siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.
3: SK Śląsk News.
4: Cześć, tutaj Przemek Kukubiejka. Witam i zapraszam na magazyn reporterów SK Śląsk. A w nim kilka ciekawych tematów. Będzie temat sportowy, medyczny i nie tylko. Bądźcie z nami na 99.1. Speedsoft. Znana w wielu krajach dyscyplina sportowa obecna jest także w Polsce i zyskuje coraz większą popularność. Czym jest i komu jest dedykowana? Z Piotrem Kaczkowskim, prezesem Fundacji Taktyczna Akademia Kultury TAK Katowice, rozmawiał Piotr Wikar.
5: Speedsoft to jest w sumie odmiana sportowa airsoftu. No i teraz pytanie enigmatyczne, czym jest airsoft? Airsoft to jest sport, który się... Sport nawet to jest militarna symulacja podobna do paintballu. Paintball jest grany na farbę, natomiast airsoft jest grany na takie plastikowe kulki. Trochę przypomina to odpust, natomiast jest to bardziej profesjonalne, przypomina bardziej takie symulacje militarne. Natomiast wracając do speedsoftu, speedsoft to jest odmiana sportowa. Gramy na halach, on wodzi się trochę też ze speedballu sportowego, ale ma swoje zasady. Mianowicie pole musi być symetryczne, czyli bardziej fair play. Gramy na halach, czyli rzeczywiście te pole jest bardzo małe, nie używamy całego, nie wiem, 1000 m2 lasu i się bawimy w żołnierza, tylko tutaj rzeczywiście jest odmiana sportowa, gramy bardzo krótkie rundy, bo u nas rundy trwają 2 minuty. My gramy różne starusze, gramy starusze na flagi, na dominację, na atak obrona, czyli rzeczywiście musimy dominować te pole. To w sumie to działa podobnie jak do każdego sportu, nie? Czyli jak gramy w hokej, to w hokeju też jest ważne dominować lodowisko. W piłce też dominować boisko, nie? Żeby rzeczywiście przejść na tą bramkę i to jest rzeczywiście w istocie działa to tak samo. Pola mamy bardzo czyste. My gramy w ogóle na sztucznej trawie, to jest bardzo ciekawe, że na hali sportowej w Katowicach kładziemy trawę, żeby gracze mogli się ślizgać, bo to jest fajne, efektywne, dynamiczne, na to się fajnie patrzy i to jest taka definicja bardziej taka profesjonalna, choć my lubimy to powiedzieć, to jest taki CSGO na żywo, nie? Czyli to rzeczywiście jest gra komputerowa na żywo i to też tak mocno pokazujemy graczom, mocno pokazujemy młodzieży, gdzie gracze, bo e-sport jest bardzo popularny, zwłaszcza w Katowicach, zwłaszcza na Śląsku, czyli stolica europejskiego e-sportu. I jak współpracujemy z Mosirem, to też widzimy, że coraz mniej młodych ludzi angażuje się w sport. To też jest taki trochę nasz cel jako fundacji, czyli pokazywanie sportu niekonwencjonalnego, czyli znalezienie tego balansu, czyli my mówimy spoko, sam jestem graczem, pograj sobie w piątek, pograj sobie w sobotę z kolegami, ale w niedzielę czy w sobotę wieczór idź na halę i pograj, postrzelaj się z kolegami, jest to naprawdę bezpieczny sport, jak inne. I złap trochę tej fizyczności, nie? Czyli złap ten balans między ruch ręka, ruch oko, czyli taka zabawa fan gamingu, a rzeczywiście balans taki fizyczny na żywo, nie?
6: Speedsoft, no to już znamy termin. Śmiało możemy mówić, że to jest dziedzina sportu, tak?
5: Tak, to jest cel naszej fundacji, czyli pokazać, że speedsoft to jest sport.
6: W takim razie, komu moglibyśmy takie zajęcia polecić? Bo ja wiem, że organizujecie zajęcia dla młodzieży, ale mówię też o tych, którzy chodzą na co dzień do pracy albo mają na przykład mnóstwo wolnego czasu, bo są już na emeryturze. Czy takie osoby też mogą wziąć udział w takich zajęciach?
5: Tak, my robimy bardzo dużo różnych rodzajów eventów. Od największych, czyli eventów międzynarodowych, gdzie przyjeżdżają gracze z całej Europy. To takie półprofesjonalne, półamatorskie zawody. Potem robimy ligę, polską ligę speedsoftową, czyli schodzimy takie już, to są 3 kolejki ligowe i już bardziej dostępne, trochę z mniejszym parciem, trochę takie już rozgrywki na luzie, ale przy tym na przykład organizujemy też takiego beginera, czyli totalnie dla początkujących, dla osób, którzy grają właśnie w airsoft, nie grają w tą odmianę sportową, żeby przyszli i zobaczyli. Mamy gdzieś tam swoje też repliki do wynajęcia,

0: każdy, kto chce spróbować się spoczy, to może. No ale z drugiej strony robimy jeszcze dalej, czyli robimy typowe eventy społeczne, czyli robimy sportowe dni otwarte, czyli takie zajęcia dla szkół, gdzie no średnio ściągamy te 10-12 szkół ze Śląska. Około 500 uczniów tygodniowo robimy normalnie takie dwugodzinne zajęcia z WF-u, gdzie pokazujemy im, czym jest ten sport. Robimy takie mini zawody, czyli taką pokazujemy, jak ta rozgrywka jest. Robimy też turnieje międzyszkolne. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo, gdzie ostatnio brały udział tam 8 szkół z całego Śląska i normalnie był to trudniej, nie? Robimy już dla najmłodszych, dla całych rodzin, może już nie ze spisowców, ale z lasertaga, żeby trochę bardziej panować nad tym bezpieczeństwem, czyli już chcemy zarażać od najmłodszych, czyli już nawet dzieciaki 7-6 lat mogą się pobawić i gramy na takich balonach, czyli w bardzo bezpiecznych przeszkodach. Lasertag jest bardzo bezpieczny, bo nic nie wylatuje, to jest tylko na podczerwień, więc już ten sport pokazujemy od małych, nie? Gdzie robiliśmy takie ferie razem z Mostem w Katowice i całe rodziny brały udział, nie? Czyli drużyna była od najmłodszego pokolenia, tam dzieciaczka, rodziców i dziadka, nie? Także super to wygląda. My jako fundacja staramy się angażować wszystkich, od najmłodszych, po tych nieusportowionych, po tych, którzy chcą rzeczywiście brać ten sport na profesjonalnie, staramy się angażować wszystkich.
1: Jak wygląda organizacja takiej lekcji w WF-u? Jak to działa w ogóle?
0: Znaczy, przede wszystkim na początku nie było ciężko, bo musieliśmy przekonać szkoły, żeby w ogóle że dowiedzieli się, co to jest. I może ze szkołami mundurowymi było łatwiej, bo szkoły mundurowe korzystają z ASG i chodzą na te poligony i może tutaj było prościej. Ale rzeczywiście musieliśmy trochę porozmawiać z dyrektorkami, z dyrektorami i pokazać im rzeczywiście, jak ten sport wygląda. Trochę nam pomogło zmiany w rozporządzeniu edukacji, jeżeli chodzi tam o edukację dla bezpieczeństwa, więc to nam pomogło. No ale jak wygląda sam event? No my to rozdzielamy trochę na takie dwie fazy. Pierwszą robimy 3 sekcje, gdzie trochę najpierw opowiadamy, czym ten sport jest, pokazujemy takie strefy bezpieczeństwa, pokazujemy im, jak się obsługuje z tą repliką airsoftową. Przekazujemy takie informacje, że od tej pory muszą siadać maski, bo to mamy też jakby swoje maski, pełne oporządzenie, dbamy o to bezpieczeństwo. Druga rzecz to jest, druga taka stacja to jest rozgrzewka. No bo jak przed każdym sportem prowadzimy rozgrzewkę, biegi, rozciąganie. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczą Państwo, to ten sport jest bardzo dynamiczny i jak każdy, no propagujemy to, że w sporcie trzeba, ta rozgrzewka jest ważna. No i trzecia taka stacja to jest rzeczywiście taka szczelnica, czyli już ładujemy repliki kuleczkami i szkolimy te dzieciaki i młodzież, żeby trochę wiedziały, jak trafić, nie? No bo frajda jest to, żeby trafić kolegę obok, nie? Więc mamy tarczę i szlają tej tarczy. Jak dzielimy sobie te grupy i przejdą wszystkie trzy stacje, to dzielimy ich na drużyny i normalnie gramy, nie? Mamy swoją federację sędziowską, mamy swoją obsługę, kilka osób czuwa nad grą. No i pokazujemy, czy ten sport jest, tak? Wydać ludziom piłkę i grali sobie na boisku, nie?
1: Okej, tak zakulisowo, jak patrzysz na rozgrywkę i potem zakończenie. Jaki jest odzew? Co mówią ci młodzi ludzie, którzy kończą taką lekcję WF-u w cudzysłowie oczywiście? No i przede wszystkim nauczyciele.
0: Znaczy nie, no są zajarani. Nauczyciele w ogóle, jest kilku nauczycieli, którzy grali razem z nami, nie? Tak, to jest fan i jak jeżeli nauczyciel ma dobry vibe z uczniami, to sam grał i tam różnie, więc dużo mieliśmy takich mocno zajaranych i dzieciaków, i nauczycieli, gdzie potem już robiliśmy trzeci event, to szkoły same do nas się odzywały, czy robimy takie coś, bo dzieciaki inne klasy by chciały spróbować, nie? Gdzie nawet mamy szkołę tutaj z Sosnowca, która otworzyła swoją sekcję typowo turniejową, typowo airsoftową i działa. Pod tym kątem super, brakuje nam tylko takiego miejsca stałego do grania, nie? Bo my jako fundacja organizujemy eventy, czyli korzystamy z dobrodziejstw Mosiru Katowice, hal, nie hal, czy jakichś parków, czy jakichś takich eventach, ale brakuje nam takiego miejsca stałego, gdzie otworzymy klub sportowy i będziemy mogli sobie szkolić tak młodzież, nie? Ale jeżeli chodzi o same szkoły, to korzystaliśmy z wielu szkół sportowych, czyli zapraszaliśmy szkoły mistrzostw sportowego, czy w Katowicach hokejowe, czy z GKS-u Winiarków, czy z GKS-u Strychów, więc patrzyliśmy pod tym kątem takim sportowym. Naprawdę wszyscy byli zajrani, bo to jest coś innego. To nie jest ciągłe WF, że gramy w piłkę nożną, siatkówkę czy ponga. Nie? No to za moich czasów się tak grało.
1: Okej, ktoś, kto tego słucha, chciałby przyłączyć swoją szkołę do całego projektu, może to zrobić?
0: Oczywiście tak. Śmiało sporo nauczycieli do nas pisało, czy nawet uczniów do nas pisało, pod kątem nasze socjalki, czy na maile, które są na airsoftteampoland.com. Czy na ATP Tournament, jeżeli chodzi o profil na Facebooku, czy na fundację, tak też na Akademię Kultury. Śmiało można pisać, gdzie my nas sami pisali. Słuchajcie, chcemy wziąć udział, tu macie kontakt naszej dyrektorki, na nauczyciela, czy możemy zadzwonić, czy możecie zadzwonić. No i udało się tak zrobić.
1: Takie zajęcia, powiedz mi, takie zajęcia są odpłatne?
0: Nie, to jest

0: skład, tylko musi zorganizować sobie przyjazd na halę, na dany obiekt, bo robiliśmy to na lodowisku, w okresie letnim robimy to na halach sportowych, więc tylko muszą sobie coś zorganizować.
1: Okej, to tyle, jeżeli chodzi o zajęcia sportowe. Mam nadzieję, że ktoś, kto jest zainteresowany, będzie już teraz wiedział, żeby zgłosić się do ciebie, przede wszystkim
0: zapraszamy.
1: Do prezesa Fundacji Taktyczna Akademia Kultury, tak w Katowicach. Powiedz mi, wy działacie na terenie Śląska, tak?
0: Tak, znaczy w sumie to na terenie całej Polski, od tego się wodziliśmy. Kiedyś jeździliśmy po całej Polsce, teraz związaliśmy się mocniej z Katowicami, żeby znaleźć ten jeden stały swój punkt.
1: Okej, czyli generalnie, jeżeli ktoś na przykład zadzwoni z Bielska-Białej, albo zadzwoni z Katowic, albo zadzwoni z Tychów, albo zadzwoni z Oświęcimienia, nie będzie problemu.
0: Zadzwoni z Warszawy czy ze Szczecina.
1: Okej, no sky is the limit, jak to mówią. Opowiedz mi trochę o lidze, bo z tego co wiem, liga działa, a zupełnie niedawno odbyły się zawody międzynarodowe. W Katowicach właśnie tutaj.
0: To tak, jeżeli chodzi o ligę, to pytanie, od czego zaczynamy?
1: Od ligi.
0: Od ligi. No to ligę, to się to prawda nazywa Polska Liga Spisoftowa, ale podobnie jak do innych sportów, mamy jest to w kategorii Open, czyli mamy też drużyny z Finlandii, mamy drużyny z Czech, które przyjeżdżają, chcą u nas grać, mamy drużyny z Polski oczywiście. I to są takie rozgrywki typowo ligowe, czyli zbieramy scoring, ważne jest ćwiczyć, trenować na każdy event i zdobywać ten scoring. To też jest ważne pod tym kątem. Jakby bierzemy przykład ze sportów konwencjonalnych, sportów tradycyjnych, żeby to bardziej jeszcze usportowić, nie? Żeby pokazać tą schematykę, że ją też możemy wpasować do naszego sportu.
1: Liga międzynarodowa?
0: Może to już nie liga, tylko turniej międzynarodowy, ATP Open. Jak najbardziej zrobiliśmy w tamtym roku dwie edycje. Przymierzamy się do października na trzecią. No, działa fajnie. Mamy drużyny z całej Europy i odzywają się nawet spoza Europy. Do tej pory mieliśmy drużyny z Łotwy, z Rumunii, z Czech, z Francji. Odzywają się nawet gdzieś tam teamy z reszty krajów. Nawet z ciekawości nawet Kazachstan i Kanada się odzywa, że chce grać. No to już jest cięższe i trochę droższe przedsięwzięcie dla nich, ale rzeczywiście zaczyna to działać, nie? I zaczyna to hulać. Tych eventów międzynarodowych poza Polską jest trochę. Wiele krajów gdzieś tam sobie działa, robi te eventy, ale mało kto robi to na halach sportowych, mało kto robi to ze wsparciem gdzieś tam miasta czy Mosirów. To też daje taką fajny vibe, że wyszliśmy z tego trochę takiego lamusa i możemy pograć ten sport, gdzie jest ciepło, mamy szatnie, a nie gramy gdzieś tam w lesie, czy na jakichś nieużytkach, czy na jakichś takich halach przemysłowych.
1: Mhm. Czy my na dziś dzień mamy na tyle mocną ligę, żeby powalczyć w turnieju międzynarodowym?
0: Tak, jak najbardziej. Na przykład w tamtym roku drużyny międzynarodowe, no to pierwsze miejsce zdobyły Polska. Na pierwszym evencie Polska zdobyła drugie miejsce, więc jak najbardziej. Polska jest na wysokim poziomie i to widzi też, jakby my zaczęliśmy tutaj w Polsce ten sport trochę później niż reszta zachodu, nie? Gdzie to zaczęło się w USA. To coraz bardziej nas patrzą i zapraszają nas na eventy międzynarodowe w innych krajach, więc jak najbardziej. Jesteśmy dużym społeczeństwem w Polsce, wbrew pozorom takim airsoftowym, spisoftowym, to jesteśmy dużym społeczeństwem na resztę.
1: Żeby zaangażować się w jakiś sport, na pewno potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. W przypadku airsoftu potrzebne są właśnie, no właśnie, co jest potrzebne, żeby rozpocząć przygodę z airsoftem?
0: Tak naprawdę to chęci. Jeżeli ktoś chce spróbować, to znajdzie sobie lokalną drużynę, znajdzie sobie lokalnego organizatora i nawet nie musi kupować, to sobie wynajmie sprzęt albo dogada się z drużyną i drużyna bardzo chętnie mu ten sprzęt użyczy, pokaże i sobie zagra. Więc tak naprawdę to jest chęć i zajawka. Jeżeli już chcemy wejść w tym trochę na poważniej, no to jak w każdym sporcie, możemy zacząć od jakiegoś low-costowego, czyli wziąć sobie replikę za, nie wiem, wróćmy 1000 zł, kupić sobie buty, czy mundur, mówię, jak w airsoftie u nas to wystarczą krótkie spodenki i lajka, czy jakieś termoaktywne ciuchy. Wszystkim nie oszczędzać na okularach, czyli kupić sobie dobre okulary. W naszym przypadku to są maski, które są o wiele bezpieczniejsze i nie parują, czyli mamy takie maski jak w pinballu, takie pełne, przeszklone, one A, wyglądają lansiarsko, B, pomagają, bo nie parują, nie? Czyli to jest kwestia też ważna, jeżeli musimy mieć w jakimś sporcie okulary, a jesteśmy dynamiczni, dużo się biega, rusza, jest ciepło, no to na oczy zaparują, to nie widzimy, a przejrzystość dla nas jest ważna. No i zakupić sobie jakieś tam kuleczki, które są i zacząć grać. No i to jest sky limit, nie? Jeżeli chcemy być coraz bardziej profesjonalni, to możemy sobie kupić replikę, tak ją poprzerobić, że w cenie auta ją weźmiesz, nie?
1: Tak, widziałem, tak, w przekładowce się możemy sobie personalizować sprzęt. Tak tutaj w przypadku Speedsofta te karabinki, które mamy, też widziałem niektóre są bardzo personalizowane.
0: Oczywiście, że tak. Jakby Speedsof jest super pod tym kątem, że Speedsof jest kolorowy, nie? To nie jest snajper, który się chowa w lesie, że tak powiem, nie? To nie jest, że musimy być skryci. Oczywiście tutaj też są, mogą nas przeciwnik nie zauważyć, ale to nie jest tyle ważne, nie? Więc tutaj gracze jak najbardziej są kolorowi, żeby A, gdzieś tam prezentować swoich sponsorów, żeby B, żeby to prezentować samego siebie, żeby to jakby marketing i promocja jest dużą częścią

0: reklamę każdego sportu. Dlaczego drużyny sportowe mają kolorowe? No bo to są jakieś ich tam barwy i im to pasuje, nie? Więc tutaj działa tak samo, repliki, te najróżniejsze. Każdy sobie maluje jak chce, niektórzy do swoich ciuchów, niektórzy imitują skiny z gierek, nie? Niektórzy wybierają sobie swoje ulubione kolory, naklejki. To jest super pod tym kątem, że możesz pokazać nawet ubiorze samego siebie. Mhm.
1: Jako prezes fundacji, która zajmuje się tą dziedziną sportu, jakie macie plany na przyszłość?
0: Intensywne. No przede wszystkim duży plan to jest rozwijać to, co mamy i jeszcze bardziej przejść do przodu. Może to jest minus, może zaleta, ale rzadko się zatrzymujemy, nie? Jakby staramy się trochę złapać takiej stabilizacji i zawsze nam jeszcze dość mało. Dlatego tych eventów jest coraz więcej. Więc na pewno chcemy rozwijać turnieje międzynarodowe, żeby pojawiały się coraz to lepsze, może nie lepsze kraje, a odleglejsze kraje. Może wyjść poza Europy, może mieć reprezentację z każdego kraju, wyjść spoza właśnie naszej Europy. Drugi taki duży cel to jest przede wszystkim pokazać ludziom, czym ten sport jest i wyjść trochę szerzej do ludzi. Żeby to zrobić, potrzebujemy trochę mieć swój obiekt taki stały, nie? I tutaj mocno się staramy o swoją halę sportową, która będzie tylko dostosowana pod to. Bo przygotowanie się na weekendy, budowanie tej hali to jest armia ludzi i to są dwa dni roboty, żeby z magazynu wszystko pościągać, nałożyć gumy, trawę, przeszkody, zabezpieczyć wszystko. Bo zabezpieczamy w ogóle publiczkę. To jesteśmy jedynym chyba eventem na świecie do tej pory, gdzie pozwala widowni zobaczyć bezpiecznie za takiej siatki zabezpieczającej cały mecz. No i szkolić. Bardzo chcemy otworzyć swój klub sportowy, szkolić od najmłodszych dzieci, młodzież i starszych, żeby prezentować to totalnie. To jest to miasto.
1: Chciałem się zapytać o najbliższe wydarzenia, które będą miały miejsce i gdzie ewentualnie odsyłać tych, którzy chcieliby albo zobaczyć, albo od razu wziąć udział w rozgrywkach.
0: Polecam zajrzeć na nasze social media. Tam prezentujemy się najszybciej, czyli na nasz Facebook ATP Tournament, czy na Instagramie Airsoft Team Poland, czy na naszą stronę airsoftteampoland.com, gdzie jest tam komplet informacji i regulaminów i linków do zgłoszeń, więc jest tam wszystko. Jeżeli chodzi o eventy takie społeczne, no to tutaj jakby trochę z mniejszym wyprzedzeniem informujemy, bo to często są jakieś ad hocowe, często są jakieś takie zamówienia albo prośby, żebyśmy wzięli udział w jakimś festiwalu biegowym, czy w jakichś wydarzeniach sportowych. Jeżeli chodzi o takie społeczne tematy, to nasz profil na Facebooku Fundacja Taktyczna Akademia Polska.
1: Mamy zatem wszystkie namiary niezbędne i potrzebne, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda już w praktyce. Na koniec mam jeszcze pytanie do ciebie. Gdybyś miał zachęcić młodzież albo tych, którzy mają trochę czasu, chcieliby spróbować, to co byś im powiedział?
0: Napisz i przyjdź. Tak naprawdę ten sport jest super. Jeżeli lubisz zajawkę, lubisz dynamikę, lubisz adrenalinę, bo to trochę jest sport taki ekstremalny, to jest coś dla ciebie. Jeżeli znudził ci się sport konwencjonalny, a lubisz ruch, lubisz sport, to jest sport dla ciebie.
1: Adrenalina będzie buzować. Tak.
0: A jeżeli nie jesteś typowym sportowcem, a szukasz czegoś dla siebie, czegoś nowego, to też jest coś takiego, gdzie powiesz kolegom, znajdziesz fajnych ludzi i to jest super, że społeczność cię przyjmie, da ci fajną integrację. Jak poznasz fajnych ludzi, to będziesz w fajnych miejscach, czyli jeszcze w ogóle więcej tych ludzi. Jakby, jeżeli ktoś gra w Airsoft albo nie gra i chce spróbować, to polecam jeździć na duże eventy, na eventy mniejsze i poznawać ludzi.
1: O speedsofcie rozmawialiśmy. Ze mną był Piotr Kaczkowski, prezes Fundacji Taktyczna Akademia Kultury TAK Katowice. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Śląsk.
3: A teraz zmieniamy temat. Każdego roku z bazy dawców szpiku znika 15 tysięcy osób, alarmuje fundacja DKMS. To jakby wymarły takie miasta jak Ustka czy Ząbkowice Śląskie. Im mniej dawców, tym mniejsza szansa na znalezienie bliźniaka genetycznego dla chorych na białaczkę. Nasz reporter rozmawiał z dawcą szpiku kostnego oraz biorcą z Libiąża oraz z Tychów. Posłuchajcie ich historii.
4: Witam, nazywam się Szymon Knapik. Aktualnie mam 29 lat. Zarejestrowałem się już 10 lat temu. Oddałem szpik w 2016 roku, więc no też jak można powiedzieć, było to dość szybko w sumie po zarejestrowaniu. Gdzie pracuję? No to też w sumie można powiedzieć takie powiązanie z tym, że też po części pomagam, bo służę w wojsku, więc to też po części jest taka pomoc dla ludzi. Czym się jeszcze interesuję? No na pewno gdzieś tam w moim życiu towarzyszy mi na każdym roku sport, więc ten zdrowy tryb życia i to przede wszystkim. A większość czasu, no to prawda, poświęcenie pracy i służbie.
5: Możesz powiedzieć, pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałeś się, że będziesz dawcą? Jak to się stało? Ktoś cię do tego zachęcił?

0: Też zostałem dawcą, nikt mnie nie zachęcał. Fundacja DKMS przyjechała po prostu do naszej szkoły. Była możliwość zarejestrowania się, więc sam fakt, że pomyślałem, kurczę, mogę uratować komuś życie, jest dobrym powodem do tego, żeby się po prostu zarejestrować. I to był taki moment, gdzie po prostu zdecydowałem się, żeby zarejestrować się, no i jak się okazało, komuś mogłem uratować życie, prawda?
1: Jak to wygląda, ta procedura? Często mówi się, czy w zasadzie powiela się takie mity, że to bardzo też boli, że to jest stresujące. Możesz powiedzieć, jak wygląda taka procedura od A do Z?
0: Od A do Z. No więc na początku dostałem telefon, że znalazł się po prostu bliźniak, który potrzebuje mojego szpiku, że mogę zostać dawcą. Następnie zostałem przebadany, czy ta zgodność jest. Kiedy okazało się, że już ta zgodność jest, można powiedzieć, stuprocentowa, no to ciąg dalszy to były jeszcze kolejne badania. Upewnienie się też o moim stanie zdrowia, czy ja jestem zdolny do tego, żeby zostać tym dawcą, prawda? Bo to nie tylko strona biorcy, tylko też moja strona tutaj bardzo super, rzetelnie po prostu lekarze dbają też o nasze zdrowie. No następnie to było po prostu pojawienie się w klinice. Tutaj ten stereotyp, że to wszystko boli i tak dalej, to jest troszkę taki mit, bym powiedział, ponieważ mamy już teraz taką technologię, że no po prostu to nie boli. Ja sam też oddawałem z krwi, miałem po prostu przyłączone przy jednej ręce, przy drugiej ręce miałem wenflon i takie przetaczanie krwi, prawda? Więc to nic nie boli, a ogólnie w większości przypadków, jak można tutaj zapytać ludzi z fundacji, w większości przypadków właśnie tak to działa, że to jest przetaczanie tej krwi i to w zupełności nic nie boli. Także to z tym bólem są mity, jak najbardziej, więc tutaj no po prostu można te mity gdzieś tam zdmuchać i powiedzieć, że to nie boli w ogóle.
1: A na początku ten sam proces rejestracji, to trzeba wypełnić jakieś formularze, trzeba opisać swój stan zdrowia, jak to wygląda?
0: To znaczy tak, na początku to wiadomo, formularze i oczywiście wymaz. To było na początku tutaj w szkole robione. No i można powiedzieć, że to było tylko tyle. Także nie trwało to jakoś dużo, nie trzeba było wypełniać jakichś skomplikowanych formularzy, tylko po prostu właśnie swój stan zdrowia, opisać to, jak się czuje, wiadomo, jaką się ma krew, no i takie podstawy.
1: Jak czułeś się, kiedy zadzwonił telefon? Dzwoni telefon, co się wtedy dzieje?
0: Co się wtedy dzieje? No, ogólnie rzecz biorąc, byłem zaskoczony, że po pierwsze to było tak szybko. Druga sprawa, no może nie tak byłem już szczęśliwy, bo wiadomo, później trzeba było się przebadać i kolej rzeczy musiała być zachowana. Natomiast sam fakt tego, że zostanę tym dawcą, to chyba doszedł do mnie dopiero po tych pierwszych badaniach, kiedy zadzwonili do mnie po tych badaniach krwi i powiedzieli, że jest zgodność. I wtedy jakby dopiero do mnie tak dotarło chyba, że faktycznie, że mogę komuś ratować życie i to myślę, że to było bardziej takie, można powiedzieć, też wzruszające, niżeli sam telefon, że ten pierwszy, o którym mówiłem wcześniej, że po prostu znaleźli kogoś, brata bliźniaka. Także to był ten moment, gdzie tak naprawdę faktycznie uwierzyłem w to, że mogę kogoś uratować.
1: Czy ty poznałeś swojego tego bliźniaka, można powiedzieć?
0: Niestety, no ja nie miałem akurat tej przyjemności. Myślę, że to też nie była kwestia jakaś tam sporna i tak dalej. Po prostu po oddaniu szpiku ja wyraziłem chęć, druga strona też musiała to zrobić, więc myślę, że po prostu biorca nie ma takiej potrzeby też, żeby może gdzieś tam się zobaczyć, może też stan zdrowia jego nie pozwalał na to, ale w zupełności jakoś też może nie, że nie żałuję, natomiast nie jest mi przykro z tego powodu, jakby sam fakt, że mogłem pomóc mu, może uratować życie, no to wystarczy mi w zupełności.
1: Ale wiesz, czy on jest z naszego kraju, to jest dorosły człowiek, to jest dziecko?
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie chciałbym tutaj kłamać, bo chyba nie dostałem takiej informacji, szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam.
1: A jak byś zachęcił tych, którzy się wahają?
0: Którzy się wahają. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś powód, dla którego powinni się wahać, bo naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, to nic nie boli, nic nas nie kosztuje, a naprawdę uratować komuś życie, komuś pomóc, to jest naprawdę coś bezcennego. Także.
2: Nazywam się Agata Szela, jestem osobą po przeszczepie komórek krwiotwórczych w 2018 roku. Ja pochodzę z Tychów, obecnie jestem osobą bezrobotną, zajmuję się domem, wychowaniem mojego syna, opiekuję się domem swoim.
1: Proszę powiedzieć, kiedy pojawiła się niestety choroba?
2: No u mnie ta sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, ponieważ pierwotnie ja zachorowałam na chłoniaka Hodgkina pod koniec 2015 roku. Leczyłam się przez

0: około 7 miesięcy. To leczenie zakończyłam autoprzeszczepem, czyli tak jakby byłam sama dla siebie dawcą tych komórek. Po około pół roku, 7 miesiącach niestety rozwinęła mi się wtórna białaczka ostra. No i wtedy niestety już nie było innej możliwości. Musiał to być dawca niespokrewniony, musiał to być przeszczep allogeniczny. No i wtedy zaczęło się poszukiwanie dla mnie mojego bliźniaka, które oczywiście ponownie dla mnie sukcesem się zakończyło i odnalazłam swojego bliźniaka.
1: Proszę powiedzieć, czy pani się z nim spotkała?
0: Niestety nie, ale miałam kontakt listowny. Wiem, że była to kobieta, 55-letnia, wiem, że była z Niemiec, ale niestety nie doszło do spotkania osobiście twarzą w twarz.
1: Co czuje osoba, no, gdy walczy z bardzo poważną chorobą, niebezpieczną dla życia, i dzwoni telefon, że znalazł się bliźniak?
0: Myślę, że to jest takie mistyczne przeżycie. To nie da się tego opisać i nie da się tego porównać z żadnym innym doświadczeniem. No to jest po prostu radość, tak jakby w każdej komórce ciała, każda komórka się cieszy. W ten sposób.
1: Rodzina to tak jakby chyba dowiedziała się, że wygrała pani w totolotka.
0: Tak, myślę, że tak. Wszyscy świętowali tą informację, znaczy otrzymanie tej informacji. Tak, było dużo radości i było bardzo dużo nadziei.
1: No właśnie, bo specjaliści mówią, że znalezienie genetycznego bliźniaka to nie jest wcale taka prosta sprawa.
0: Tak, to nie jest prosta sprawa, aczkolwiek w moim przypadku, że tak pozwolę sobie powiedzieć, miałam 6 potencjalnych dawców, co jest bardzo rzadkim, bardzo rzadko się tak zdarza. Nawet był potencjalny dawca w Brazylii, więc na drugim końcu świata. Finalnie oczywiście ze względów logistycznych komórki zostały pobrane w Niemczech, aczkolwiek ja czułam spokój, że mam jeszcze zapasowych dawców.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda potem ta procedura leczenia? Jak to długo trwa? Jak się wtedy pani czuła?
0: Jeżeli chodzi o sam przeszczep, tak, no to wiadomo, że człowiek jest... Ja byłam przygotowana naświetlaniami, to trwało tylko 3 dni. Po tych 3 dniach otrzymałam materiał komórkowy w postaci wlewu, czyli tak jakby kroplówka. Ja sobie leżałam w łóżku, kroplówka sobie ściekła, miło spędziłam czas, nic się nie czuję, jest to bezbolesne. No a później to jest tylko proces odbudowy szpiku, czyli czekamy, aż się pojawią pierwsze leukocyty, pierwsze komórki. No i wtedy jest sygnał, że on podejmuje tą pracę.
1: Szybko pani organizm zareagował na tę, no można powiedzieć, terapię?
0: Myślę, że to było gdzieś w okolicy 5-6, może do tygodnia, z tego co pamiętam, bo to już było parę lat temu grubych, ale ta odpowiedź pojawiła się, była wyczekana i wydaje mi się, że no, na tamten czas to szybko się pojawiła.
1: Dzisiaj widzę, że uśmiechnięta pani, pełna życia, radości, czyli bardzo dobrze się czuje. Choroba już jest wspomnieniem?
0: Tak, jest wspomnieniem, nie zawsze tym przykrym, ponieważ spotkałam bardzo dużo dobrych ludzi na swojej drodze. Wydarzyło się bardzo dużo dobrych rzeczy w moim życiu od tego momentu, więc ja tego nie traktuję, nie podchodzę do choroby aż z takim negatywnym nastawieniem. Po prostu ukształtowało mnie to w ten sposób, że chodzę cały czas zadowolona i cieszę się życiem. Jestem przykładem na to, że bycie dawcą daje nadzieję tej drugiej stronie i że to jest nasze być albo nie być.
1: Miała pani ogromne wsparcie znajomych, przyjaciół w czasie choroby, w czasie trwania tego poszukiwania na przykład bliźniaka genetycznego. Ma pani takie informacje, że być może ktoś z bliskich też zdecydował się oddać komórki?
0: Tak, oczywiście był bardzo duży odzew. Moja rodzina, moi przyjaciele, jak również moi dalsi znajomi bardzo się angażowali w pomoc w znalezieniu dawcy dla mnie. Był również organizowany, dedykowany taki inwent, że zorganizowane w moim mieście były rejestracje dla potencjalnych właśnie dawców. Bardzo dużo ludzi z mojego otoczenia się zarejestrowało. Faktycznego dawcę znam jednego z mojego otoczenia, a reszta czeka.
1: Proszę powiedzieć, co by pani powiedziała tym niezdecydowanym, którzy się obawiają, bo najczęstszy mit powielany to to, że pobranie wiąże się z dosyć, no, nieprzyjemnym bólem.
0: No i tutaj mogę powiedzieć ze swojego własnego doświadczenia, ponieważ byłam dawcą dla siebie w pierwszej

0: sytuacji autoprzeszczepu. Jest to całkowicie bezbolesne. Jest to bezbolesna procedura pobierania krwi obwodowej z jednej ręki i wtaczania jej do drugiej. Jest to po prostu kilka godzin trzeba przyleżeć, przesiedzieć na fotelu. Można oczywiście robić co się chce, czytać książkę, siedzieć w telefonie, cokolwiek. Uważam, że nie ma się nad czym zastanawiać. Jeżeli tylko jest możliwość i chęć, każdego zachęcam, aby zarejestrował się jako dawca potencjalny szpiku.
1: A proszę powiedzieć na koniec, czy jako odbiorczyni musi pani używać jakieś leki?
0: Obecnie już nie. W pierwszym roku po przeszczepie otrzymujemy jako biorcy leki przeciwodrzutowe, czyli te obniżające odporność, żeby nie doszło do przerzutu, a potem w miarę upływu czasu te dawki są zmniejszane. Obecnie jestem już 7 lat po przeszczepie i żadnych leków nie muszę brać.
2: A teraz zmieniamy temat. Od 1,5 do 7% przyszłych mam cierpi na zaburzenia odżywiania. Tak wynika z badań Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu. Pregoreksja pojawia się głównie u kobiet, które już wcześniej miały zaburzone obrazy własnej sylwetki, a kiedy w ciąży kilogramów zaczyna przybywać, ciężarne panicznie zaczynają się odchudzać. Niestety, jak twierdzą śląscy naukowcy, intensywne ćwiczenia czy niedojadanie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu. Pregoreksja pojawia się głównie u kobiet, które już wcześniej miały zaburzone obrazy własnej sylwetki, a kiedy w ciąży kilogramów zaczyna przybywać, ciężarne panicznie zaczynają się odchudzać. Niestety, jak twierdzą śląscy naukowcy, intensywne ćwiczenia czy niedojadanie

0: Mateusz Grajek, doktor nauk o zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
1: Robili Państwo badania na temat anoreksji w ciąży. Wydawałoby się, że każda kobieta zachodząc w ciąży liczy się z tym, że tych dodatkowych kilogramów musi przybyć, no bo przecież dziecko swoje waży, wody płodowe i tak dalej, ale jednak jest to problem dla wielu kobiet.
0: Wydaje się, że tym podstawowym problemem, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, są współczesne media, ponieważ w mediach panuje pewien trend takiego kultu, nawet powiedziałbym szczupłości. Obserwujemy wiele celebrytek, gwiazd, które zaraz po urodzeniu dziecka wracają do swojej pracy, do dawnej figury, więc myślę, że to jest taki ważny czynnik, który predysponuje kobiety w ciąży do zapadania na różnego rodzaju zaburzenia odżywiania i warto tutaj podkreślić, że ważnym czynnikiem takim wywołującym zaburzenia odżywiania w ciąży, czyli tą pregoreksję, o której tutaj rozmawiamy i będziemy rozmawiać, jest przede wszystkim sam fakt zachodzenia w ciąży. Bo pamiętajmy, że najwięcej pregorektyczek to są kobiety, które wcześniej cierpiały na anoreksję i właśnie samo zajście w ciążę może być takim czynnikiem, który spowoduje nawrót do tych zaburzeń.
1: Ta choroba zdarza się tylko u kobiet, które właśnie przechodziły wcześniej przez jakieś zaburzenia odżywiania. Czy tak naprawdę każda kobieta, która gdzieś jak zauważy, że biodra zaczynają obrastać tłuszczykiem, może też się z tym zmierzyć?
0: Ciężko jest powiedzieć tak jednoznacznie. Wydaje mi się, że tak jak tutaj pokazują dane, że najczęściej jednak występuje to zjawisko u kobiet, które wcześniej cierpiały na zaburzenia odżywiania i pamiętajmy, że to nie tylko anoreksja, tylko tendencje, predyspozycje do różnych zaburzeń odżywiania, takich jak bulimia, kompulsywne objadanie, ortoreksja, bo mamy całą gamę tych zaburzeń odżywiania, więc te kobiety są bardziej predysponowane. Ale pamiętajmy również o tym, że żyjemy w czasach, tak jak powiedziałem, gdzie ten kult szczupłej sylwetki jest cały czas na świeczniku i raczej ta szczupła sylwetka, szczególnie w zawodach takich, gdzie prezentujemy siebie i musimy prezentować nienaganny wygląd, jest jakby wymagane od tych kobiet. Zatem wydaje mi się, że to też jest ważny czynnik, że jeżeli kobieta wie, że podczas ciąży przytyje, a w pracy musi pokazywać się od tej takiej, powiedziałbym, bardziej wizualnej strony, to również to może powodować, że rozwinie się u niej zaburzenie.
1: Na co w takim razie powinniśmy zwracać uwagę zarówno u siebie, jeżeli jesteśmy w ciąży, bądź u koleżanki, która wiemy, że jest w ciąży, żeby wyłapać ten problem na samym początku, a nie kiedy już jest za późno?
0: Jest wiele takich czerwonych flag, jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania. Przede wszystkim osoba, która ma predyspozycję do tych zaburzeń, bo powinniśmy tutaj mówić o predyspozycjach, bo diagnozę zostawmy lekarzom, a także innym specjalistom z zakresu zdrowia psychicznego. Takie podstawowe wskazówki to jest, jak ja to mówię, takie zafiksowanie na tematyce żywieniowej. Kobiety, które mogą zapadać na zaburzenia odżywiania, bo jak pokazują dane, zaburzenia odżywiania dotyczą również mężczyzn, ale 10-krotnie częściej dotyczą kobiet, no a pregoreksja no, z tego powodu, że fizjologicznie kobiety rodzą dzieci, zatem no, będzie dotyczyła tutaj kobiet. Takimi ważnymi przesłankami jest mówienie na przykład o swojej sylwetce i o tym niedostatku. Na przykład będzie taka kobieta mówiła cały czas o jedzeniu, o tym, co spożywa, a czego nie spożywa. Będzie liczyła kilokalorie i będzie pokazywała taki negatywny obraz swojej sylwetki, czyli wizualnie wszystko będzie z nią w porządku, ale cały czas będzie na przykład mówiła o tym, że tu, ówdzie jest za gruba, że gdzieś jej wystają fałdki, że w lustrze widzi zupełnie inną sylwetkę. No i oprócz tego, no takim najbardziej widocznym efektem zaburzeń odżywiania będzie szybka strata masy ciała w bardzo krótkim czasie. To mówimy tutaj ogólnie o zaburzeniach odżywiania, a w przypadku pregoreksji, no to już sam fakt, że ktoś odchudza się, będąc w ciąży, gdzie to, myślę, że tutaj pani doktor za chwilkę dopowie, no nie jest zbyt pożądanym zjawiskiem.
1: Często na początku ciąży i tak tracimy kilogramy, no bo mdłości przeszkadzają w jedzeniu, plus dochodzą wymioty. Czy to też może być taka pułapka, że tutaj, mimo że jestem w ciąży, chudnę, a za chwilę za dotknięciem czarodziejskiej różdżki z dnia na dzień tak naprawdę tych kilogramów przybywa?
2: Agnieszka Białek-Dratwa, doktor nauk medycznych, Katedra Dietetyki i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. To wszystko zależy od tego, jak kobieta przechodzi ten pierwszy trymestr ciąży, bo u wielu kobiet ze względu na zmiany hormonalne po prostu dochodzi do zmniejszonego apetytu, wymiotów czy też mdłości i te kobiety faktycznie nie spożywają odpowiedniej ilości kalorii, odpowiedniej ilości białek, tłuszczu i węglowodanów oraz witamin. Natomiast jest taki moment, w którym hormony jakby troszeczkę się obniżają, te, które odpowiadają między innymi za pojawienie się wymiotów i wtedy wraca normalny apetyt. To najczęściej dzieje się w drugim trymestrze ciąży. No i faktycznie po pierwsze zaczynamy odbudowywać kilogramy, które wynikają z odwodnienia, bo kiedy wymiotujemy, to tak naprawdę odwadniamy swój organizm, więc one szybko wracają, a do tego ze względu na bardzo intensywny wzrost płodu w brzuchu mamy, wzrasta ilość kilogramów, które kobiety widzą na wadze. Ale to jest jakby

0: prawidłowe, bo przez cały okres ciąży te kilogramy powinny się pojawiać wraz z rozwojem dziecka.
1: Wydaje mi się, że to jest taka pewna pułapka, bo na początku widzimy, że faktycznie tracimy te kilogramy, więc dla osoby, która wykazuje już wcześniej objawy zaburzeń odżywiania, może być to dla niej taki efekt korzystny, bym to tak nazwał, ponieważ będzie uważała, że o super, teraz chudnę. A później te kilogramy zaczynają bardzo szybko przybywać, ponieważ tak jak tutaj pani doktor wspomniała, powiększa się płód, też nasze zapotrzebowanie w pewien sposób jest podyktowane tym, że jest to odpowiedzialność organizmu za drugiego człowieka, który się w łonie matki rozwija. I wtedy dochodzimy do takiego punktu, który tutaj w literaturze nazywa się czynnikami podtrzymującymi w zaburzeniach odżywiania. Czyli widzę, że tyję, zatem muszę coś z tym zrobić, więc podejmuję różnego rodzaju praktyki. I teraz w zależności, jeżeli pregoreksja będzie przebiegała z objawami anorektycznymi, to taka kobieta będzie jadła bardzo skromnie albo przejdzie na głodówki. Jeżeli będzie to na przykład pregoreksja z objawami bulimicznymi, to taka kobieta będzie wykazywała różnego rodzaju zachowania kompensacyjne, czyli na przykład będzie prowokowała wymioty, będzie intensywnie uprawiała sport, bądź też będzie stosowała różnego rodzaju środki. I pamiętajmy, że takie praktyki są bardzo niebezpieczne dla rozwijającego się płodu, bo już tutaj pomijając te kwestie związane z niedożywieniem, to na przykład stosowanie różnego rodzaju medykamentów takich przeczyszczających, czy też diuretycznych, one również mogą wpłynąć negatywnie na płód, ponieważ będą działały teratogennie, czyli toksycznie dla płodu.
2: W takim razie jak się odżywiać w ciąży, żeby zadbać o swój organizm, no i o rozwijający się w nas płód?
0: Przede wszystkim nie można odżywiać się za dwojga, tylko dla dwojga i ta dieta powinna być zbilansowana, czyli dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych, produktów, które będą zawierały i węglowodany, takie jak pełnoziarniste pieczywo, pełnoziarniste kasze, makarony. Dalej ważne jest to, żeby dostarczać odpowiednią ilość białka, bo zapotrzebowanie w ciąży jest zwiększone na białko, w związku z tym produkty takie jak mięso, ryby. Ryby są ważne ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, które również mają wpływ na płód. No i ważne jest też to, żeby dostarczać odpowiednich tłuszczy w diecie, które mogą być podyktowane na przykład za pomocą podania orzechów, pestek dyni, nasion słonecznika. I nie możemy zapominać o najważniejszej grupie produktów spożywczych, które wszyscy powinniśmy spożywać, czyli warzywa i owoce, po to, aby dostarczyć odpowiednią ilość witamin, składników mineralnych, ale przede wszystkim antyoksydantów. Musimy pamiętać, że dieta kobiety ciężarnej jest różna w każdym trymestrze, bo ile pierwszy trymestr będzie podyktowany tymi wszystkimi zaburzeniami, takimi jak wymioty, zmniejszony apetyt, to już od drugiego trymestru ciąży, kiedy to samopoczucie kobiety jest lepsze, to jest dobry okres na to, żeby dieta była naprawdę zbilansowana i dobrze skomponowana. Natomiast trzeci trymestr ciąży będzie tutaj podyktowany też samopoczuciem pacjentki i tego, jak kobieta po prostu odczuwa ciążę, czy dziecko nie uciska na przykład na przełyk, na żołądek, bo tutaj mogą się pojawić wzgaga, jakieś też zmniejszone żołądek, w związku z tym nie jest w stanie przyjmować posiłków o takiej normalnej, standardowej objętości, tylko te posiłki po prostu muszą być mniejsze, a częściej spożywane.
2: Powiedziała tutaj pani bardzo ważną rzecz, odżywiamy się dla dwojga, a nie za dwoje. Co to znaczy?
0: To znaczy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nagle jeść bardzo duże ilości pożywienia, bo ta kaloryczność diety wzrasta o około 450 kilokalorii w trzecim trymestrze, w związku z tym to nie są duże ilości pożywienia, tak naprawdę jeden dodatkowy posiłek, ale musimy zadbać o to, żeby w diecie były wszystkie niezbędne składniki, czyli po prostu jemy bardzo różnorodnie, to jedzenie powinno być urozmaicone, bogate w warzywa i owoce, o których często my zapominamy, o ile owoce są w naszym społeczeństwie często spożywane, to jednak warzywa są jakby tylko dodatkiem, a one powinny być podstawą naszego codziennego żywienia, zwłaszcza u kobiet ciężarnych.
2: W ciąży, jak każda kobieta, która była w takiej sytuacji wie, pojawiają się zachcianki, często ciągnie nas na słodkie albo niezdrowe przekąski. Czy to jest dobry pomysł, żeby po nie sięgać, czy lepiej zastąpić je czymś innym?
0: To zależy znowu od trymestru ciąży, bo jeśli to jest pierwszy trymestr, to tutaj pierwszy trymestr po prostu trzeba przetrwać, zminimalizować ilość wymiotów, no bo one niekoniecznie są właściwe dla rozwoju płodu, bo kobieta nie przyjmuje odpowiedniej ilości kalorii. Natomiast co do zachcianek, to jest kwestia tego, jakie my słodycze czy słone przekąski wybieramy, bo jeśli to będą słodycze, które są podawane raz na tydzień, nie ma z tym najmniejszego problemu, tak? Jeśli my kilka razy w ciągu dnia jemy słodkie, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy tutaj nie ma już zaburzeń związanych z glikemią i czy nie warto byłoby się zwrócić do lekarza, diabetologa, bo być może występuje cukrzyca ciążowa, ale możemy sobie wspomóc za pomocą na przykład spożywania owoców,

0: owoców, spożywania jogurtów właśnie z owocami, z jakimiś suszonymi owocami, czy też dostarczać odpowiednią ilość orzechów jako forma słonych przekąsek.
1: Badania nad pregoreksją prowadziliście na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. A jak sytuacja wygląda na Śląsku? Czy dużo kobiet cierpi z powodu zaburzeń odżywiania w ciąży?
0: Czy my nie możemy w ogóle powiedzieć o takiej populacji śląskiej, tylko bardziej populacji ogólnopolskiej czy też europejskiej, bo takie badania są rzadkimi badaniami i też nie do końca są doszacowane. Natomiast z różnych publikacji naukowych wynika, że od 1,5 do 7% kobiet ciężarnych zapada na anoreksję w ciąży, czyli na pregoreksję. Tutaj też musimy mieć na uwadze, że wiele kobiet nie chce się przyznać do tych zaburzeń odżywiania, więc musimy mieć na uwadze to, że te dane są jednak niedoszacowane i ta ilość kobiet z pregoreksją jest zdecydowanie większa.
1: Na jakiej grupie kobiet były prowadzone te badania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego?
2: Była to grupa kobiet między 21 a 45 rokiem życia. Było ich około 300. Wszystkie te kobiety wykazywały prawidłowe BMI, ale 70% z nich było niezadowolonych ze swojej aktualnej masy ciała i wyglądu.
1: Czy wpływ na to, czy one były zadowolone z własnego ciała, czy nie, miało to, w jaki sposób rodziły?
2: Owszem, 50% z tych kobiet rodziło przy pomocy cesarskiego cięcia i to też był ważny czynnik, który powodował ich niezadowolenie.
1: I jakie zagrożenia dla matki i płodu wynikają z tego, że kobieta nieprawidłowo się odżywia i próbuje się odchudzać, mimo tego, że jest w ciąży, no i to zapotrzebowanie na jedzenie jest większe?
0: Te konsekwencje będą przede wszystkim odgrywały się na dziecku, które może być dzieckiem przedwcześnie urodzonym i z konsekwencjami dziecka wcześniaczego. Zatem tutaj może być niedorozwój wszelkich narządów wewnętrznych w zależności od tego, w którym tygodniu ciąży dziecko się urodzi. Ważne jest też to, że dzieci mogą się urodzić z niską masą urodzeniową, a to z kolei będzie predysponowało w przyszłości do wielu różnych konsekwencji, takich jak choroby metaboliczne, cukrzyca, otyłość. Niestety to, że matka odchudza się w czasie ciąży, będzie predysponowało dziecko w późniejszych latach życia do tego, żeby było dzieckiem otyłym, z cukrzycą, z zaburzeniami układu krążenia, także tych konsekwencji jest całe mnóstwo.
3: SK Śląsk.
4: A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Jaworzna. Jaworznicka Jadłodzielnia prosi o wsparcie finansowe. Potrzebne są pieniądze na prąd, środki czystości czy paliwo dla wolontariuszy, którzy codziennie dostarczają do lodówki żywność.
5: Edyta Lesiak, prezes Fundacji Kobieca Przystań.
6: Stoimy przy Jaworznickiej Jadłodzielni. Jak takie miejsce się sprawdza? Ono jest potrzebne?
5: Myślę, że bardzo potrzebne. Sama inicjatywa, same jakby liczby pokazują nam, że prawie 50 tysięcy ludzi odwiedziło to miejsce. Z doświadczenia tak naprawdę, jeśli przywozi tutaj wolontariusz jedzenie, ono znika tak naprawdę maksymalnie do godziny.
6: Jakie jedzenie się pojawia w takich lodówkach?
5: Fundacja Kobieca Przystań ma podpisaną umowę ze sklepami w ramach niemarnowania żywności. Mamy ustalony harmonogram, więc każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, nawet niektóre soboty, wolontariuszka podjeżdża pod taki sklep swoim prywatnym samochodem, załadowuje tam 60, 80, nawet 120 kg, przenosi to swoimi kobiecymi dłońmi do swojego samochodu, przyjeżdża tutaj, wyładowuje to jedzenie. Bardzo często zdarza się, że osoby już tutaj stoją, czekają po prostu, no żeby już skorzystać, tak?
6: Jakie to jedzenie? Co tu jest?
5: To jest nabiał, to są różnego rodzaju warzywa, owoce, to są słodycze, to jest pieczywo, kasze, mąki, ryże. Wszystko to po prostu, co sklepom nie udało się sprzedać, termin ważności już za chwilę się kończy. No i dzięki właśnie tym podpisanym umowom przekazują nam te jedzonko. Widzimy również, że mieszkańcy też się angażują i to jest super, bo tych mieszkańców jest coraz więcej. Szczególnie widzimy to w okresie świątecznym, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc. Rzeczywiście osoby dzielą się tutaj swoim stołem, swoim sercem, swoją lodówką z osobami też potrzebującymi, ale zależy nam na tym, żeby nie było to tak, że jadłodzielnia jest tylko dla osób bardzo ubogich i potrzebujących. Jadłodzielnia przede wszystkim ma za zadanie nie marnowania żywności, tak? 41 ton. To mówi samo przez siebie.
6: Czyli nie jest ważne, czy ktoś ma pieniądze, czy nie, tylko po prostu ważne jest to, żeby z tego skorzystał, tak? Bo za chwilę to może się po prostu zniszczyć.
5: Dokładnie tak. Jeśli 41 ton zamiast wylądować w śmietniku, wylądowało w brzuchach mieszkańców Jaworzna, no to proszę zobaczyć, jaka to jest oszczędność tak naprawdę dla wszystkich, ale też szacunku dla ludzi, którzy pracują, wytwarzają to jedzenie, nie wiem, dla rolników, dla osób sprzedających, kupujących, po prostu z szacunku dla człowieka. Mówimy, że jadłodzielnia to jest takie miejsce spotkania, miejsce dzielenia się dobrem. Spotyka się osoba, która ma w tym momencie za dużo jedzenia, z tą osobą, która może po prostu to jedzenie skonsumować, wykorzystać.
6: Nie jest wstyd, że ktoś sobie otworzy lodówkę i z tej lodówki

0: i coś wyciągnę.
1: Absolutnie nie jest wstydem, bo ja bardzo często zachęcam do tego, że na przykład przynoszę sernik, bo upiekła moja rodzina, nie jest w stanie go zjeść, więc przynoszę połowę tutaj sernika, a mogę sobie zabrać, nie wiem, bułeczkę, jogurt czy coś innego. Nawet na zasadzie wymiany. Chodzi o to, żeby nie tak stygmatyzować te osoby, tak? Jesteś ubogi, to korzystasz z dzielni. Nie, jesteś świadomą osobą znającą ekologię, niemarnowanie żywności.

0: Wiawoż nie działa.
1: Widzę efekty naszej pracy. Widzę to, że wychodzimy do szkół, że edukujemy, że fundacja bardzo prężnie działa. Przyniosło to, że jednak ludzie w Jaworznie już kojarzą to miejsce, tak? Czyli jeśli mamy imprezę rodzinną, to przynoszę coś do jedzenia. Natomiast ja jestem zawsze niezwykle poruszona, jeśli chodzi o wolontariuszki, bo wożą to swoimi prywatnymi samochodami w ramach swojego prywatnego czasu. To jest ogrom naprawdę takiej kobiecej siły i zaangażowania. I działamy już 3 lata i nie zdarzyło się, żeby jedzenie w ciągu tego dnia nie dotarło. Czyli jeśli komuś wypada coś, dziecko się rozchorowało, mamy grupę na Facebooku, to się wszystko po prostu tam kotuje i podjeżdża ktoś inny. Także ja jestem przeogromnie wzruszona, a jednocześnie zaszczycona, że mam możliwość współdziałania z tak cudownymi osobami, kobietami. Angażujemy też mężczyzn. Nowa Fundacja Kobieca Przystań, a tu jednak nasi mężowie, jeśli mamy dostawę ziemniaków i to już po prostu jest ogromnie ciężkie, albo paletę wody, to trudno jest po prostu w takiej ilości te kilogramy podnieść, więc angażujemy swoich partnerów, mężów, którzy również nam pomagają i to się tworzy tak rodzinnie, tak, że mama, wioząc dziecko na spotkanie, po drodze zabiera jedzenie do jadłodzielni i tym samym to dziecko już od małutkości nasiąka tym, że warto pomagać, że warto nie marnować, i warto dzielić się dobrem.
0: Dobre jest to, że weszła ta ustawa, o której pani mówi, o niemarnowaniu żywności, bo chyba najbardziej serce bolało wszystkich, kiedy sklepy to jedzenie wyrzucały.
1: Tak, teraz mają taki obowiązek. Dodatkowo fundacja od września jest organizacją pożytku publicznego, więc możemy starać się właśnie o jeszcze większe sklepy. Ale tak z ogromnym bólem serca muszę powiedzieć, że jadłodzielnia to też ogromny trud finansowy. My tak naprawdę mamy wsparcie z Urzędu Miasta Jaworzno, natomiast to wsparcie to jest 1/3 kwoty, którą potrzebujemy. Pozostała część na prąd, na środki czystości, na paliwo dla wolontariuszy, niestety nas blokuje. Chciałybyśmy, bardzo marzymy o tym, żeby odbierać więcej jedzenia, jeszcze go więcej uratować, więcej brzuchów nakarmić, ale po prostu koszty paliwa nas, rozkładamy ręce, tak? Zrobiliśmy zrzutkę.pl, liczymy na wsparcie, natomiast widzimy, że jednak taka świadomość i zainteresowanie ogólnie przy tych wszystkich ilości zbiórek, które są w Polsce, niestety jest gdzieś tam marginalizowana.
0: Ile byście potrzebowali pieniędzy, żeby wam wystarczyło na takie funkcjonowanie, na to, żeby jadłodzielnia dobrze funkcjonowała, żeby wolontariusze nie musieli dokładać?
1: To jest około 10 tysięcy na rok.
0: I o taką kwotę prosicie na zrzutce?
1: Tak, o taką kwotę prosimy na zrzutce.
0: A jak wyglądają wpłaty?
1: Na tę chwilę mamy 2%, ale ogromnie cieszymy się, że odważyłyśmy się na ten krok. To było dla nas trudne powiedzieć, słuchajcie, dajemy całe serce, ile tylko możemy. A tak prozaiczna rzecz jak brak środków finansowych, czy to właśnie na paliwo, nas ogranicza, a chciałbyśmy rozwinąć te skrzydła i pomagać jeszcze więcej.
0: Po tych 3 latach po raz pierwszy mówicie pomóżcie, tak?
1: Tak. Pierwszy rok radziłyśmy sobie same, w drugim roku było dofinansowanie z Urzędu Miasta, ale ono też pokrywa tylko w części, i na ten rok również mamy dofinansowanie, ale tylko w części. A marzenia i chęć. Wie pani co, ja jestem niezwykle poruszona tym, że wolontariusze nie wykruszają się. Wszyscy mówili, Edyta, ten projekt upadnie za pół roku, za rok, bo nie będzie się chciało mróz, śnieg, deszcz, a one jadą. I to jest dla mnie wow, poruszające.
0: W jaki sposób można wam pomóc? W jaki sposób wesprzeć Fundację Kobieca Przystań, żeby dalej mogła pomagać ludziom?
1: Bardzo prosimy o 1,5% i bardzo prosimy o wpłatę na zrzutka.pl.
2: Ewa Żyłka.
0: Pani jest?
2: Nauczycielem w szkole podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Jaworznie.
0: Dlaczego to jest ważne, żeby dzieci edukować, żeby dzieciom mówić, że pomaganie jest ważne?
2: To jest ważne ze wszechmiar, bo przecież to jest młode pokolenie, które później tą wiedzę będzie niosło dalej. Jeżeli teraz ich wyedukujemy w dobry, świadomy sposób na temat tego, jak bardzo istotne jest niemarnowanie jedzenia, jak bardzo istotne jest dbanie jakby w globalnym spojrzeniu na naszą planetę, to oni z taką wiedzą i z takim jakby bagażem będą szli dalej.
0: Kiedyś było wstyd się przyznać do tego, że na przykład nie mamy pieniędzy. W tej chwili takie projekty jak jadłodzielnie na przykład tych ludzi nie stygmatyzują, prawda?
2: Absolutnie. Ja myślę, że nie ma wstydu przyznać się, że jest mi źle i że jest mi gorzej. My jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych. Nie nam oceniać, dlaczego ktoś do tej jadłodzielni przychodzi i korzysta. To może być człowiek, który rzeczywiście jest na życiowym zakręcie i został bez dachu nad głową, bez środków do życia, ale to może być równie dobrze osoba teoretycznie dla innych wydająca się na osobę majętną, będąca w takim momencie, że może nawet nie ma, nie wiem, nie ma siły na przykład, żeby ugotować sobie coś, psychicznych sił, przerobowych sił i wtedy korzysta z tej jadłodzielni. A z drugiej strony istotne jest też to, że edukujemy w tą stronę, że przecież jak nagotowałaś za dużo,

0: czy nagotowałeś za dużo zupy danego dnia, nie wylewaj, podziel się z innymi, bo zawsze ktoś chętnie to zje, co ty ewentualnie mógłbyś po prostu wyrzucić. Więc tutaj jest ważna ta świadomość i to myślę, że to nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na to, jaką mamy pozycję finansową i taką na jakby w świecie.
1: Oswoiliśmy się już z tym, prawda, że tym jedzeniem się dzielimy.
0: Tak, tak, to jest bardzo ważne, żeby właśnie, mówię, w myśl zasady nie marnuj, wykorzystaj, nie wyrzucaj, daj komuś. A oczywiście wcześniej rób świadome zakupy. Jeżeli wiesz, że jesteś sam w domu, nie kupuj pół kilo szynki, bo tego nie przejesz. Kup świadomie, 5-6 plasterków, tyle ile zjesz. Ale jeżeli już ci się zdarzy poszaleć z zakupami, z dużą ilością gotowania, to rzeczywiście podziel się z tym innymi.
1: Troszeczkę też zmienia się podejście. Ludzie młodzi jakby już mają taki nawyk, tak, że kupują tyle, ile potrzebują. Natomiast jeszcze w starszych osobach jest ta chęć tego gromadzenia jedzenia, prawda? Bo to jest to pokolenie, które o to jedzenie, no niestety w sklepach musiało walczyć i kupuje czasami za dużo właśnie. Myśli pani, że podejście już i myślenie tych ludzi starszych też się troszkę zmienia?
0: Myślę, że się zmienia, że to jakby całościowo idzie. Oczywiście, no tak jak pani mówi, te starsze osoby mają jeszcze ten syndrom, że jedzenia brakowało, że robimy zapasy duże, że lodówka wiecznie wypchana po brzegi, ale myślę, że to się całościowo zmienia, że bardzo często widać jakąś starszą osobę, która rzeczywiście kupuje 5-6 plasterków szynki, bo wie, że nie zje więcej. Ja to tak mówię przysłowiowo o tej szynce. Natomiast ja to obserwuję chodząc na zakupy, że rzeczywiście te panie już robią, czy ci panowie, bardziej świadomie te zakupy i kupią sobie jedno jabłko, jednego banana, niekoniecznie już więcej. Myślę, że świadomość jest coraz większa, a też dostęp do tego. Ci ludzie też obserwują, że tego jedzenia nie brakuje w sklepach, że można ciągle co któryś tam dzień iść i kupić sobie coś świeżego.
2: Andrzej Kościański, jestem prezesem tutaj Stowarzyszenia Manhattan Podłęże. Jest to stowarzyszenie kupieckie, zrzesza kupców, zrzesza małych przedsiębiorców, piekarzy, masaży, różnych działalności.
1: I teraz jesteście też tym miejscem, w którym można się dzielić jedzeniem.
2: Również można się podzielić jedzeniem. Dużo jedzenia marnuje się, ale w tej chwili każdy, kto ma coś niepotrzebnego w domu, a nadaje się to jeszcze do spożycia, może to włożyć do jadłodzielni, opisać, że to nadaje się do skonsumowania i wtedy przychodzą bardzo często wiele osób, no biednych, ale też i tacy, którzy po prostu wybiorą sobie coś dla siebie i to znika w bardzo krótkim czasie. Często jest tak, że to jedzenie nie leży dłużej jak pół godziny.
1: Myśli pan, potrzebne są takie miejsca?
2: Na pewno potrzebne, bo jak zobaczę, jaka to jest skala, jak tutaj normalnie w tonach to idzie, ta żywność na zmarnowanie i to trzeba potem utylizować, jakie to są koszty, to jak zastanowimy się nad tym wszystkim, to lepiej, żeby to ktoś skonsumował, kto jest w potrzebie.
1: No właśnie, a takich ludzi w potrzebie niestety coraz więcej.
2: Tak, widać to, że jest coraz więcej ludzi przebywa i niejednokrotnie wygląda to w ten sposób, że przychodzą ludzie, którzy często wstydzą się, chociaż nie ma się czego wstydzić, prawda? Wstydzą się i mówią, a ja tam dla kogoś biorę tą żywność, ale widać, że oni biorą często to dla siebie po to, żeby po prostu też skorzystać z tej żywności, bo to jest naprawdę dobra żywność.

0: niestety coraz więcej.
1: Tak, widać to, że jest coraz więcej ludzi przybywa i niejednokrotnie wygląda to w ten sposób, że przychodzą ludzie, którzy często wstydzą się, chociaż nie ma się czego wstydzić, prawda? Wstydzą się i mówią, a ja tam dla kogoś biorę tą żywność, ale widać, że oni biorą często to dla siebie po to, żeby po prostu też skorzystać z tej żywności, bo to jest naprawdę dobra żywność.

0: anonimowo, tak? Nie trzeba wypełniać tony dokumentów, po prostu podchodzimy i bierzemy.
1: Dokładnie tak jest. Dla nas jest to taka korzyść, że przyciąga to tutaj też wiele osób do nas, a z drugiej strony to, co ląduje w śmietniku, to znajduje jeszcze takie osoby, które to skonsumują.
0: Czy ustawienie takiej jadłodzielni w takim miejscu jak to też jest dobrym pomysłem? Myśli pan, że na przykład ktoś kupi czegoś za dużo albo specjalnie kupi więcej i włoży do lodówki?
1: Myślę, że tak. Przy takich obiektach handlowych dużych takie miejsca powinny być i w ten sposób zaoszczędzilibyśmy też ilość odpadów, prawda? Bo to jest ważne, że też ktoś to potem musi zutylizować, to są ogromne pieniądze.
0: No właśnie, bo tutaj też są sklepiki, tak? Czasami też termin ważności się kończy, sprzedawca sobie myśli, nie sprzedam, włożę do lodówki.
1: Tak jest, ale też wiele towarów tutaj jest dowożonych z innych okolicznych sieci, nawet handlowych, które też mają bardzo duże ilości żywności, która idzie na zmarnowanie.
0: Ta jadłodzielnia to nie tylko miejsce, w którym wymienia się jedzenie.
2: Tak, tutaj dzielimy się również dobrym słowem. Są cytaty z Pisma Świętego i znanych, lubianych psychologów oraz są takie ekologiczne woreczki z Piran. Jedna z naszych wolontariuszek, jak twierdzi, w ramach swojej takiej terapii walki z samotnością i depresją, po prostu zbiera te firany, szyje takie ekoworeczki. Dzięki temu osoba, która przychodzi skorzystać z jadłodzielni, czy zabiera właśnie chlebek, bułeczkę, może od razu włożyć sobie to do takiego ekologicznego woreczka.
3: A tym tematem zajęła się nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
4: SK Śląsk.
3: Specjalne książeczki nauczą przedszkolaków podstaw języka śląskiego. To wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego oraz Biura Tłumaczeń Po Naszymu. Z czterech podzielonych tematycznie książeczek dla dzieci nauczą się słów po śląsku związanych z domem, zwierzętami, jedzeniem czy też ubiorem. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Adrian Gorecki, Śląskie Biuro Językowe Po Naszymu.pl.
6: Proszę powiedzieć, stworzyliście we współpracy z Uniwersytetem Śląskim specjalne książeczki. Książeczki skierowane dla kogo?
5: To są książeczki skierowane przede wszystkim do najmłodszych dzieci, które rozpoczynają naukę języka. Języka zarówno polskiego, no jak i mamy nadzieję właśnie języka śląskiego. To są książeczki skierowane dla rodziców tych najmłodszych dzieci, którzy chcieliby uzupełnić zasób słów swoich pociech właśnie o te podstawowe słowa w języku śląskim.
6: To proszę powiedzieć, to są jakieś historyjki, możemy powiedzieć więcej o tych książeczkach?
5: To są książeczki stworzone z myślą o dzieciach najmłodszych, także one zawierają przede wszystkim pojedyncze słowa. Uniwersytet stworzył ten projekt jako projekt adresowany do najmłodszych uczniów klas podstawowych w szkole, ale my go również kierujemy do dzieci uczęszczających do przedszkola, do żłobka, ponieważ każde dziecko, które gdzieś zaczyna naukę słów, może skorzystać z tych książeczek i nauczyć się kilkudziesięciu słów po śląsku, pogrupowanych tematycznie w cztery różne książeczki.
6: Jakich słów dzieci będą mogły się na przykład nauczyć w języku śląskim? Może przejrzyjmy te książeczki.
5: Jeśli chodzi o książeczkę dotyczącą ubrań, mamy tutaj chociażby galoty, fuzekle, szczewiki, binder, sweter czy tresek, ale też keckę albo kieckę, jak mają w niektórych miejscach na Śląsku, mantel, jakle, myckę i kilka jeszcze innych słów.
6: Jest coś też, co się znajduje w domu?
5: Tak, tutaj wśród domowych przedmiotów mamy chociażby szrank, jest bigel, jest żdżadło, jest zygor, kromleuter, ale też komputer, graczki czy chociażby zogówek.
6: Kolejna książeczka dotyczy też słów w języku śląskim, jeżeli chodzi o żywność.
5: Rzeczy samej, tutaj dzieci chociażby mogą poznać, czym są kartofle, tomaty, radiski, kreple, szekulada, ale też jajca, wieprzki czy szałot albo mleko.
6: I znalazło się też coś dla tych, którzy kochają zwierzęta.
5: Tak, tutaj również mamy kilkanaście słów. Chociażby takie jak pies, jak kaczyca albo inta, jak hendik albo bulldog, to akurat są po dwa słowa. Izel albo łosioł, ale też ciga, ślimok, hazok, falbka czy chociażby szpok.
6: Proszę powiedzieć, te książeczki, one trafią do przedszkoli, jak rozumiem, tak?
5: One trafią do uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej, one trafią do przedszkoli, one trafią do żłobka.
6: Dzieci chcą się uczyć języka śląskiego, chcecie ich wychować na tej też tradycji, można powiedzieć.
5: No, mamy dosyć dobre sygnały. Na razie wszystkie placówki, którym to zaoferowaliśmy, zgodziły się raczej z chodą. Kilka osób się zgłosiło już później, gdzieś tam

0: Pocztą pantoflową dotarło to do innych miejsc. Ponadto ludzie nas pytają w mailach, dlaczego nie stworzyliśmy wersji komercyjnej. Więc to jest też coś, nad czym teraz będziemy myśleć, że być może powinna istnieć taka wersja również do gdzieś tam do kupienia. Ale póki co to jest projekt non-profit i darujemy te książeczki placówkom oświatowym za darmo.
1: Na razie to tyle. Więcej informacji z naszego regionu już teraz na sk.pl. Dziękujemy Wam za uwagę.
2: SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś zajrzymy do Jaworzna. Tam szykuje się aktywne lato. Miasto na czas wakacji przygotowało 8 plenerowych dyskotek. Porozmawiamy też o wydarzeniu, które czeka na Was w Dąbrowie Górniczej. W niedzielę odbędzie się bieg charytatywny Kilometry Mocy dla Franka. Zaczniemy jednak od tematu śląskich kowbojek. Cow Girls Silesia to grupa kobiet ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że dziki zachód może istnieć również tutaj. Pomiędzy familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy je miłość do koni, westernowego stylu życia, muzyki country i sportu. Zresztą sami posłuchajcie ich historii.
2: SK Śląsk.
4: Jesteśmy grupą kowbojek ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że dziki zachód można, że również istnieć tutaj, pomiędzy familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy nas miłość do koni, do westernowego stylu życia, muzyki country i sportu, a przede wszystkim do życia po swojemu. Pokazujemy zupełnie inną stronę Śląska, pełną przestrzeni, natury, wolności i przede wszystkim autentyczności. Mamy rancho w amerykańskim stylu, więc są tu konie i klimat rodem z Teksasu.
5: Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby takie miejsce powstało i wasza grupa się utworzyła?
4: Samo jak coś tak wyszło.
5: Jak to w ogóle się zaczęło, że trzy dziewczyny stwierdziły, że będą kowbojkami?
4: My tak naprawdę

0: Znalazłyśmy to miejsce. Jesteśmy tutaj wszystkie trzy. Jest to takie miejsce, w którym znajdujemy przede wszystkim spokój. Jest to taka nasza oaza, więc tutaj działamy, zabrałyśmy konie i czujemy się tutaj dobrze, tak jak w domu.
1: Dla mnie na przykład to miejsce to jest jak taka wyspa, na której jesteśmy tylko we trzy. Oaza spokoju, możemy odpocząć od ludzi, od miasta. To jakby na tej wyspie była taka duża skrzynia, zamknięta na kłódkę, i w której są trzy duże serduszka, czyli Ewelina, Kasia i ja. No i to jest Cowgirls, Silesia. To jest już mama.
2: Jak to jest być kowbojką w dzisiejszych czasach?
1: No.

0: wysiłek w codzienność, czy to jest praca w firmie, czy to jest zwykła praca na etacie, czy praca przy dzieciach, więc czy jak to jest kowbojką być w dzisiejszych czasach? Kowbojką jest tak naprawdę każda z nas. Każda z nas, a my po prostu mamy kapelusze, konie, żyjemy troszkę inaczej, ubieramy się inaczej. No i w taki sposób reprezentujemy też siebie.
1: A tak naprawdę największa więź i to bycie tą kowbojką, robienie dobrych wyników polega na tym, że te konie z nami cały czas są. W innych przypadkach ludzie siodłają, konia mają w pensjonacie, siodłają go, wychodzą, skaczą przez godzinę, idą i mają tak naprawdę, nie żyją z nimi. My jesteśmy tu na co dzień, one muszą wiedzieć, nie wolno się przepychać, nie wolno mi nic zabrać z ręki, nie wolno gryźć, kopać. Mamy do nich stuprocentowe zaufanie, no tak cudownie tu jest i każdy się dziwi. No dla nas to są po prostu członkowie rodziny.
2: Najpiękniejsza jest codzienność. Konie, które uczestniczą również w tych wszystkich przygotowaniach, w sprzątaniu też potrafią uczestniczyć. Szczególnie młody Lakin, który ma już roczek, natomiast

0: fakt, że są obok nas.
1: Klaudyna zajmuje się treningiem, zawsze sprawdza wszystko dokładnie, przygotowuje nas do zawodów. To ona ma takie największe doświadczenie, też ma najwięcej osiągnięć. Znowuż Kasia jest od pilnowania kosztów, czy nas stać na te zawody, stać nas na wyjazdy, dodatkowy sprzęt, zakup nowego też. Ja znowu zajmuję się przede wszystkim tym, że dopilnowuję tego, jak dziewczyny wyglądają, naszych

my tutaj jesteśmy w pełni dograne, więc mamy swoją grupę, tam się komunikujemy ze sobą, dajemy sobie znać, która ma czas, którego nie ma, żeby się dopełniać. Tak jak w rodzinie, jakbyśmy po prostu były siostrami i działamy w jednym celu, więc nie rywalizujemy ze sobą, stary, nie rywalizujemy, tylko na arenie.

0: Pracujemy z końmi, ale też widzimy każdy schemat przejazdu jest inny. Jest to jakby praca ranchera w zminimalizowanym świecie tutaj, tak? Czyli mamy na zawodach otworzyć bramkę, czyli to tutaj jakbyśmy mieli otworzyć bramkę, przepuścić cielaki i szybko zamknąć tą bramkę. Musimy też przenieść, musimy wycelować. Na przykład mamy pistolety, którymi strzelamy do balonów. Musimy przejechać szybko z flagą. Wszystko robimy na czas i na dokładność. Nowy schemat wychodzi i wiemy już, a ten koń może się tego bać. Ten tego jeszcze nie robił, więc musimy się spotkać, musimy przećwiczyć.
1: Sprawdzić, który koń w której konkurencji lepiej sobie poradzi.
0: Strategia.
1: Opracowujemy dokładnie strategię, który koń lepiej pójdzie, co któremu koniu lepiej wychodzi, który jeździec, czyli która z nas na którym koniu lepiej sobie poradzi, jak to wszystko w efekcie wyjdzie, żeby po prostu zdobywać jak najlepsze miejsca.
0: Przeszkody nas zaskakują, bo to tylko od kreatywności organizatora zależy. Wymyślamy przeróżne przeszkody. Często zdarza się mostek do przejścia. Tutaj mamy już taki ruchomy mostek. Pójdziemy sobie na niego.
2: Konik też z nami idzie.
0: Tak, idzie z nami. Tu mamy na przykład makarony. Przejazd, my na to mówimy makarony, ponieważ musimy przejechać między jedną i drugą barierką, na której zawieszone są takie piankowe makarony. To smyra konia po bokach, dlatego to jest trudne w tym.
2: Okay.
0: Że koń po prostu nie lubi, jak coś smyra go. Tutaj mamy obliczone na galop drągi. Nie można ani puknąć drąga. Znaczy, puknąć można, ale nie można przestawić, bo wtedy jest przeszkoda
2: niezaliczona.
0: Ruchome mostki. Musimy przykładowo wjechać, stanąć na tym mostku, odliczyć te sekundy. O! I koń ma stać. Czasami trzeba jeszcze cofnąć i ruszyć. Różnego typu slalomy, tu mamy tu rozłożone. Piłka. Nasze konie grają w piłkę. Nie wiem, czy teraz proszę. O! Kupiamy piłeczkę z konikiem. Tak naprawdę już są tak nauczone, że ja tylko naprowadzam go. O!
2: No.
0: I on sam idzie.
2: I sam idzie
0: on
2: za piłką.
0: On wie, że ma kopać piłkę. No i właśnie takie są quartery. Mają cow sense, czyli krowi zmysł. Dlatego one robią lustrzane odbicie krowy, jak zaganiamy cielaki.
2: I tam jeszcze przeszkoda jedna.
0: Tak, obrót w kwadracie na przykład wjeżdżamy, nie możemy rozbudować tego kwadratu. I beczki. Beczki są albo do okrążenia. Czasami jest tak, że trzeba stanąć na beczkę, koń ma okrążyć beczkę i dopiero wsiadamy. Ale też ratujemy tak przyjaciela. Są takie konkurencje, gdzie dla zabawy dwóch jeźdźców, kowbojów staje na beczce, a drugi kowboj podjeżdża i szybciutko w galopie go zabiera nazad.
1: Ale niejednokrotnie też wychodzimy z tymi końmi, tak jak już mówiłam, do ludzi, czy też wyjeżdżamy na ulicę, potrafimy podjechać pod sklep lub sobie po kawę, podjeżdżamy pod żabkę, nigdy nie wiemy, czy ktoś nie będzie chciał nam spłoszyć konia, wystraszyć, nie zatrąbi samochodem, tak więc chcemy mieć konie w pełni bezpieczne i obeznane z każdą możliwą rzeczą, która może go spotkać w nieoczekiwanym momencie.
0: Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, to nie jest nawet ich złośliwość, że oni czegoś nie wiedzą, że na przykład jadą kładem i że ten koń może się przestraszyć. Tu akurat w tej okolicy, gdzie my mamy ranczo, jest bardzo dużo koni i super kultura jeździecka i ogólnie ludzi, którzy tutaj są, bo jedzie kład, od razu gasi ten kład, tego kłada, żeby nie spłoszyć konia. Ja tam macham ręką, że nic się nie dzieje. Czasami jeszcze się dołączymy do tego kłada, pogalopujemy razem. No, ale ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, bo nie znają behawioru tych zwierząt. Siedzą tylko przed telewizorami czy przy telefonach, a my z tą naturą obcujemy.
2: Na co dzień.
0: Tak. Nie.

Możemy tylko próbować go zatrzymać, a jakiś samochód podjeżdża nam pod zad, albo trąbi, bądź bardzo blisko wyprzedza, to zwierzę może się wystraszyć, wskoczyć na maskę, więc dla nas

0: to jest takie sytuacje niebezpieczne. My ze swojej strony możemy tylko szkolić te konie, żeby rozumiały, że tak nie wolno.
1: Koń też inaczej widzi, inaczej słyszy, ma swoje martwe punkty, gdzie po prostu nie widzi, tam 2 metry przed sobą, bo on ma oczy po bokach
2: i chyba widzi głowy. Większy obraz.
1: Tak. Widzi po jednej stronie, po drugiej stronie, ale za zadem też jest martwy punkt, a ludzie nie zdają sobie sprawy, nie? Z tego, że troszeczkę inaczej mają, postrzegają świat, no i mają rozum 3-letniego dzieciaczka, nie? Mm-hmm.
2: A jestem ciekawa, czym właśnie taki amerykański koń różni się od takiego arabskiego?
1: Koń czystej krwi arabskiej jest koniem bardzo takiej gorącej krwi, tak? Jest taki bystry, szybko reagujący, energiczne, a kwotery to były konie, które były stworzone do pracy na ranczach. One miały być takie pokorne, którymi bardzo miło się współpracuje. Przede wszystkim nie są wysokie. Proszę zobaczyć, on nie jest wysoki. Dlaczego? Bo jak taki cowboy, taki rancher znakował bydło, on musiał szybko zeskoczyć z tego konia, złapać cielaka na lasso, zeskoczyć, zawinąć mu 3 nogi i jeszcze oznakować, tak? Czy przy kastracji takich cielaków. Dlatego niech pani zobaczy, że zady są mega masywne. To się w kwoterze liczy, żeby miał bardzo mocny zad, ponieważ jak łapiemy cielaka na lasso, zawijamy orożek to lasso, tak? To jeszcze musi ten koń z tym parę kroków zrobić. Dlaczego? Żeby nie zaciągać cielaka zbyt mocno, tylko żeby to było wszystko takie bardziej humanitarne.
2: No właśnie, dziewczyny, wy też wyróżniacie się przede wszystkim, tego nie można usłyszeć, ale to można zobaczyć, jakbyśmy mogły was scharakteryzować wyglądowo, no to na pewno się wyróżniacie. Tutaj mamy, może potrząśnijmy trochę, o właśnie.
1: To jest najbardziej sexy u kowboje.
2: No właśnie, a co to jest?
1: Ostrogi.
3: Zdarza nam się tak chodzić na co dzień. Spędzamy większą część swojego czasu i życia na ranczu, szczególnie w tym momencie. Więc kapelusz, czy kowbojki, czy kreciasta koszula, to jest strój, który używamy na co dzień.
2: Jeżeli mowa o ranczu, czy tutaj ktoś z zewnątrz może do was przyjechać, was odwiedzić, nie wiem, przejechać się na koniu, czy wy macie tą oazę zamkniętą tylko i wyłącznie dla siebie?
0: Jesteśmy dla siebie. Jeżeli ktoś do nas przyjeżdża, to tylko i wyłącznie takie zaufane osoby, nasi bliscy. Nie chcemy na ranczo, samo ranczo, nie chcemy wpuszczać dodatkowych osób, bo to jest miejsce dla nas, to jest nasz dom. Jeżeli wychodzimy w kierunku ludzi, no to wtedy wyjeżdżamy z ranczo, pakujemy konie i wtedy działamy.
1: Dla nas to jest wieloletnia przyjaźń, a tak wpadło mi teraz do głowy, kiedy to się tak najbardziej zacieśniło. Zacieśniło się rok temu, kiedy ja trenując konia, nie tutaj stąd, po prostu miałam wypadek. Przewróciłam się razem z koniem, zjeżdżając z piaskowni po piachu, koniowi się zakopały przednie kopytka i po prostu przewrócił się do przodu i spadł na mnie. Złamałam rękę wtedy w 3 miejscach, dlatego mam tutaj te blizny, dlatego kowbojka musi być silna, się nie poddawać nigdy. I wtedy pamiętam, że bardzo mnie to wszystko bolało i dziewczyny mi wtedy najbardziej pomogły. Najbardziej mi pomogły, jeszcze konie były gdzieś indziej i Ewelinka mówi: słuchaj, Klaudyna, ale akcja, mamy taką stajnię, chodzią wynajmiemy, chodzią weźmiemy tutaj, zobacz, jak fajnie, jak ładnie. Ja mówię: okej, ale ja cały czas miałam tą rękę w gipsie. Śmiali się ze mnie, bo mówili na mnie: babcia Klaudynka, bo tak kulałam się zawsze za tymi konikami. Tutaj nie mogłam ani pomóc przy wyrzucaniu obornika, ani schować tych koni, ani nakarmić. No i tak dziewczyny zaczęły bardzo dużo mi tu pomagać. Oprócz tego przyjeżdżały do mnie do domu, pomagały mi się kąpać, robiły mi zakupy, sprzątały mi w domu, wszystko robiły. I to spowodowało, że po prostu stwierdziłam, że mam najcudowniejsze osoby na świecie.
4: SK Śląsk.
2: Wokół siebie, aż tutaj łezka się pojawiła wokół, ale to chyba też świadczy o tym, że wy jesteście takim solidnym fundamentem przyjaźni. I ty wspomniałaś o tym, że dziewczyny bardzo ci pomogły, ale wy... O, taki przytulas teraz. Idzie się przytulić konik. Wyczuła. Powiedziałaś, że był wypadek. Czy ty po tym wypadku nie bałaś się wrócić znowu do stadniny, na ranczo? Nie bałaś się znowu wsiąść na konia?
1: A co ja mam innego robić? A ja nic innego nie umiem robić. Nie mam żadnego lęku. Ja się niczego nie boję.
0: Dla nas największą wartością jest wychodzenie do ludzi i najbardziej nam się spodobało bycie przy dzieciach. I ja, i Klaudyna mamy wykształcenie hipoterapeutyczne, jesteśmy hipoterapeutami. Nie chcemy na tym zarabiać. Przede wszystkim chciałyśmy coś zrobić dla kogoś, a wyjazdy do dzieci niepełnosprawnych

0: inaczej odbierają nas. Dla nich to jest spełnienie marzeń, że widzą kowbojki, przywozimy im troszkę dzikiego zachodu, przywozimy im zwierzęta. Ta radość tych dzieci, którą one z siebie po prostu dają w tych momentach, daje nam ogromną siłę do działania tak naprawdę, bo to jest tak naprawdę sens w tym wszystkim, kiedy za swoją ciężką pracę dostaje się masę serca od kogoś. Należy znaleźć w internecie Cowgirls Silesian i na TikToku, i na Instagramie działamy, na Facebooku też jest dość prosto nas znaleźć. My jesteśmy bardzo chętne do wyjazdów, robienia pokazów, więc tutaj bardzo byśmy chciały, żeby jak najwięcej takich osób się do nas zgłaszało. Ja zawsze się śmieję, jak jadę do miasta, bo wyjazd do miasta jest zawsze dużym wydarzeniem. Trzeba wymyśleć, w co się ubrać, jak pomalować, ułożyć włosy. I czasami idąc po galerii handlowej śmieję się pod nosem, że od razu wiadomo, kto wyjechał ze wsi, bo miastowi zazwyczaj idą byle jak, ubrani, po prostu wyszli z domu, a my się tutaj szykujemy, sztyglujemy się w pełni. Bo jest to dla nas tak naprawdę wydarzeniem, wyjście w między tych ludzi.
1: Ja pojawiłam

0: trafiłam pod skrzydła Klaudyny i cała historia się zaczęła. To wszystko potoczyło się zupełnie naturalnie. Z czasem jeździłam, wykonywałam różne inne obowiązki, ale zżyłam się bardzo przede wszystkim z dziewczynami. I to wszystko sprawiło, że stworzyłyśmy grupę taką, a nie inną.
1: Ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy dzieci bawiły się na ulicy, grały w klasy, ganiały się między blokami. I była tam taka pani, która zawsze na nas zerkała. I jednego dnia powiedziała, że idziemy do sadu zbierać jabłka dla koni. Zabrała nas, taką grupę dzieci, do stajni i tam za to, że przywieźliśmy jabłka, mogliśmy na konie wsiąść. I tak zaczęła się moja przygoda. Wyprosiłam swojego dziadka, swoich rodziców, żeby mnie do stajni zawozili. Za to, że czyściłam konie, sprzątałam boksy, mogłam na konia wsiąść raz w tygodniu. I pamiętam, że jako mała dziewczynka śniłam o łaciatym koniu. Zawsze mi się śnił łaciaty koń. Później w tej stajni się taki kolorowy koń pojawił. Miał niebieskie oko, pamiętam. Nazywał się Apollo. I ja byłam strasznie w nim zakochana. I ja wtedy jako mała dziewczynka powiedziałam sobie, Jezu, ja chcę mieć takiego konia. I już jako dorosła kobieta pierwszą pracę zdobyłam i cały rok odkładałam na konia. Wtedy już umiałam jeździć konno, byłam związana z westernem, z konkurencjami pleżerowymi. Konkurencje pleżerowe to jest taki odpowiednik ujeżdżenia w jeździe klasycznej. Tam wyglądamy pięknie, jeździmy na luźnej wodzy, bardzo wolno, bardzo dokładnie, technicznie. No i pewnego dnia pojechałam po tego swojego wymarzonego konia. Jednak nie był łaciaty. Przyjechaliśmy do tej stajni go zobaczyć. Miał piękną, długą, czarną grzywę, brązowy był cały, czyli gniady. No i na końcu padoku stał taki paskudny, łaciaty koń. Dlaczego paskudny? Dlatego, że wszystkie brązowe łaty były przyprószone takimi białymi włoskami, a uszy schodziły mu się na krzyż jak u owczarka niemieckiego. I nagle pan podjechał kładem, te konie wszystkie zaczęły biec i on miał tak piękny ruch, że ja mówię, nie, proszę państwa, ja tego konia poprzedniego nie chcę, ja zabieram tego łaciatego. Ja nie mówię, że on nic nie potrafi, że on nawet roku nie ma. I pamiętam, że podeszłam do niego, zapytałam się go, czy chce mieć taką mamę, no i tak od 12 lat jesteśmy ze sobą związani, więc jest to ogromnym spełnieniem marzeń moich. Dużo pracy w to wszystko włożyłam, żeby był, żeby móc go utrzymywać, żeby nauczyć go wszystkiego. No i uważam, że każda mała dziewczynka ma takie marzenia, które może spełnić, że nie ma limitu marzeń. No i to jeździectwo jest dla mnie takim spełnieniem marzeń. Ten western, ten kolorowy koń, który mi się śnił po nocach i w końcu zmaterializował się. Tak wyglądała u mnie historia z jeździectwa.
2: Dziewczyny, to co, idziemy może w stronę rancha, oprowadzicie mnie trochę i zobaczymy, jak się żyje tu u was na tym dzikim zachodzie, śląskim zachodzie.
3: Na od stajni, nie?
2: No to idziemy do stajni. Czyli tutaj mamy domek jednego konika.
1: Tutaj mieszkają nasze konie, mają swoje mieszkanka, miejsce, gdzie jedzą, czyli żłoby. Podpisane wszystkie boksy są, żeby każdy wiedział, gdzie tak, mieszka.
2: Tak. Przecież nauczyłyście już też te koniki czytać, nie? To logiczne.
1: Tak, nauczenie konia czytania gazety zajmuje podobno 2 tygodnie.
3: Super.
2: Czyli tutaj rozumiem drugi domek od drugiego konika. Trzeci?
1: Mają swoje lizawki solne, mają swoje zabaweczki.
2: No właśnie, a do czego takie lizawki solne służą?
1: Do suplementacji, uzupełniania elektrolitów w organizmie.

0: i mamy taką paszę, którą zalewamy wodą, ona jest już ześrutowana po to, żeby też się lepiej wchłaniała. Ja jestem za takimi klasycznym karmieniem.
1: Ile razy dziennie je taki koń?
0: Tu trzeba wrócić do tego, jaki koń w naturze był. Koń, trzeba sobie zdać sprawę, jadł przez 18 godzin w ciągu doby na 24 godziny. Mało, ale często mają małe żołądki. Chodziły, cały czas ten ruch. Tutaj trawkę skubnęły i to było zapotrzebowanie bytowe, które służy im tylko do oddychania, do takich podstawowych funkcji życiowych. Jeżeli my mamy treningi, czyli dostęp do siana muszą mieć zawsze, do siana, do pastwiska, bo inaczej koń będzie miał problemy, bo ten

0: Tutaj jakby ktoś chodził na siłownię i musi już tą energię stracić, więc musimy tu obliczyć dobrze dawkę pokarmową i wtedy dostają dodatkową energię w postaci paszy treściwej, którą właśnie jest zboże, owiec, jęczmień, pszenica. No i tutaj w zależności jak koń pracuje, obliczamy sobie dawki pokarmowe i tak karmimy nasze koniki.
1: Pewnie, okej. Okay. Czyli to wcale nie jest takie proste, nie? Że daje się jedzenie pod pysk i koń... one muszą być tutaj cały czas gdzieś tam
0: kontrolowane, w tym trybie trawienia. Bo koń jest bardzo delikatny, jeżeli chodzi o układ pokarmowy. Koń może dostać kolki z różnych przyczyn, dlatego nie karmimy też zbytnio paszami typu jabłka, marchewki, dajemy sporadycznie, bo to też powoduje fermentację u konia i może powodować wzdęcia, później to prowadzi do morzysk, czyli takich reakcji bólowych w okolicach brzucha. No i kolka zawsze może skończyć się bardzo źle, a leczenie

0: macie ten plus, że znacie się na robocie, nie dziewczyny, więc tak naprawdę ta opieka taka weterynaryjna też jest 24 godziny na dobę, muszę powiedzieć.
1: No tak, ale to my już mamy takie oko, że patrzymy po prostu po koniach, wszystko wiemy. Jak na przykład widzimy, że

0: takie, które mogą być przemoczone poprzez krycie. Mhm.
1: Idziemy dalej. Siodła tak. Zawieszone, nawet amerykańskie.
0: Tak.
1: Tutaj mamy. Świetnie. Korzystacie cały czas z tych siodeł, nie? Czy macie jakieś swoje ulubione?
2: Każdy z nas ma tak naprawdę swoje siodło, bo wtedy jest nam najwygodniej. Ja zaprezentuję. Siodła amerykańskie różnią się od siodeł do jazdy ujeżdżeniowej, do skoków, przede wszystkim tym, że są dużo wygodniejsze, dużo bardziej dopasowane do pleców, większe, żeby ciężar ciała się roznosił na większej płaszczyźnie. Mają z przodu taki rożek zwany hornem. Do niego mocowało się lasso, nie jest do podtrzymywania się. Siodła są bardzo zdobione ze względu na to, że niegdyś kowboje siedząc na ranczu po pracy robili zdobienia różnego typu, czy to w kwiaty, czy po prostu w innych
1: wzorach,
2: żeby zająć jakoś czas, a później pomiędzy sobą rywalizowali tym, kto ma lepiej przystrojonego konia. Więc to był taki symbol tego, że jest fajny, że jest naprawdę wow.
1: Ozdobny.
2: Ozdobny, tak. Im bardziej ozdobione siodło, tym bardziej przyciągało wzrok, więc tutaj te zdobienia są różne u nas na siodłach. Każdy z nas ma swoje, żeby już nie zmieniać długości strzemion. Z czego jeszcze składa się siodło? Proszę, tutaj mamy fendery, też zdobione, strzemiona. Popręg, który jest takim jakby paskiem, na naszym paskiem do spodni, żeby to siodło nie spadło. Popręg się podpina pod brzuchem. Dalej mamy ogłowie.

0: wędzidło. Wędzidło wkłada się do pyszczka. Wodze długie, niektóre mają po 2,5 metra. One służą do tego, żeby koń mógł jak najbardziej głowę wyciągnąć w dół, rozluźnić się, żeby było mu wygodnie, ale nam też to dużo pomaga, bo jak coś robimy i koń stoi obok, no to mamy większy zakres ruchów, nie ucieknie nam. Pad wkłada się pod siodło.
1: Wytu w amerykańskim stylu, trzeba podkreślić.
0: Dokładnie tak, one są duże, podszyte filcem, żeby było wygodnie. Muszą być oddychające, żeby po prostu koniu było wygodnie też i komfortowo. Do tego mamy kocyki w różnych kolorach, bo lubimy się stroić na zawodach.

0: możemy dać im tą możliwość poczucia konia, że nim cały, że cały się rusza pod nimi, to jest dla nich ciekawsze też, nie?
1: Mhm, tutaj widzę jakieś szczoty oczywiście do wyczesywania.
0: Szczoty, dokładnie, wszystkie kosmetyki.
1: Co jest super, a czego też nie inaczej można usłyszeć, ale się nie zobaczy, wasze konie mają piękne warkocze.
0: Dokładnie tak, my dbamy o grzywy, dbamy o ogony, chcemy, żeby były jak najdłuższe. Nie obcinamy niczego, nie podcinamy, chcemy, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Takie Mega. Są najpiękniejsze.
1: Tak, robią wrażenie.
0: Tak, flagi amerykańskie do pokazu. I tyle właściwie, tak wygląda.
1: Elementy pielęgnacji,
0: tak,
1: kaski.
0: Tak, dokładnie. Kaski wykorzystujemy, kiedy robimy bardziej kaskaderkę konną, kiedy gdzieś tam zaskakujemy, wskakujemy. Są sytuacje takie, że przyzwyczajamy konia do czegoś nowego. Wtedy zakładamy kask w celach naszego bezpieczeństwa. Mądrą głowę trzeba chronić.
1: Oczywiście, że tak. Mega super.
0: Dziewczyny tutaj działają teraz.
1: I tu teraz kręci się lasso, dobrze?
0: Tak, dobrze. Dziewczyny kręcą lassami.
1: To jest łatwe?
0: Nie, nie jest łatwe, jednakże...
1: A, no właśnie, pięciogodzinne szkolenie z kręcenia lassem.
0: Dokładnie tak. Lasso było nieodzownym elementem ranchera, takiego kowboja, który pracował na ranczo. Miało bardzo dużo zastosowań. Od tego, że można było na nie złapać cielaka, żeby odciąć go od stada. Tak można też było na przykład opatrzyć konia, szybką pierwszą pomoc udzielić mu takim
1: w jaki sposób?
0: Lasem. Jeżeli krwawił, szło zatamować krwawienie powyżej, zawiązując. Więc tak naprawdę kowboj mógł sobie podnieść coś z ziemi za pomocą lassa, żeby nie musieć schodzić z konia, więc to jest taki główny element, który był bardzo przydatny w tej pracy.
1: Taki bardzo ważny kowbojski rekwizyt.
0: Dokładnie, bo można było coś zawiązać, coś związać, coś naprawić na szybko lasem, można było zrobić z niego szybką bramkę, żeby nie uciekły zwierzęta. Bardzo przydatny i zawsze przy siodle.
1: Także teraz opowieść o kapeluszach, bo to też bardzo ważny element każdego kowboja, właśnie to, jak się wygląda.
2: Kapelusz, większość ludzi, jak nas widzi, czy widzi kogoś w kapeluszu, to myśli sobie przebieranie. A to nie o to chodziło, bo prawdziwy kowboj z kapelusza mógł napoić konia, mógł go nakarmić. Kapelusz chronił przed słońcem, przed deszczem, przed śniegiem spadającym tutaj właśnie, żeby nie spadał na kark, tak? Dlatego to jest bardzo osobista rzecz, jak bielizna. Dlatego jeżeli kowboj kowbojowi zrzucił kapelusz, no to by była mocna zaczepka.
1: Czyli też bardzo taki ważny element. No i co jeszcze?
2: Nie pożycza się kapeluszów. Mhm. Kapelusza to nie jest właśnie takie coś, co każdy mówi, a daj przymierzyć. No nie bardzo, to ja bym w stanie go dała.
1: Mhm. Bardzo osobista rzecz. Zatem wy swoje kapelusze macie już kilka lat, wymieniacie sobie, macie swoje ulubione?
2: Mamy dużo kapeluszy, a Ewelina to już w ogóle jak dostanie wypłatę, to masakra. To jest West the Best.
0: Kapelusze się dobiera, tak jakby każda kobieta dobiera kapelusz do swojej osobowości względem wysokości główki, względem tego, jakie ma rondo.
2: Otok.
0: Otok też. Są
2: takie?
0: Otoczka, tak. One są zdobne wtedy.
2: Mają je wymieniać.
0: Mają różne kolory, są skórzane, są filcowe, są straw. My akurat dzisiaj mamy na głowie...
1: Każda różne.
0: Tak, każda różne, ale wszystkie są straw, one są dość wygodne, fajnie chronią przed słońcem i są bardzo przewiewne.
2: O filcowe trzeba już tak bardziej dbać.
1: A czy te kapelusze, jak wy z prędkością jedziecie na koniu, no to co, one spadają?
0: Najważniejsze jest...
2: Spadają. No, mają nie spać, ale tutaj łapiemy z tyłu i sobie naciągamy i on się wtedy tak bardzo mocno trzyma.
1: Ale zdarza się, że spadnie.
0: Najważniejsze jest to, żeby z głowy nie spadł, chociaż to się zdarza.
2: Klamrę powinien każdy kowboj nie kupić, tylko zdobyć. Proszę przeczytać, co tu mamy napisane. Mistrz Polski.
1: No, kowboj.

0: mój rejs, tak. Gdzie jeszcze mogę mistrz Polski. No właśnie, czyli zdobyłaś 2019.
1: Tak, teraz mam plan. Cały czas nie mogę przegonić mojego kochanego trenera,

0: Cowboy Race, tak. I gdzie jeszcze mogę mistrz Polski. No właśnie, czyli zdobyłaś 2019.
1: Tak, teraz mam plan. Cały czas nie mogę przegonić mojego kochanego trenera,

0: przodu, para koniec i na koniec dostaje się taką klamrę, jeżeli się z punktacji to wszystko wynika, nie?
1: Mhm. Ile macie takich swoich właśnie klamr?
0: No ja mam na razie tom i czekam na tego Ridera. Mhm. Może w tym roku się uda.
1: A ty?
2: Ja również walczę o Ridera w tym roku, bo chcę mieć drugą.
1: Okay. A ty?
3: Ja bardzo dzielnie walczę, zobaczymy jak wyjdzie.
1: No dobra, no i buty, no wyjątkowo już tutaj padło zdanie a propos tych wszystkich przyrządów, które przy tych butach są. One nie są ciężkie? Nie przeszkadzają wam, jak prowadzicie właśnie konia albo siedzicie na koniu?
0: Zacznijmy od tego, że te nasze buty to są chyba droższe niż nasze auta. Bardzo ważne. No już później się zwraca uwagę na takie rzeczy, nie? Jak już jeździmy takie zawody ogólnopolskie, czy gdzieś się pokazujemy, no to wypada mieć te ariaty, nie?
2: No ale kowbojki przede wszystkim muszą być wygodne. Większość dnia w nich spędzamy, muszą być wytrzymałe, bo jednak niejednokrotnie przebiegamy przez błoto, idziemy w nich w śniegu, w deszczu, więc są narażone na różne sytuacje. Tutaj liczy się wytrzymałość, są z prawdziwej skóry. No i na nogach również mamy ostrogi. Ostrogi służą do jazdy precyzyjnej. Kiedyś jeden z trenerów powiedział mi, że... Powiedział piękne zdanie przede wszystkim. Moje ostrogi lubią mojego konia, a mój koń lubi moje ostrogi. I to bardzo dużo dało mi do myślenia, więc za każdym razem tłumaczymy ludziom, że to nie jest coś strasznego, bo jak ludzie widzą, że mamy duże kółeczka w ostrogach, to myślą, że robimy koniom krzywdę w ten sposób, a one po prostu łaskoczą, a nasze konie są przyzwyczajone do nich i rozumieją nasze sygnały, bo wtedy sygnały są podawane koniom na milimetry. Tak naprawdę przesunięcie naszej nogi o parę milimetrów już dla nich znaczy coś innego. Jest to bardzo, do bardzo precyzyjnej jazdy, do delikatnych ruchów tak naprawdę.
0: Ale też wszystko wykonujemy, też dużo rzeczy potrzebujemy rąk do tego, tak? Więc nasze konie chodzą przede wszystkim na odejście od tej sygnału dawaną łydką, tak? Dlatego tu musimy coś przenieść, zalasować, złapać. Dlatego bardziej kierujemy nogami niż rękami i hamujemy oddechem oczywiście.
1: No właśnie, ale czy takie obsługiwanie takiej ostrogi, tak dobrze mówię, ostroga?
0: Ona ma łechtać tak delikatnie.
1: Okej, to jest ciężkie? Da się skupić na tym, jak pod jakim odpowiednim kątem?
0: Laik na pewno nie powinien nosić ostrych, bo no jeżeli ktoś spanikuje i złapie się bardzo mocno, to jeszcze bardziej doda szybkości.
1: Czy jest jeszcze jakiś bardzo ważny element w takim właśnie stroju kowboja? Dobra, jasne. I oczywiście lasso, widzę, że jest wykończone takim elementem poszarpanym. Czy tak zawsze jest, czy to przypadek?
0: Lasse są różnego rodzaju do różnej pracy. Szczerze mówiąc, ja teraz mamy sporo elementów już w naszych schematach z lasem, dlatego zostaliśmy przez naszego trenera zmuszeni. Znaczy, ja też mam swojego trenera, ja trenuję dziewczyny, ale mam też swojego trenera, który no zmuszają nas te elementy do tego, żebyśmy zaczęły lasować i podwyższały swoje jakby kwalifikacje. Nie jestem jakimś mega specjalistą od lasa, nadal się tego uczę, byłam ostatnio na szkoleniu, już powoli udaje mi się celnąć, ale nie jest to proste, bo tak, koń jedzie, tu trzeba trzymać lasso, tu koń jedzie, tu trzeba trafić.
1: Jeszcze
0: tutaj się skupić na tym, żeby nie za mocno przyłożyć tą ostrogę, tak? No, co do lasa, takie mi wybrał trener, to takie ma być. Szymon wybrał i takie ma być.
1: Wierzymy w to, że jest oczywiście odpowiednie. Ile razy w tygodniu trenujecie tak naprawdę rzetelnie?
0: A to
1: czyli mówię o takim obyciu się z waszymi zwierzątkami, nie? Że przyjeżdżacie, jesteście na ranczu, spędzacie z nimi czas, tu się gdzieś przejedziecie, tylko taki trening. Ile razy w tygodniu macie?
0: To zależy, czy jesteśmy zmęczone po pracy, czy nie. Jak praca nam da w kość, to wtedy mówimy, nie, dziewczyny, leżymy.
1: Mhm. Trenujecie razem, wspólnie?
0: Tak, trenujemy, a już przed samymi zawodami to ja już dostaję takiej gorączki. One już wiedzą, nie wiem jak one wytrzymują ze mną, bo ja patrzę na sprawę bardzo technicznie. Ja mówię, Adelina, to jeszcze
2: to
0: musisz
2: prawda,
0: umieć, to jeszcze umieć. No, nie ma, ja mówię, nie gadamy, robimy i wtedy jest już ciśnienie. No, ale jak jest sporo czasu do zawodów, no to patrzymy na to, czy jesteśmy bardzo zmęczone, czy nie po pracy. Że się bardzo kochamy.
1: Okej. Okay. Dziewczyny, podsumowując, bo powiedziałyśmy taką naprawdę o wielu fajnych, pięknych historiach, czego można wam życzyć?
2: Powodzenia na
0: zawodach. Samych pierwszych miejsc.
2: Dokładnie, pierwszych miejsc i sukcesów z naszymi paniami.
1: No i przede wszystkim, żeby ten przylądek wasz, ta bezludność

0: jedna wyspa utrzymywała się jak najdłużej i żeby konie były posłuszne.
1: Posłuszne nie muszą być. Najważniejsze jest to, żeby były zdrowe i jak najdłużej nam służyły. To już jest naprawdę ogromny sukces.
0: Jesteście świetne, macie swoją pasję, macie przede wszystkim power do tego, żeby działać i jesteście unikatowe i tego się trzymajcie.
2: Dziękujemy. A możemy zaprosić

0: Zapraszamy do Oświęcimia, do RS Ranch 20 i 21 czerwca. Tam będziemy, będzie można się spotkać, zobaczyć. Jest tam bardzo westernowo, jest świetny klimat, więc jeżeli ktoś by chciał poczuć troszkę tego klimatu westernu, to jak najbardziej tam będzie okazja, tak samo zobaczyć amerykańskie konie, posłuchać muzyki. Strefa gastronomiczna zawsze jest fantastyczna, więc jeżeli nawet kogoś nie obchodzi western, a chce dobrze zjeść, to jak najbardziej.
1: No i przede wszystkim wy będziecie, więc już będzie główna atrakcja zapewniona.
0: Czekamy na was.
2: SK Śląsk.
3: Szykuje się aktywne lato w Jaworznie. Miasto na czas wakacji przygotowało 8 plenerowych dyskotek. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
4: Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta miasta Jaworzna. Aktywne lato w Jaworznie. Chcieliśmy trochę inaczej podejść do imprez miejskich letnich. Też w związku z tym, że budżet miasta na ten rok nie jest tak wystarczający, żeby pokryć niesamowite przyjazdy gwiazd, wielkie plenerowe koncerty, imprezy. Zresztą ten rynek dookoła też jest bardzo wymagający, prawda? Ten sezon wakacyjny, imprezowy uruchamiamy z dniami Jaworzna, czyli 20-21 czerwca. Sobota w Śródmieściu, koncertowa, bardziej taka plenerowa, wyciszająca po części. Też sporo się będzie działo w tych strefach właśnie miejskich. Natomiast już niedziela bardzo koncertowa na Stadionie Wiktoria, przyjazd gwiazd, które mieszkańcy będą mogli posłuchać, zobaczyć na żywo. Na Dniach Jaworzna w sobotę mamy zaangażowane instytucje miejskie, instytucje kulturalne, również koncert zadyrygowanych. Natomiast w niedzielę, na którą mieszkańcy pewnie najbardziej czekają, mamy Skoli Matedę, Katarzynę Kowalską i na finał Małgorzatę Ostrowską. No a później wchodzimy chociażby w letnie dyskoteki, 8 takich plenerowych wydarzeń i co ważne w różnych częściach miasta, nie tylko jaworzyński rynek, ale też i Szczakowa, Byczyna, Osiedle Stałe, także mamy też przegląd taki dzielnicowy, Dąbrowa Narodowa, także dotrzemy też do osiedli, tak żeby mieszkańcy mogli też tam się pobawić. I wiadomo, pikniki plenerowe, wszystko co się dzieje w szkołach, przedszkolach, także zachęcam do aktywnego udziału w tych wszystkich wydarzeniach.
5: Czyli można powiedzieć, uruchamiacie dzielnicę, tak? Nie skupiacie się na tych wielkich gwiazdach w centrum, tylko chcecie aktywizować wszystkich mieszkańców.
4: Ciekawa rzecz się okazała w tamtym roku z takim, nie powiem, że ryzykiem, ale z taką dozą obawy. Zorganizowaliśmy te 4 dyskoteki letnie na rynku w Jaworznie, w Śródmieściu. No i po pierwsze frekwencja przerosła oczekiwania, po drugie zapotrzebowanie. Okazało się, że ludzie są co tydzień albo najlepiej codziennie takie wydarzenia. No i stwierdziliśmy, że skoro tu w Śródmieściu już mamy to przetrenowane i wiemy jak się to sprawdza, to wyjdziemy też poza Śródmieście i projekt jest bardzo rozwojowy, jak widać. Z 4 jest 8, a zobaczymy co przyniesie przyszłość. I mówię, w tych trochę takich klimatach powiązanych z budżetem miasta, gdzie musimy też oszczędzać, patrzeć na każdą złotówkę, udało nam się zaplanować cykl wydarzeń, który cieszy się popularnością i mam nadzieję, że to będzie coś, co dla mieszkańców spowoduje, że będzie miasto atrakcyjne w lato.
3: 21 czerwca nad Pogorią 3 w Dąbrowi Górniczej odbędzie się bieg charytatywny Kilometry Mocy dla Franka. Każdy przebiegnięty kilometr i każda wpłacona złotówka przybliżają małego mieszkańca Dąbrowy Górniczej do walki z dystrofią mięśniową Duszena. Na leczenie trzeba zebrać 16 milionów złotych.
6: Aleksandra Nabiałek, mieszkanka Dąbrowy Górniczej. Franek choruje na dystrofię mięśniową i ma mało czasu. Mało czasu, żeby zebrać horrendalną kwotę, bo jest to 16 milionów. I Kilometry Mocy dla Franka to jest takie wydarzenie już teraz o charakterze lokalnym, które powstało z inicjatywy mieszkańców, rodziny, przyjaciół, grupy biegowej w Pogoni za Duchem Ruszamy Dąbrowę, szkoły podstawowej nr 20 z oddziałami integracyjnymi przy wsparciu miasta i Centrum Sportu i Rekreacji. I początkowo miał być to zwykły bieg dookoła naszego

0: zakładamy tutaj naszego miasta i naszego województwa, żeby ta zbiórka trafiła do jak największej ilości osób, żeby po prostu pomóc temu chłopcu stanąć na nogi.
1: W jaki sposób będziecie zbierać pieniądze podczas tej imprezy?
0: Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca, w godzinkach od 11.30 do 17 na Pogorii 3 w Dąbrowie Górniczej naprawdę zadzieje się magia. Będą koncerty, występy artystyczne, będą słodkości przygotowane przez mieszkańców, będzie licytacja i losowanie voucherów, będą różne usługi od masażu, pokazów tańca, po usługi gromerskie i my każdą zarobioną złotówkę tutaj wrzucamy do puszki, która właśnie zasili konto tej zbiórki. Będą też tatuaże, będą animacje dla dzieci, tutaj szereg atrakcji, będzie symulator dachowania, a nawet samochód z salonu, który będzie można podziwiać go i umówić się na jazdę próbną. I cała kasa po prostu trafia do puszki i potem bezpośrednio na konto zbiórki Franka.
1: Głównym jakby tym punktem to będą kilometry dla Franka, czyli będą biegacze, którzy będą okrążać Pogorie.
0: Tak, 6 kilometrów, ale oczywiście ci, którzy też nie są zaprawieni w biegach, jak najbardziej tutaj też się zapisali, bo będzie to też spacer. Liczy się po prostu każdy kilometr. Będzie też bieg z psami i bieg dla najmłodszych.
1: Jak to jest ważne? Jak czujecie, że tyle osób chce się zaangażować w pomoc dla Franka?
0: No to jest niesamowite, bo przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. Cały czas mamy naprawdę dużą wiarę w ludzi i tylko ta cała sytuacja, która zaistniała, podkreśla, jak wielu mieszkańców naszego miasta jest się w stanie zjednoczyć, żeby pomóc potrzebującemu. Dlatego serce rośnie, jak widzi się, jak impreza po prostu się rozrasta w coś naprawdę pięknego, bo oprócz tego, że chcemy zebrać te środki, to tak naprawdę chcemy, żeby każde udostępnienie, każda wzmianka, każdy ruch na zbiórce powodują to, że dotrze to do jak największej ilości osób.
1: Bo tak jak pani powiedziała, do zebrania jest ogromna suma pieniędzy.
0: 16 milionów. 16 milionów, a mamy nieco ponad 2.
1: Pogoda według prognoz będzie sprzyjać imprezie, także pewnie liczycie na to, że dużo ludzi się pojawi nad Pogorią.
0: Dużo ludzi się pojawi, na to liczymy, a nawet jak pokropi tam kilka kropli deszczu, nic nas tutaj nie zniechęci, nie zatrzyma. Oprócz tego jeszcze będzie wiele osób, jak zawsze na Pogorii, bo tutaj nasze zielone tereny przyciągają nie tylko mieszkańców miasta, ale też miast ościennych i myślę, że będzie naprawdę duża frekwencja.
2: W czerwcu na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez ONZ. Jego ustanowienie było odpowiedzią na rosnące globalne zjawisko mowy nienawiści. Obecnie środowiskiem, którego mowa nienawiści dotyczy szczególnie, jest internet, mówi psycholog Angelika Lelek.
3: Jeśli by definiować hejt jako zjawisko, które występuje tylko w

0: jakby źródła mogą być bardzo różne. No zwykle wypływa to z osoby, która podejmuje ten czyn, która podejmuje ten wysiłek, żeby coś skomentować, coś powiedzieć, coś zawrzeć jakiś komentarz na temat zachowania czy wyglądu zupełnie innej osoby i ten komentarz nie jest przyjemny. Jest przekazany bardzo agresywnie, albo prześmiewczo, albo w sposób poniżający, albo upokarzający i jest to forma po prostu przemocy, takiej werbalnej i emocjonalnej.
1: Hejtują ci, którzy mają sami jakieś problemy, sami jakieś na przykład kompleksy?
0: Często tak jest, że hejt, taka mowa nienawiści wynika z tego, jak regulujemy sobie emocje. Osoba, która nie potrafi w taki sposób konstruktywny poradzić sobie na przykład ze złością, z takimi trudnymi emocjami, jak złość, jak gniew, jak frustracja wynikająca z czegoś tam, znajduje szybki upust w wylewaniu takich negatywnych, złych, nieprzyjemnych i niefajnych treści, na przykład w internecie, lub też bezpośrednio oczywiście, ale w internecie jest trochę łatwiej, ponieważ możemy być bardzo anonimowi, możemy się ukryć pod nickiem, pod pseudonimem, pod innym nazwiskiem i działać tam w zasadzie bezkarnie.
1: Ale często jest też tak, że hejtujemy pod swoim nazwiskiem, mając zdjęcia swojej rodziny, swoich dzieci, swoich pupili.
0: Tak, to też się zdarza i to są ludzie, którzy są prawdopodobnie nieświadomi tego, że można z taką formą agresji konkretnie zadziałać, że można to zgłosić na policję, że to jest przestępstwo, które będzie ścigane na wniosek i mogą pojawić się poważne konsekwencje karne. Więc ludzie, którzy robią to właśnie pod swoim nazwiskiem, ośmielają się właśnie w taki sposób działać, no działają na swoją szkodę niestety też.
1: A czy można powiedzieć, że kobiety bardziej hejtują, czy mężczyźni? Czy nie rozróżniamy tu płci, po prostu hejtuje każdy?
0: Nie znam badań aktualnych na ten temat. Myślę, że niestety wszyscy, niezależnie od płci, pozwalają sobie na takie zachowania. Zależy pewnie w jakich grupach, na jakich forach internetowych, w jakich grupach relacyjnych, społecznych się to odbywa. Nie znam, tak jak mówię, nie znam badań. Myślę, że może to być bardzo demokratyczne tutaj to podejście i kobiety i mężczyźni mogą sobie też na to pozwolić, pomimo tego, że są dorośli. Natomiast jest to też bardzo, bardzo popularne w kręgach nastoletnich, nawet małych dzieci, dzieci młodszych szkół.

0: Instagramie, czy na TikToku, czy na Facebooku. Tworzą się różne grupy i tam to jest pole do popisu właśnie tych małoletnich dzieci, które często nie znają zasad, nie mają wpojonych tych zasad i wartości, no i próbują zachowywać się czasami jak dorośli.
1: A czy usprawiedliwia hejterów to, że to my zamieszczamy zdjęcia, my informujemy o czymś ludzi w internecie i otwieramy im jakby drzwi do tego, żeby weszli z butami w nasze życie i hejtowali to, co robimy?
0: Absolutnie nie jest to żadne usprawiedliwienie, bo każdy ma prawo do tego, żeby odsłonić się gdzieś tam w mediach społecznościowych, w internecie, na tyle, na ile uważa. Czasami być może jest to robione bardzo beztrosko, zwłaszcza jeśli publikujemy zdjęcia swoich dzieci, małych dzieci, czasami one są wakacyjne, odsłonięte, plażowe. Może to jest z jednej strony bardzo beztroskie, ale z drugiej strony jest to jakby nasze prawo. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze myśleć o tym, jakie zdjęcie wrzucamy w internet, ponieważ ono zawsze tam zostanie. Niestety, nawet jak je usuniemy, to jakaś tam pamiątka i ślad zostaje w tych bazach danych. Ale odpowiadając na pani pytanie, nie daje to hejterowi prawa do tego, żeby mógł sobie pozwolić na to, żeby ośmieszać, zamieszczać jakieś komentarze, zwłaszcza jeśli się też nie zna tej osoby, bo często hejterzy robią tak, że nieważna jest jakby relacja, czy bliska, czy dalsza, często krytykuje się i jakby tą mowę nienawiści puszcza się w eter wobec osób, których się w ogóle nie zna lub w stosunku do osób, które są znane publicznie.
1: Co hejt może zrobić człowiekowi?
0: Niestety hejt może zniszczyć człowieka. Taka mowa nienawiści, znaczy doprowadzić może oczywiście do ostateczności, czyli do skutecznej próby samobójczej, natomiast mogą się też pojawić wycofanie z relacji, na przykład jeśli chodzi o młodych uczestników tutaj życia internetowego, środowiska tego medialnego, dzieciaki mogą się izolować, znaczy dorośli pewnie też, oczywiście, że tak,

0: Które też może prowadzić do myśli samobójczych, samookaleczeń, takich autodestrukcyjnych zachowań.
1: A czy da się w ogóle uodpornić na hejt, czy nie?
0: No i to jest właśnie bardzo trudne pytanie. Myślę, że dużo zależy od nas, od dorosłych, od rodziców, od nauczycieli, wychowawców, specjalistów w szkołach, na studiach również, żeby uczyć młodych, jak bardzo ważne są relacje w grupie. W grupie, w klasie, w grupie studenckiej, w grupie, nie wiem, na osiedlu, w dzielnicy, żeby to jest taki czynnik chroniący. Dobre relacje, dobre kontakty chronią przed tym, żeby być właśnie hejtowanym, żeby ktoś inny pozwolił sobie na złe słowo wobec mnie. To jest bardzo ważne i tego musimy uczyć w szkołach, co nie jest takie łatwe, ponieważ oczywiście, że tworzą się w klasach małe grupki, które czasami działają sobie wzajemnie na szkodę, natomiast no, to jest nasz priorytet, żeby uwrażliwiać tych młodych ludzi, że słowa krzywdzą. No, moja koleżanka nauczycielka stworzyła kilka lat temu taką akcję społeczną Słowa krzywdzą, stworzyła jakiś teledysk do tego, czy taki filmik promocyjny, bardzo krótki, właśnie o tym, jak słowa mogą dodać skrzydeł, ale też mogą bardzo zranić, skrzywdzić.
1: Tu mówimy o młodzieży, ale hejt to nie tylko młodzież w szkołach, to nie tylko dzieci, to też dorośli, prawda? Bo są osoby publiczne, które niestety z hejtem się też stykają.
0: Oczywiście, że tak. Osoby dorosłe, osoby publiczne spotykają się z hejtem, są ofiarami hejtu, ale też czasami pozwalają sobie na wiele niepotrzebnych komentarzy wobec drugiego dorosłego człowieka i to niestety idzie w eter, to idzie w świat. Tego słuchają dorośli, tego słuchają też dzieci, młodzież i jakby takich postaw się też uczą. I to jest niebezpieczne.
1: Myśli pani, że łatwiej jest się z hejtem pogodzić osobie dorosłej niż dziecku? On jest już bardziej jakby, można powiedzieć, twardy, tak? Bardziej uodporniony na takie słowa?
0: No, tak powinno być, zdecydowanie. Osoba dorosła, człowiek dorosły powinien już mieć tak ukształtowaną swoje poczucie własnej wartości. Nie powiem, że absolutnie go to nie zaboli, bo przecież każdego z nas zaboli, jeśli ktoś powie coś niefajnego, nieprzyjemnego o nas samych, zwróci na coś uwagę i to w sposób niezbyt przyjemny. Natomiast powinno to mniej zaboleć i powinniśmy mieć my dorośli taką większą łatwość w poradzeniu sobie z tymi trudnymi emocjami, które się pojawią. Natomiast młody człowiek, dziecko czy młodzież, nastolatek jest w ogromnej fazie przebudowy swojego jestestwa, swojego mózgu, swojej emocjonalności.

0: zdolności psychiki on się wielu rzeczy musi dopiero nauczyć, żeby móc poradzić sobie z czymś tak trudnym jak złe słowo, mowa nienawiści, słowa nienawiści wobec siebie.
1: A myśli pani, że ten hejt kiedyś zniknie, czy on będzie stale, że zawsze się znajdzie jakaś osoba, która będzie czuła potrzebę ubliżenia czy poniżenia kogoś innego?
0: W świecie idealnym oczywiście hejtu nie będzie, ale no nie ma takiej możliwości, chyba nie ma takiej możliwości. Chyba wszystkie nasze dobra cywilizacyjne, w tym internet, prowadzi do tego, że jest to jedno z naszych środowisk takich, w którym dobrze się czujemy zazwyczaj i bardzo dużo z niego korzystamy, i młodzi, i starsi. I jest to nieuniknione. Niestety coraz więcej pojawia się uprzedzeń, stereotypów i w związku z tym mnóstwo komentarzy i mnóstwo właśnie, z dużą łatwością wiele osób po prostu szafuje tymi słowami, złymi słowami, i to czytamy wszyscy, i dorośli, i trochę młodsi również.
1: A czy bardziej takie słowa bolą w momencie, kiedy my jesteśmy w gorszej kondycji psychicznej? Bardziej w nas uderzają?
0: O, zdecydowanie tak. Jeśli nam jest źle, jeśli przeżywamy trudne chwile, jeśli działa na nas jakiś czynnik stresowy, stresujący lub wiele takich czynników i pojawią się jakieś słowa, które mogą nas zaboleć, które nas dotyczą i są upokarzające, poniżające, ośmieszające, to może nas dotknąć o wiele, wiele bardziej niż w takim momencie naszego zdrowia emocjonalnego, naszego dobrostanu, naszej pełni szczęścia. Oczywiście, że tak, od tego bardzo dużo zależy właśnie nasza reakcja.
1: Czasami widzimy takie akcje, gdy celebryci upubliczniają hejterów, pokazują ich zdjęcia, pokazują to, co napisali. Myśli pani, że to jest też skuteczny sposób na walkę z mową nienawiści?
0: Wydaje mi się, że po części ma to sens. Faktycznie kojarzę takie sytuacje w mediach społecznościowych, kiedy ktoś upublicznia osobę, która zrobiła coś złego, napisała coś złego, skomentowała i okazuje się, że ten hejter jest w stanie przyznać się do błędu, przeprosić i zrobić coś dobrego, żeby zrekompensować, żeby zadośćuczynić. Więc jest taka część osób, tych, które z tym hejterem próbują działać, że działa też to na nich, że trochę dochodzi do nich to, co zrobili, zaczynają mieć jakąś świadomość, no i zaczynają się zmieniać może. To też jest taki sposób.
1: Ale też może

0: dać hejtera i go zmienić, dać mu coś do myślenia. Natomiast z drugiej strony, no może to być sposób na powielanie tych zachowań, nie? Na to, że o, robi to ktoś, działa tak i w zasadzie nie ma żadnych konsekwencji, niby nie ma konsekwencji, bo może rzeczywiście i mieć prawne nawet. No i to otwiera też pole do działania. No tak to jest właśnie, że tak to może się zdarzyć.
1: Być może wyjściem z sytuacji jest ignorowanie hejterów.
0: No to właśnie ignorowaniem, no tak, żeby nie eskalować zjawiska, żeby nie eskalować danej sytuacji, można taką strategię podjąć, że ignoruje się to tego człowieka i to zdarzenie.
2: SK Śląsk.
3: A teraz zmieniamy temat. Od industrialnych panoram po górskie krajobrazy. Lada moment ruszają wakacje, a urokliwe zakątki województwa śląskiego przyciągają turystów. Podróż pociągami kolei śląskich to wygodny sposób dotarcia do celu, a także okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc zza szyb pojazdów. Materiał Darka Brombosza.
4: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Sezon na wycieczki i wypady za miasto rozpoczął się na dobre, a urokliwe zakątki województwa śląskiego niewątpliwie przyciągają turystów. Podróż pociągami Kolei Śląskich to nie tylko wygodny sposób dotarcia do celu, ale także okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc zza szyb pojazdów. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć swoją podróż, biorąc udział w organizowanym przez Fundację Pro Kolej konkursie Kolej na Twój kadr. Koleje Śląskie obsługują 24 linie komunikacyjne, realizując średnio 572 połączenia dziennie i zatrzymując się na ponad 230 stacjach i przystankach. To tysiące kilometrów tras prowadzących przez centra miast, te zabytkowe i te nowoczesne, przez góry, przez lasy i przez tereny przemysłowe. Okazji do podziwiania widoków z okien pociągów Kolei Śląskich na pewno nie zabraknie. Trasami szczególnie docenianymi przez pasażerów są te prowadzące Beskidy. Podróż w kierunku Wisły od lat uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych w ofercie Kolei Śląskich. Pociągi stopniowo opuszczają gęsto zabudowaną aglomerację, by po kilkudziesięciu minutach znaleźć się wśród lasów i dolin. Szczególne wrażenie robi przejazd przez charakterystyczny wiadukt w Wiśle. Obiekt od lat przyciąga uwagę miłośników fotografii kolejowej. Równie atrakcyjne są połączenia na linii S5 w kierunku Zwardonia czy S1 do Częstochowy. Na trasie S5 za oknami dominują górskie krajobrazy, szczególnie spektakularne są te na ostatnich odcinkach trasy. Z kolei podróżując linią S1 w okolicach stacji Masłońskie na Tallin czy odrobinie Szczęścia można zobaczyć żurawie czy łosie. Niemniej charakterystyczne są widoki związane z przemysłową historią regionu. Podróż między Chorzowem, Batorem a Bytomiem linią S8 pozwala zobaczyć Górny Śląsk w jego najbardziej ikonicznym wydaniu z dawnymi halami przemysłowymi czy szybami kopalń i spektakularną przemysłową katedrą elektrociepłownią Sząbierki. Na szczególną uwagę miłośników industrialu zasługuje także m.in. tunel w Rydutowach na linii S7. Oczy pasażerów, miłośników kolei cieszy także każda nowinka infrastrukturalna, a tych w dobie przebudowy katowickiego węzła kolejowego nie brakuje. Jednym z najbardziej widocznych efektów trwającej przebudowy są nowe wiadukty oddane do użytku pod koniec kwietnia pomiędzy stacjami Katowice i Katowice-Ligota. Przy stacji Katowice powstało 8 nowych obiektów, które już dziś serwują pasażerom zupełnie nową panoramę miasta. Wyjątkowym miejscem na kolejowej mapie regionu jest Ruda Chebzie w Rudzie Śląskiej. To właśnie tam działa stacja biblioteka, czyli przestrzeń funkcjonująca w budynku dworca kolejowego, która łączy dwa światy, świat literatury i świat kolei. Dzięki oryginalnej architekturze dawnego obiektu kolejowego powstała przestrzeń, która pokazuje, że podróż może być czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z miejsca na miejsce. Dla wielu pasażerów podróż pociągiem pozostaje jednym z nielicznych momentów w ciągu dnia, kiedy mogą oderwać się od codziennego pośpiechu. W przeciwieństwie do podróży samochodem nie trzeba skupiać się na drodze, korkach czy parkowaniu. Można za to obserwować zmieniające się krajobrazy. Koleje Śląskie publikują w swoich mediach społecznościowych zdjęcia przesyłane przez podróżnych i zachęcają do wysyłania fotografii pociągów w wiadomościach prywatnych wraz ze zgodą na publikację. Zachęcamy także do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego Kolej na Twój kadr, który organizuje Fundacja ProKolej. Uczestnicy konkursu do 26 lipca mogą zgłaszać fotografie pokazujące stacje, podróże, kolejową infrastrukturę i krajobrazy w 5 kategoriach. Wspólnie z organizatorami konkursu zachęcamy do pokazywania kolei zarówno jako środka transportu, jak i elementu codziennego krajobrazu oraz inspiracji do podróży. Prace można przesyłać na adres konkurs@prokolej.org. wraz z formularzem zgłoszeniowym, który jest

0: dostępny na stronie www.prokolej.org w zakładce aktualności.
1: SK Śląsk. SK Śląsk News.
2: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Porozmawiamy dziś o badaniach, według których 81% osób w Polsce uważa, że podpaski i tampony powinny być dostępne w szkolnych toaletach, tak samo jak papier toaletowy. Ten materiał za chwilę. Współczesna interpretacja strojów śląskich w samym sercu miasta. Na rynku w Katowicach odbył się nietypowy pokaz mody śląskie Przetworzenie. Obecny był na tym pokazie nasz reporter, o szczegółach za moment. Nadchodzą upały w 21 miejscach. W miejscach w Katowicach ruszyły kurtyny wodne. Są idealnym narzędziem do walki z pierwszą falą właśnie tak wysokich temperatur. Zajrzymy też do Sosnowca. Tam rozpoczęły się przygotowania do modernizacji rowu Mortimerowskiego. No i porozmawiamy o tenisie plażowym. 27 czerwca na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Miereckiego w Sosnowcu miłośnicy tenisa, plażowego właśnie, będą mogli wziąć udział w turnieju Open oraz w warsztatach z czołową polską zawodniczką. O szczegółach za chwilę. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
1: SK Śląsk.
2: W Sosnowcu rozpoczęły się przygotowania do modernizacji rowu Mortimerowskiego. Dzięki tej inwestycji wartej ponad 10 milionów złotych zmniejszy się ryzyko powodziowe w kilku dzielnicach miasta. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
3: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Obiecaliśmy mieszkańcom, że postaramy się zmodernizować ruch Mortimerowski. W październiku ubiegłego roku ucieszyła nas wiadomość, że dostaliśmy dofinansowanie 10 milionów złotych na właśnie rewitalizację tego rowu. Może dla niektórych mieszkańców jest to zagadka. Ruch Mortimerowski, co to jest? Może nigdy go nie widzieli. I to jest całkiem możliwe, bowiem to nie jest szeroka rzeka, to jest tak naprawdę taki ciek wodny, do którego trafia woda deszczowa, ale takie cieki są niezwykle niebezpieczne przy takich nawalnych deszczach, które teraz tam często towarzyszą. Wtedy bardzo szybko tam się woda wzbiera, no i wylewa, zalewając domy, zalewając posesje mieszkańców od Zagórza przez porąbkę do Kazimierza. No i ta inwestycja, bo tu już firmę mamy wyłonioną, mamy podpisaną umowę za nieco ponad 5 milionów złotych, zostanie zrealizowana, a tym samym zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców właśnie w okolicy rowu Mortimerowskiego, bo proszę pamiętać, że co prawda każdy mieszkaniec domu jednorodzinnego powinien wody opadowe zagospodarować we własnym zakresie. Nie zawsze się tak dzieje, natomiast też tych wód opadowych dużo jest na różnego rodzaju drogach. Tam te wody bardzo szybko płyną, no i taki rów Mortimerowski, który nie jest dobrze utrzymany, zachwaszczony, czasem znajduje się tam gdzieś ziemia, no nie potrafi tak szybko, jakbyśmy chcieli odprowadzić tej wody deszczowej do rzeki, do Bobka, bo tam ona ostatecznie trafia. No i to sprawia, że może się w którymś miejscu to spiętrzyć, a woda się spiętrzyć i zalać okolice. No i dzięki tym działaniom tak nie będzie, ale też rozumiem, że część mieszkańców nawet nie zdawała sobie sprawy, że taki coś jak rów Mortimerowski w Sosnowcu funkcjonuje i działa.
4: To właśnie jest jedna z tych inwestycji, których gołym okiem nie widać, ale znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
3: Zgadza się. To jest porządny pieniądz, który tutaj inwestujemy. 5 300 000 złotych, to jest duże pieniądze, można za to wyremontować dosyć długą tak naprawdę ulicę, no ale to bezpieczeństwo jest tutaj niezwykle ważne i tak jak już wspomniałem i chciałem to jeszcze raz podkreślić, teraz gdy te deszcze są często bardzo krótkie, ale niezwykle intensywne, no i ta sieć nie jest w stanie tego wszystkiego w takim tempie odprowadzić, utrzymanie takich rowów w dobrym stanie, poszerzanie ich, zadbanie o to, aby odbierały więcej wody z okolicy jest niezwykle ważne.
4: A tam często zalewało ludzi?
3: Tak, tak, mieliśmy kilka co najmniej takich posesji, co do których mieliśmy pewność, że gdy te deszcze będą nawalne, to woda się u nich pojawi i wtedy pracownicy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych już wcześniej często dostarczali worki na miejsce, no i potem pomagali w odpompowaniu wody.
4: I to nie mówimy o takich sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z wielkimi powodziami, tylko właśnie nawet podczas takiej solidnej burzy.
3: Jak najbardziej. Takie cieki wody mają to do siebie, że bardzo szybko potrafią wezwać, bardzo szybko potrafią stać się lokalnie niebezpieczne.
4: Kiedy to się wszystko wydarzy? Kiedy tam prace ruszą? Kiedy się zakończą?
3: I tu ciekawa rzecz, bo najpierw wykonawca musi poświęcić czas na przygotowanie całej dokumentacji, wszystkich pozwoleń i na to ma 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowa właśnie została podpisana. Można powiedzieć, że w maju 2027 roku wszystkie dokumenty potrzebne do pracy powinien mieć, a do listopada 2027 roku powinien fizycznie tę pracę wykonać.
2: Szykujcie się na niesamowite sportowe emocje. Już w niedzielę 27 czerwca na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Mireckiego w Sosnowcu miłośnicy tenisa plażowego będą mogli wziąć udział w turnieju Open oraz w warsztatach z czołową polską zawodniczką tenisa Aleksandrą Adamską. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
5: Marta Pawłowska, prezes Beach Tennis Poland. Turniej tenisa plażowego w Sosnowcu po raz kolejny.
6: Tak, zgadza się, to już myślę, że 7. edycja. Generalnie Beach Tennis zaczął się na Śląsku w Sosnowcu, więc myślę, że tych turniejów mniej oficjalnych było zdecydowanie wcześniej więcej, a teraz robimy takie systematycznie co roku, właśnie początkiem czerwca, końcem czerwca, mniej więcej ten czerwiec jest takim miesiącem, w którym zaczynamy nasz sezon na Śląsku.
5: Kto może w nim wystąpić?
6: Zdecydowanie każdy może wziąć udział w turnieju Open, tym bardziej, że przed turniejem Open są warsztaty z naszą mistrzynią Polski wielokrotną Aleksandrą Adamską, która przyjeżdża specjalnie tutaj do Polski na sezon letni, prosto z wyspy Reunion, także bardzo fajnie będzie, od 9 są warsztaty, no i później jest turniej i w warsztatach, i w turnieju może wziąć udział dosłownie każdy.
5: Zaczynacie od warsztatów, czyli będzie mowa o tenisie plażowym, będzie można sobie porozmawiać, będzie można się dużo dowiedzieć.
6: Zdecydowanie tak, ale co najważniejsze, będzie można też przełożyć tę wiedzę na praktykę, czyli Ola pokaże, jak się gra, poodbija. Jak ktoś właśnie będzie chciał po tych warsztatach zostać na turnieju, no to będzie mógł zostać na turnieju, a jak nie, no to będzie mógł jeszcze sobie porozmawiać właśnie z Olą na różne tematy.
5: Jeśli chodzi o sam turniej, mówiła Pani, że może wziąć praktycznie każdy, czyli co, wystarczy dobrze odbijać i spróbować swoich sił?
6: Myślę, że nawet nie trzeba dobrze odbijać, wystarczy tak naprawdę przyjść i zobaczyć, że jest to łatwe, bo przebijanie naprawdę w tenisie plażowym jest zdecydowanie łatwiejsze niż na przykład w standardowym tenisie. Tam naprawdę trzeba bardzo dużo lekcji, a tutaj po to robimy te warsztaty, że na tych warsztatach zdecydowanie człowiek się dowie już tyle, że może udział wziąć bez problemu w turnieju. Jest to turniej open, więc pary mogą być deblowe, mogą być też mixtowe, mogą, może to być dziecko z dorosłym. Tutaj jest dowolność.
5: Co fajnego jest w tenisie plażowym?
6: Myślę, że atmosfera, ludzie, piasek, słońce, muzyka.
5: No właśnie, to taka dyscyplina sportu, taka optymistyczna chyba, prawda? Bo plaża, tenis, coś, co kojarzy się właśnie z wypoczynkiem, relaksem.
6: Myślę, że tak. Natomiast rzeczywiście na tych poziomach, że trzeba już troszeczkę pobiegać po tym boisku, to da się też zmęczyć. Ale jest to naprawdę fantastyczny sport, który na przykład w Brazylii jest bardzo dobrze rozwijającym się sportem. Są nawet sugestie, żeby był już na olimpiadzie, więc mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś na tej olimpiadzie.
5: A jak z zainteresowaniem jest tą dyscypliną sportu? Jest duże czy nie?
6: Myślę, że jest z każdym rokiem jest oczywiście coraz większe. Mamy przyrost dość duży każdego roku. Większe turnieje robimy oczywiście nad polskim morzem, gdzie jest trochę większy

0: jest coraz więcej zawodników.
1: A właśnie, a z miejscami do ćwiczenia tej dyscypliny sportu jest problem czy nie?
0: W Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej odbywają się turnieje międzynarodowe, ale ciągle są to takie mniej

0: na Śląsku nie mamy powodów do narzekania, że tak powiem.
1: Jeśli chodzi już o sam ten dzień, kiedy ta impreza się będzie odbywała, jak on będzie wyglądał?
0: Zapraszamy od 8:30 na warsztaty z Olą. Trochę tam właśnie pogadamy sobie. Od 9:00 zaczniemy tę część praktyczną. Od 11:00 turniej Open. Pomiędzy różne gry, zabawy. Będzie też oczywiście grill. Wszystko jest bezpłatne, więc zapraszamy.
2: Chronią przed żarem słońca. W 21 miejscach Katowic ruszyły kurtyny wodne. Są idealnym narzędziem do walki z pierwszą falą upałów w tym roku. Nasz reporter Darek Brombosz sprawdził, jak zdają swój egzamin w upały.
3: Michał Mendala, Urząd Miasta. Mamy 3 takie kurtyny, które stoją na stałe przy basenach Brynów, Burowy coraz za dole. W tej chwili ustawiliśmy 18 takich dodatkowych kurtyn wodnych. One zostały zamontowane w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców podczas różnego rodzaju spacerów, a więc to katowicki rynek, liczne miejskie place, parki, jak chociażby Park Bogucki, Budnioka, Olimpijczyków czy Plac Miast Partnerskich, a więc w 21 miejscach. Będzie można schłodzić się, jeżeli temperatury przekroczą 24 stopnie Celsjusza. Nasze kurtyny wodne wyposażone są w specjalnie zaprojektowany system informatyczny. On powoduje, że właśnie w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie, kurtyna automatycznie się włącza. W upalne dni będą one działać w godzinach między 9 a 20. Zakładamy, że po tych porach między 20 a 9 rano temperatura i tak spada, więc nie ma potrzeby, aby one działały. Na pewno jest to jeden z elementów, który powoduje, że funkcjonowanie tych kurtyn w przestrzeni miasta jest zdecydowanie oszczędniejsze. Wcześniej, przed wprowadzeniem tego rozwiązania, system 17 kurtyn zużywał 170 metrów sześciennych wody na cały sezon, a w ubiegłym roku, gdy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania,

odchudzania zużycie wody było o 40% niższe, co przekłada się na realne oszczędności. Jeżeli chodzi o te działania w walce z upałami, nie zapominamy też o czworonogach, dlatego przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane, tak aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna. One włączają się w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie i będą działały albo do godziny 20, albo tak długo, aż ta temperatura nie spadnie poniżej 24 stopni Celsjusza. No to jest też taki element przyciągający uwagę mieszkańców. Bardzo często dzieci bawią się przy tych kurtynach wodnych, przeskakując i starając się przebiec tak, aby ta woda oczywiście ku ich radości jak najbardziej ich zmoczyła. Same te urządzenia, one mają specjalne dysze zamontowane, dzięki czemu ta mgiełka rozdrabnia wodę na naprawdę drobne kropelki. Taka mgiełka wodna to zapewnia pełen komfort użytkowników przy właśnie minimalnym zużyciu wody.

0: się przebyć tak, aby ta woda oczywiście ku ich radości jak najbardziej ich zmoczyła. Same te urządzenia, one mają specjalne dysze zamontowane, dzięki czemu ta mgiełka rozdrabnia wodę na naprawdę drobne drobinki, drobne kropelki. Taka mgiełka wodna to zapewnia pełen komfort użytkowników przy właśnie minimalnym zużyciu wody.
1: No tak, tak, no dobrze, dobrze, bardzo dobrze.
2: A upał w mieście ciężko przeżyć?
1: Jak na takim pustkowiu, to tak. Bo tak jak tu, to jest cień, ale tak, to jest ciężko.
2: Pani mówi pustkowie, bo jesteśmy na placu.
1: Tak, no to tu jest cień, no ale tam to słońce jest okropne. No, zależy w którym miejscu, nie?
2: Czyli jak pani jest na takiej patelni miejskiej, to wchodzi pani pod te kurtyny?
1: Oczywiście! Oczywiście, jak najbardziej.
2: I co, jest zdecydowanie lepiej?
1: Bardzo, bardzo lepiej.
2: I co, chroni może nawet przed udarem?
1: No oczywiście, jeszcze starsze osoby, tak jak my, to na pewno jest dobrze.
2: Przepraszam panią, chciałem panią zapytać, czy te kurtyny wodne, które teraz uruchomiono, się sprawdzają w upały?
3: W upały tak, ale tylko w upały.
2: Myśli pani, że to pomaga w upały w mieście?
3: Troszeczkę tak. Dla takich szczególnie starszych osób, wie pan, to troszeczkę taki ochłody.
2: Bo widzę, że cienia tutaj nie ma na placu.
3: No jedynie tu, wie pan, to w takich ulicach to nie jest tak tragicznie. Także jakoś trzeba sobie radzić.
2: A nie szkoda wody?
3: Wie pan co, wszystkiego jest szkoda. I zdrowia, i wody, także...
2: Pani lubi upały?
3: No, owszem. Wolę ciepło niż zimno.
4: Ja akurat nie osobiście, ale jak wnuczek był mniejszy, mały, to korzystaliśmy na Dolinie Trzech Stawów, pamiętam jak najbardziej, ale tutaj akurat w centrum ja nie korzystam.
2: Ale w centrum?
4: Inni jak najbardziej, no trudno mi powiedzieć, ja akurat nie.
2: Sprawdzają się w upały?
4: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej.
2: Tutaj na tej patelni to praży.
4: Tak, tak, tym bardziej, że tu sam beton, tak.
2: Zapytać pana o te kurtyny wodne, czy one się sprawdzają w upały w mieście?
5: No tak, na pewno się sprawdzają.
2: Chodzi pan czasami?
5: Chodzę, jak jest gorąco, faktycznie ponad 30, to tak.
2: Teraz się rozpoczynają upały.
5: No i to jest dobre, że postawili. Powinni ich więcej porozstawiać nawet.
2: No zwłaszcza patrząc tutaj na tym, że tu jest taka betonoza, nie?
5: No, bo to zrobili taką. Powinno tu być zielono wszędzie.
2: Jak gdyby były drzewa, to można byłoby się schować.
5: No jasne, na pewno.
2: Lubi pan upały?
5: Nie, już teraz nie w tym wieku. Kiedyś lubiałem. Kiedyś mogło być nawet 40 stopni, nie przeszkadzało. Ale teraz w tym wieku już na pewno.
2: Ciężko przeżyć.
5: No niestety.
2: Dziewczyny, bo widzę, że skorzystałyście z kurtyn wodnych.
6: Tak.
2: To chyba pierwsze w tym sezonie.
6: No chyba tak, jeszcze ich tu wcześniej nie widziałam.
2: A jak myślicie, to się sprawdza w upały?
7: Tak, tylko potem łatwo jest się spalić na słońcu, więc mam do tego mieszane uczucia.
6: No, mi na pewno pomaga, jest takie orzeźwienie.
2: No właśnie, a patrząc na to, że tu jesteśmy w centrum Katowic, tu raczej o cień trudno.
6: No, to prawda. Tak samo jakieś ławki, też różnie, jak jest więcej ludzi. Także na pewno jest to dobre udogodnienie, moim zdaniem, takim centrum miasta.
2: A lubicie upały?
7: Tak, lubię upały, ponieważ będę mogła jechać na ryby, bo ryby to moja pasja, a bez słońca ryby nie biorą.
2: Czyli to dobrze, bo to chyba pierwsze w tym roku takie upały nas czekają od soboty, plus 35 w cieniu, to już takie porządne, afrykańskie.
6: No, dla mnie tak średnio w sumie to pasuje, bo mam uczulenie na słońce, ale jakoś się to wyklepie i tak wolę lato niż zimę, więc już wolę jak jest ciepło.
8: SK Śląsk.
9: Współczesna interpretacja strojów śląskich w samym sercu miasta. Na rynku w Katowicach odbył się nietypowy pokaz mody, śląskie przetworzenie. Zorganizowali go licealiści w ramach innowacji pedagogicznej realizowanej na zajęciach z edukacji regionalnej. Na miejscu obecny był nasz reporter Darek Brombosz. Posłuchajcie.
10: Barbara Kowaczek-Jędrasik, pełnomocnik prezydenta miasta Katowice do spraw regionalizmu, edukator regionalny.
2: Powiedzmy pani profesor w takim razie, co to za nietypowa, no właśnie, co to za nietypowy pokaz mody jeszcze przed Teatrem Śląskim?
10: Nietypowy, może nie, że nietypowy, ale inspirowany Śląskiem. W ramach innowacji pedagogicznej postanowiłam dla klasy architektury połączyć ich zakres wiedzy, czyli znajomość w jakiś sposób brył, tak, przestrzeni, z uczeniem się o Śląsku poprzez strój śląski. Szeroko pojęto, od stroju cieszyńskiego, poprzez opolski, poprzez rozbarski. No i tak po prostu powstała idea zrobienia tutaj przed Teatrem Śląskim pokazu, w którym wystąpi młodzież, ale wystąpi też grupa rekonstrukcyjna, która chodzi w autentycznych strojach śląskich, grupa Forbudka z Miejskiego Domu Kultury Katowice Kostuchna.
2: Możemy nieco więcej zdradzić, zwłaszcza mieszkańcom spoza Śląska, co zobaczą tutaj?
10: Zobaczą najpierw tradycyjne stroje, czyli te, które znamy, jak to się mówi, ze zdjęć, tak, choćby nawet muzealnych. Natomiast później zobaczą kolekcję przygotowaną przez młodych ludzi, którzy inspirowali się tymi strojami, czyli jakby szukali detali,

0: tych strojach. Część strojów jest oczywiście szyta, część strojów jest tworzona z drugiej ręki, czyli z second handów, ale każdy z nich zawiera pewien element, który jest właśnie nawiązaniem do stroju śląskiego.
1: Ile w sumie tych strojów i ile osób bierze udział w tym pokazie?
0: W pokazie udział bierze około 30 osób, z czego powstało, młodzież stworzyła 14 strojów samodzielnie w klasie 20-osobowej, gdzie też były osoby, które pomagały tworzyć, bo nie wszystkie stroje były tworzone przez jedną osobę, tylko niekiedy były tworzone przez dwie osoby. Natomiast zajęło nam to 10 miesięcy czasu, ponieważ aż 10 miesięcy pracowaliśmy nad tym. Poznawaliśmy najpierw stroje, czyli chodziliśmy do muzeum, oglądaliśmy filmy, oglądaliśmy publikacje, uczyliśmy się poszczególnych elementów, natomiast później zaczęliśmy tworzyć i dzisiaj możemy zobaczyć śląskie przetworzenie i właśnie te stroje.
1: Co to osobiście daje tym młodym ludziom?
0: Ja myślę, że przede wszystkim dla tych młodych ludzi to są niesamowite emocje i to są chwile takie, które będą pamiętać zawsze. Wyjście na wybieg pod Teatrem Śląskim w przed siebie zaprojektowanym i wykonanym stroju na pewno jest wielkim wow dla tych młodych ludzi i myślę, że pokazuje im też, że my jako Ślązacy możemy inspirować innych, pokazywać nasz Śląsk właśnie poprzez detale, poprzez architekturę, poprzez rzeczy, które możemy spotykać na co dzień. Nie musi to być nic, co jest bardzo wysoko górnolotne.
2: Sonia Pryszcz-Botur, Góry Południe.
1: Co to ma Pani na sobie i co Pani zaprezentuje?
2: Jesteśmy w bardzo szerokim wachlarzu, jak Pan widzi. Mamy stroje pszczyńskie, rozwarskie. To, co Pan widzi, to są stroje na bestydzień, czyli robocze. Z naturalnych włókien, zdobione ręcznie. Reprezentujemy

Mamy stroje pszczyńskie, rozwarskie. To, co pan widzi, to są stroje na bestydzień, czyli robocze. Z naturalnych włókien, zdobione ręcznie. Reprezentujemy

0: to, co obejrzałam przed występami, jest świetnie przygotowana. Bardzo fantazyjnie potrafią wykorzystywać te elementy stroju i naprawdę, no, myślę, że jest to rozwojowe. Strój śląski ma w sobie bardzo duży potencjał. Liczę, że będzie trwał.
1: A myśli Pani, że mamy do czynienia z renesansem takich strojów?
0: Olbrzymim. Jest duże odrodzenie stroju śląskiego i to widzę w każdej postaci. My na przykład, ta grupa się stworzyła oddolnie, to nie jest narzucone. Tutaj takim inicjatorem była pani Ewa Połap, mieszkanka. Znalazła się grupa 10-15 pań, które same z siebie ubierają się w te stroje. My z przyjemnością robimy to dla siebie, dla własnej przyjemności. Poza tym jest to olbrzymia frajda, jak ja się ubieram, nikt nie wie, że to pani kierownik idzie. Jest to bardzo zabawne, jest się nierozpoznawalnym, a przy okazji wraca się do wspomnień dzieciństwa, bo większość z nas pochodzi z tych stron.
1: Czyli ludzie spoza Śląska pytają panią, co ma pani na sobie założone?
0: Tak, to zawsze budzi duże zaciekawienie, ale my też staramy się zrobić rekonstrukcję strojów XIX-wiecznych. Wśród nas jest pani, to zobaczycie przy prezentacji, która ma strój z terenu Nysy, koniec XIX wieku. Starałyśmy się to zrekonstruować. I to nie jest to, co widzimy na ogół w zespołach, bo stroje śląskie, które prezentują zespoły śpiewacze, są inne. One są wszystkie jednakowe, nie mają jakby tej konotacji wcześniejszej, XIX-wiecznej. To już jest międzywojnie, można powiedzieć, a nawet powojenne czasy niektóre, bo już tych eksponatów codziennego stroju jest bardzo mało.

0: robić to na taką dużą skalę.
1: Co masz na sobie założone? Co?
2: To jest nasza współczesna interpretacja strojów śląskich, ponieważ tak jak moja koleżanka wcześniej wspomniała, dostaliśmy taką możliwość. Tutaj mam, ja akurat mam na sobie komplet jeansowy składający się z kamizelki, jeansów i kaszkietu, a z tyłu mam wzory śląskie.
1: Czyli chodzi o to, że pokazujecie dzisiaj ludziom w nowszej, nowatorskiej wersji stroje ze Śląska.
0: Tak, właśnie łączymy takie stroje codzienne, ale ja na przykład też mam połączenie trochę eleganckiego stroju z takimi właśnie elementami stroju ludowego.
1: Ludowego, czyli taki odświętnie. Co masz na sobie?
0: Ja mam na sobie połączenie stylu boho oraz właśnie z elementami stroju śląskiego.
1: U ciebie sporo czerni.
3: Tak, tak, bardzo dużo. Dużo koronki, dużo czerni. Tak próbowałam trochę bardziej w gotycki styl i powiązać z ludowym.
1: No właśnie, to jest takie połączenie nowoczesności z śląską tradycją?
3: Tak, starałyśmy się to, właśnie te wstążki, śląska tradycja to pokazuje właśnie i no.
1: Co było najtrudniejsze?
3: Najtrudniejsze to było chyba zrobienie opaski. Musiałam właśnie przyszyć wstążki i ten materiał taki śliski był i było ciężko po prostu się ten...
1: Sporo pięknej biżuterii.
3: Tak. Większość jest z Vinted i jakichś second handów i pożyczone od babci.
4: Ja mam długą suknię oraz bluzkę. Próbowałam się zrobić coś na stylu wdowy pożałobnej. Dodałam również dużo elementów takich naturalnych kwiatów kolorowych, żeby jednak wprowadzić tutaj ten kontrast między czernią a kolorami.
1: Piękne rękawiczki koronkowe.
4: Dziękuję bardzo, akurat są tam z Chińczyka, także tutaj

0: Martyny Baranowicz i to jest obraz, na którym idą ze sobą dwie wspierające się dziewczynki. Jedna z nich ma plamę na spodniach, menstruacyjną plamę. Druga mówi, że mamy szczęście, że w naszej szkole są podpaski, więc dziewczynka ta z plamą może dostać wsparcie, pójdzie do toalety i wie i ma pewność, że w toalecie są podpaski, więc będzie mogła o siebie odpowiednio zadbać podczas miesiączki. Niestety w Polsce wciąż taka rzeczywistość, jaka na tym obrazie, nie jest możliwa, bo wciąż co piąta dziewczynka opuszcza lekcje z powodu braku środków menstruacyjnych. Nie udało się nam po 6 latach działalności, wytężonej działalności, wymóc na Ministerstwie Edukacji Narodowej rozwiązania, które wprowadziłoby podpaski kompleksowo, systemowo do polskich szkół. Dlatego ponownie przypominamy podpaski do szkół, prosimy o podpisywanie petycji i podpisaną petycję przekażemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby raz jeszcze przypomnieć, że to rozwiązanie jest konieczne i potrzebne, bo wciąż są w Polsce dzieciaki, które opuszczają zajęcia lekcyjne z powodu miesiączki, z powodu tego, że nie mają jak u siebie podczas miesiączki zadbać. I plakat, obraz autorstwa Martyny Baranowicz wisi w bardzo wielu miejscach w całej Polsce, między innymi w takich miejscowościach jak Kęty, Katowice, Kraków, Warszawa, Jelenia Góra i wielu innych. Możecie zobaczyć ten wyjątkowy obraz w autobusach podczas drogi do pracy czy też do szkoły. Możecie zobaczyć go na wiatach stankowych, autobusowych i w wielu innych miejscach. Jeżeli sam chcesz wydrukować taki plakat, to też jak najbardziej zapraszam do odezwania się do nas na fundacja@małparużowaskrzyneczka.pl. Możemy Ci go przesłać, możesz wydrukować i powiesić w swoim miejscu. Bardzo zachęcam do udziału w kampanii, bo to rozwiązanie podpaski w szkołach jest niezbędne i to najwyższy czas, żeby je wprowadzić.
1: Na każdym plakacie znajduje się QR kod?
0: Na każdym plakacie znajduje się QR kod, który odsyła nas do petycji. W tym momencie pod petycją jest niemal 2000 podpisów. Zachęcamy, żeby wciąż podpisywać, bo poparcie polskiego społeczeństwa dla podpasek w szkołach jest wielkie. Ponad 80% Polek i Polaków popiera to rozwiązanie. Dlatego pokażmy tę naszą siłę i mobilizację, pokażmy Ministerstwu Edukacji Narodowej, że to jest coś, na czym nam zależy, bo chcemy, żeby dziewczyny w polskich szkołach miały nieco lepiej i żeby ich potrzeby fizjologiczne zostały dostrzeżone i żeby żadna dziewczynka już nie musiała czuć z tego powodu wstydu, nie musiała z tego powodu opuszczać zajęć lekcyjnych.
1: Po tylu latach już walki o to, żeby te podpaski w miejscach publicznych się znajdowały, żeby były dostępne od ręki, czy to nie jest trochę dziwne, że tyle trzeba walczyć o to, żeby to była taka normalność?
0: To jest bardzo dziwne i frustrujące, że pomimo tylu lat i tylu włożonych wysiłków, nie tylko naszych, członkiń fundacji, ale też wielu, wielu osób w całej Polsce, nie udało się rozwiązania, które polega na wprowadzeniu podpasek do szkół, wprowadzić. Myślę, że to jest duże rozczarowanie, też moje osobiste, ponieważ ministerstwo, wprowadzając pilotaż, który mogłyśmy przetestować i mogły go przetestować szkoły, uczennice, uczniowie, dyrektorki, nauczyciele. Rozwiązanie to się sprawdziło, pilotaż był przeprowadzony pomyślnie. Ministerstwo nie opublikowało raportu z tego pilotażu, co jest bardzo rozczarowujące. No i kolejnym rozczarowaniem jest to, że nie udało się tego wprowadzić, które jest tak potrzebne i potwierdzone przez polskie społeczeństwo, że ta potrzeba istnieje. No tak, ja jestem zła z tego powodu, dlatego też jeszcze raz staramy się przypomnieć o tym, jeszcze raz wymóc na Ministerstwie Edukacji Narodowej, bo to rozwiązanie małe, ale rozwiązanie, które zmieni bardzo wiele w życiu bardzo wielu dziewczynek.
1: Do kiedy będziecie zbierać podpisy?
0: Zbieramy podpisy do końca czerwca. Przez cały czerwiec te plakaty, te obrazy Martyny Baranowicz możecie widzieć w przestrzeniach publicznych. Dawajcie też znać, jeżeli je gdzieś widzicie. Możecie nam podsyłać zdjęcia. My te zdjęcia później upubliczniamy u nas na profilu. Zachęcajcie swoich znajomych do tego, żeby podpisywać, żeby wklikiwać ten kod QR, żeby czytać te petycje i się z tym apelem utożsamiać. Zróbmy tę zmianę. Mam poczucie, że jak nie teraz, to ja już naprawdę nie wiem kiedy, więc bardzo, bardzo zachęcam do takiej wspólnej mobilizacji. Wspólnie możemy

0: strefę relaksu z leżaczkami, z hamaczkami, żeby można było odpocząć po tych wrażeniach scenicznych. Będzie też bardzo duża i rozbudowana strefa naszego miasta, w której będzie można nabyć gadżety miejskie, będzie można spotkać też osoby, które na co dzień pracują w różnego rodzaju instytucjach miejskich. Tam każda z tych instytucji przygotowała atrakcje, tak żeby troszkę bliżej ich też poznać i miło spędzić czas. Będziemy mieć też bardzo rozbudowaną strefę tyskich organizacji pozarządowych. To jest taka strefa, która jest z nami już od wielu lat i zawsze chętnie te organizacje rządowe gościmy, po to, że to jest idealna okazja, żeby pokazali mieszkańcom, że oni w Tychach są dla nich, że działają. Także zarówno na rzecz miasta, jak i na rzecz zwierzątek. Także będzie można tam ich poznać. Będziemy mieć też strefę sportu, którą współorganizujemy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tychach. Tam będziemy mieć pokazy walki, będziemy mieć symulator golfowy, pokaz capoeiry, także dla każdego coś się znajdzie. I mamy też taką strefę dedykowaną dla tych najmłodszych. To jest strefa nazwana ekopiknikiem, ale tam znajdziemy różnego rodzaju warsztaty, animacje, są również dmuchańce i dużo zabaw, takich przygotowanych właśnie z myślą o ekologii, o segregacji, także każdy tam coś dla siebie znajdzie.
1: I tutaj należy chyba dodać, bo to jest jedno z pytań, które dostajemy najczęściej. Tak, dmuchańce są bezpłatne.
2: No właśnie, to też ważny aspekt. Tak jak też powiedziałeś, wstęp na całą imprezę jest bezpłatny, zatem jak najbardziej na plus. Każdy może wpaść i spędzić w przemiły sposób czas. Mamy też fajny taki, tutaj można powiedzieć, element rowerownie, czyli zapraszacie tak naprawdę na rowerach. Pogoda, mamy nadzieję, będzie sprzyjać i wtedy mamy bezpieczną strefę, gdzie te rowery możemy odstawić, tak?
0: Jak najbardziej, tak jak tutaj wspomniałaś, no wiadomo, że wszyscy będą tłumnie przybywać do parku miejskiego, dlatego zachęcamy z tego, żeby jednak korzystać z komunikacji miejskiej, która tego dnia będzie mieć też dodatkowe połączenia, szczególnie po zakończeniu koncertów, tak żeby każdy mógł sobie bezpiecznie wrócić do domu, ale zachęcamy też do przyjazdu na rowerach i na hulajnogach. Rowerownia jest stworzona po to, że no, na teren imprezy masowej nie można wejść z rowerem, z kaskiem, także w tym miejscu będzie można sobie bezpiecznie przypiąć rower swoim zapięciem, jak również oddać swój kask na przechowanie, także każdy będzie mógł wtedy wejść na teren imprezy, spokojnie się bawić.
2: Mhm. Powiedziałeś też o komunikacji miejskiej, ona oczywiście w tym dniu też będzie jakoś wyjątkowo kursować, tak żeby każdy bez problemu mógł sobie dotrzeć właśnie do Parku Solidarności pod Żyrafą?
0: Tak, będą takie dodatkowe kursy po zakończeniu imprezy i cały rozkład będzie dostępny na stronie Metropolii ZTM, także tam można sobie sprawdzać te dodatkowe połączenia.
2: No właśnie, warto sprawdzić i już teraz sobie zaplanować odpowiednią godzinę do tego, żeby na dni miasta tych dotrzeć. Podsumujmy zatem wszystko, co, gdzie, kiedy i oczywiście o której godzinie startujemy.
0: Jeszcze mamy niedzielę, bo my na razie...
1: To jest aż tak bogate.
0: Jeszcze niedzielę. Przez sobotę poszliśmy do parku poopowiadać o atrakcjach, a jeszcze mamy później niedzielę. Niedziela jest wyjątkowo męska.
1: Tak, mamy taki
0: to wyszło
1: drobny,
0: przez przypadek, naprawdę.
1: Drobny saporcik i okazuje się, że każdy z zespołów występujących w tym dniu ma bardzo rozbudowaną sekcję dentą. Zaczyna to o godzinie 15 zespół NA. O 17 jest występ Oskara Cymsa. Przed 19 na scenie właśnie też z sekcją dentą pojawi się Grupson. I o 20.30 wyczekiwany od wielu lat koncert zespołu Kult.
2: No naprawdę tutaj będzie męskie brzmienie wtedy w tę niedzielę z tej sceny.
0: Będzie tak, będzie głośno, będzie energicznie i bardzo muzycznie, także mamy nadzieję, że pod tą sceną faktycznie będzie ogień.
2: No właśnie, ale też w niedzielę te wszystkie atrakcje, które wymieniliście, które będą też w sobotę na miejscu, będą też właśnie w niedzielę, nie? Te
1: tak.
2: Lunaparki, ekopikniki, wszystkie strefy, które są wymienione, czyli te wszystkie atrakcje również będą czekać w niedzielę.
1: Tak i bawimy się aż do godziny 23 w sobotę i w niedzielę, więc zapraszamy serdecznie do Tychów na Święto Miasta Tychy, świętować z nami 75-lecie miasta.
2: Z pewnością będzie się działo, imprezę oczywiście poleca Wam Radio SK, ale prócz tych dni miasta, które w Tychach aktualnie będą się dziać już niedługo, bo już za tydzień w weekend, wiele atrakcji jest też towarzyszących.

0: wiodących. Wiele atrakcji dzieje się również na Paprocanach, wiele atrakcji organizuje właśnie Miejskie Centrum Kultury, czy też oddziały sportu w Tychach. No właśnie, co nas czeka tak już poza tymi dniami Tychów?
1: Trzy cykliczne imprezy, które organizujemy już od lat i Tyszanie je pokochali. Koncerty w ramach muzycznych wieczorów nad jeziorem odbywają się na najwyższym punkcie ośrodka wypoczynkowego Paprocany w każdy wakacyjny piątek o godzinie 20. Są tam leżaczki, jest biały namocik, jest piękny, romantyczny klimat w takim włoskim koncertowym stylu, więc można pięknie wyczydować i repertuar też jest od muzyki turystycznej przez jazz, chillouty, alternatywę, więc sporo dobrego jest tam grane. Wystąpią m.in. Dom o Zielonych Progach, Meandry, Kasia Gacek, Duda i Królestwo Beskidu, Wiśniewska, Sujki, Czupia Tracha, Hania Derej, jedna z najwybitniejszych ostatnio przedstawicielek kultury w mieście Tychy, bo ona gra na wszystkich największych festiwalach w tym kraju. Będzie też zapowiedź Śląskiej Jesieni Gitarowej w postaci koncertu Mariusza Orzołowskiego, Mateusza Prześlaka i Oskara Radwańskiego. I na sam finał dwójka Tyszan, Agnieszka Pawełczyk i Henryk Jan Botor. To są zupełnie inne temperamenty i sami jesteśmy ciekawi, jak takie połączenie wyjdzie na scenie.
0: No, brzmi to bardzo ciekawie i jest to fenomenalny pomysł na to, żeby sobie spędzić letnie popołudnie właśnie nad jeziorem, wychillować, tak jak powiedziałeś, i spędzić czas w gronie najbliższych, a do tego słuchać super muzyki, bardzo przyjemnej dla ucha. Ale prócz tej muzycznej części mamy też tę część taneczną.
2: Tak, potańczymy sobie i to aż 6 razy, bo przez całe wakacje mamy 6 spotkań potańcówek na Paprach. Jest to już trzecia odsłona tego cyklu. Tutaj współpracujemy ze szkołami tańca, które działają w Tychach i każdy z tych terminów po prostu jest prowadzony w współorganizacji z jedną ze szkół. Dzięki temu mamy bardzo szeroki przekrój muzycznych gatunków, przez które oni nas tanecznym krokiem poprowadzą. Taką potańcówkę zaczynamy właśnie pokazem tańca, a następnie publiczność jest zapraszana do nauki kroków. I jak już stwierdzimy, że wszyscy się tego podstawowego kroku nauczyli, to wtedy ruszamy na parkiet razem z DJ-em. No. Ale już nie tylko w tych gatunkach, tylko też w innych.
0: Czyli trzeba dodać potańcówki na Paprach w soboty.
2: Potańcówki są w soboty, także będziemy mogli potańczyć amerykańskiego jive'a, latino, breaking, brazylijską sambę, taniec balijski i rodzinny jazz w rytmie twista.
0: Zatem dla każdego coś dobrego, bo na pewno każdy w danej charakterystyce tańca się odnajdzie. Zatem sobota, potańcówki na Paprach, piątki można spędzać tam muzycznie. Czeka was naprawdę wiele atrakcji w te wakacje w Tychach. Oczywiście po więcej informacji i po taki cały harmonogram tego, co się będzie działo, najlepiej zerknąć sobie na stronę Miejskiego Centrum Kultury w Tychach lub też na wasze social media.
1: Dokładnie tak. Strona www.kultura.tychy.pl. Tam jest taka ciekawa zakładka w postaci kalendarium. Klikamy kalendarium i widzimy, że w niektóre dni dzieje się nawet po 10 imprez w jednym dniu, więc na pewno w Tychach jest w czym kulturalnie wybierać wakacje.
2: I my polecamy tą stronę szczególnie, ponieważ na tej stronie znajdują się informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w Tychach. Nie tylko tych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ale też przez inne jednostki jak teatr, muzeum,

ponieważ na tej stronie znajdują się informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w Tychach. Nie tylko tych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ale też przez inne jednostki jak teatr, muzeum,

0: I oczywiście Miejskie Centrum Kultury też organizuje na przykład u siebie takie fajne wydarzenia. Ja mam na myśli Kino pod chmurką.
1: Tak, i to są wydarzenia, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Organizujemy je rzeczywiście u nas przy siedzibie na osiedlu B, ulica Bohaterów Warszawy 26. Zapraszamy co drugą sobotę wakacji, zaczynając od 20 czerwca, kończąc na 29 sierpnia. Pokażemy m.in. najbliższe kino, to doskonały film Iggy Bis Baltic o pewnej smażalni nad Bałtykiem. Jest to dokument, ale dosyć zabawny, ale też powiedziałbym, że bardzo mądry i takich dokumentów się nie ogląda ostatnio dużo. Mamy trochę komedii w postaci na przykład włoskiego wspaniałego świata. Mamy dobre polskie, bardzo nagradzane kino, film Brat Maćka Sobieszczańskiego. Mamy przedstawiciela Skandynawii, Matka siedzi z tyłu. To jest komedia, ale bardzo, bardzo czarna komedia. I kolejna komedia, którą też by można nazwać czarną, ale ze sporą domieszką czeskiego humoru, to jest Kobieta z lodu. I na finał pokazujemy nagradzany Oscarami, ale nie tylko Oscarami, film Wartość sentymentalna Tiera. Zapraszamy serdecznie w sobotnie wieczory po zachodzie słońca do Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.
0: No i trzeba dodać, że wtedy też jest pełen chillout, bo również szykujecie leżaczki, takie fajne strefy właśnie chilloutu. Można po prostu siąść pod gołym niebem i w przemiłej atmosferze obejrzeć właśnie tak dobre kino.
1: Dokładnie na tym to polega.
2: I przy okazji też warto zaznaczyć, że jeśli widzą Państwo, że prognoza pogody nie dopisuje, to tak czy siak warto do nas przyjść, ponieważ jeśli tak się zdarzy, że akurat będzie padać deszcz, to my Państwa wszystkich zapraszamy do sali kameralnej i wtedy tak czy siak film oglądamy, co prawda nie pod chmurką, ale w sali.
0: No właśnie, zapraszamy zatem i tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, wszystkie informacje na temat ciekawych wydarzeń, które odbywać się będą w Tychach, znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury Tychy. Zaglądajcie, zerkajcie szczególnie w kalendarz, bo tam obsługa łatwa, prosta i przyjemna, żebyście też sobie zyskali i spędzili w super atmosferze czas w te nadchodzące wakacje. A wy jako organizatorzy zmęczeni czy bardziej podekscytowani tym, że nadchodzą dni miasta Tychy?
1: Jesteśmy już w ciągu pracy, takim ciągu, że odliczamy dni do startu, bo najtrudniej jest zawsze pierwszy gwizdek. To jest jak na mundialu. Do pierwszego gwizdka jest stres, a potem już się gra. I u nas jest tak samo. Do pierwszego momentu, kiedy wylądujemy na placu, a to już jest zaraz, a potem to już będzie z górki.
2: Ja tylko dodam, że jesteśmy absolutnie podekscytowani.
0: No właśnie, zeszłoroczne Święto Miasta Tychy odbyło się hucznie. Bardzo dużo osób odwiedziło wtedy miasto i Park Solidarności, Park Plac pod Żyrafą. Spodziewacie się teraz też pewnie wysokiej frekwencji.
2: Spodziewamy się, mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze i tak naprawdę teraz najmocniej za to trzymamy kciuki, bo wiemy doskonale, że jak będzie odpowiednia pogoda, to będzie też bardzo dużo ludzi. Na pewno tegoroczne Święto Miasta jest większym przedsięwzięciem, zdecydowanie większym niż zeszłoroczne. No właśnie ze względu na to, że świętujemy te 75 lat miasta i bawimy się aż 3 dni. Nie bez powodu w tym roku w tej nazwie Święta Miasta jest też dopisek festiwal. Bo to już naprawdę jest taki duży festiwal.
0: Zatem 3 dni imprezy, 3 dni świętowania. Odwiedzajcie Tychy podczas tego wydarzenia, bo warto wpaść i świetnie się bawić. Zapraszamy serdecznie. Imprezę oczywiście poleca Wam również Radio SK.
3: SK Śląsk.
4: Zmieniamy temat. Ponad 4000 osób sprzeciwia się zamknięciu oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu kolejowym w Katowicach. Wcześniej zawieszono oddział chorób wewnętrznych. Powód? Niskie wyceny zabiegów i straty generowane przez oddział chirurgii. Szpital ma być przekształcony w ośrodek okulistyki. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Janusz Pawian, jestem zastępcą kierownika oddziału chirurgii szpitala kolejowego, który to oddział właśnie jest w przededniu, jak nam się wydaje, likwidacji, bo te czynności czy działania cały czas nieustannie zmierzają do tego. Mimo licznych protestów zarówno naszych, jak i tej petycji podpisanej przez około 4000 mieszkańców, cały czas spotykamy się z takimi trudnościami, które powstają na skutek takiego zawężania i ograniczenia naszej działalności. Oddział nasz od bardzo wielu lat w Katowicach funkcjonuje. Myślę, że jest znany i cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców. Czego wyrazem są dość długie kolejki oczekiwania. No i chyba świadczy to na naszą korzyść, bo też jeden z panów tutaj z Urzędu Marszałkowskiego stwierdził, użył takiego sformułowania, że likwidacja naszego oddziału pozwoli na to, że pacjenci będą mogli iść do innych oddziałów, gdzie są krótsze.

0: kolejki.
1: No chyba ta logika nie jest tutaj przekonująca zupełnie. Druga rzecz jest taka, że też bardzo często przytaczaną argumentacją jest podpisanie umowy z Górnośląskim Centrum Medycznym na utworzenie nowego, jak jest, cytuję, oddziału chirurgicznego, co jest nieprawdą, dlatego że w oddziale w Górnośląskim Centrum Medycznym oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej funkcjonuje

0: nie przybyło ani jedno nowe, dodatkowe łóżko, więc mówienie o tym, że tam zostanie utworzony oddział, a tu zamknięty, no jest oczywistą nieprawdą i w efekcie spowoduje ubytek jak gdyby na rynku usług chirurgicznych naszego oddziału w ilości 22 łóżek, co wydaje nam się, że w znakomity sposób wydłuży kolejkę oczekujących, dlatego że mamy doświadczenia choćby z wcześniejszej likwidacji oddziału chirurgicznego w Bogucicach, co spowodowało nawet u nas, mimo że to nie ta część Katowic, odczuwalne w sposób bardzo znaczący wydłużenie kolejek i liczby oczekujących pacjentów.
1: To jest protest przeciwko czemu?
2: Przeciwko likwidacji oddziału chirurgii, a także nie chcemy, żeby został, bo na razie jest zawieszony oddział wewnętrzny i chcemy, żeby to zostało przywrócone, żeby przynajmniej te dwa oddziały mogły działać, bo to są bardzo dobre oddziały, a poza tym no najlepiej jeszcze jakby OJOM przywrócono, no ale to już chyba są życzenia.
1: Pani pracuje, pani jest pacjentką?
2: Nie, jestem byłą pacjentką, jestem przedstawicielką strony społecznej. Utworzyliśmy tą stronę w obronie chirurgii internej OJOM. Nie jesteśmy związani w żaden sposób z kimkolwiek, w sensie czy politycznym, czy z personelem. Po prostu nie chcemy się na to jako społeczność, jako przedstawiciele społeczeństwa zgodzić, bo uważamy, że to jest bardzo dobry bardzo dobry oddział. On bardzo dobrze służy ludziom, a jest po prostu niszczony, a wcale nie musi tak być. Na pewno jest inne rozwiązanie. Na pewno.
1: A dlaczego pani uważa, że to jest zagrożenie dla mieszkańców Katowic?
2: Proszę pana, jest taki list doktora Grabarczyka, ja panu go osobiście prześlę, jak mi potem poda pan swój adres, albo jak pan zajrzy na naszą stronę, będzie on tam jest zamieszczony. Z 31 stycznia datowany, doktor Grabarczyk napisał pismo do wojewody Marka Wójcika z podziękowaniem za to, że on odrzucił ten pomysł zawieszenia oddziału chirurgii i podaje tam, jest opis ich codziennego życia, codziennej pracy na tymże oddziale. I jest tam opisany przypadek pani Gizeli, która miała, starsza pani, przewróciła się, pęknięta śledziona, krwotok wewnętrzny, odmawiają jej pomocy w 6 szpitalach. I ja nie mówię, że dlatego jej odmówili, bo to są niedobre szpitale, to właśnie o to chodzi, że pewnie są jakieś przyczyny, że niby jest taka po prostu, no wszędzie jest tak dużo szpitali, ale co z tego, jak nie ma pomocy? Ta pani po prostu w końcu trafiła na końcu zadzwoniono do kolejowego, no bo przecież on już praktycznie nie istnieje, co niektórzy tak uważają, i tam ją uratowano. No to dlatego uważam, że to jest zagrożenie. I to jest zagrożenie, tylko wie pan, to jest tak. Jak ja rozmawiałam z panem dyrektorem jeszcze Trzebińczykiem, albo innymi osobami tymi z drugiej strony, no to oni mówią, że to jest temat do prokuratury. To jest temat do prokuratury, to jest temat do tego, żeby teraz profilaktycznie zadziałać i żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. Bo powiem państwu jeszcze więcej, moje takie odczucia. No ja mam już swoje lata, już w niejednym szpitalu byłam na Śląsku, albo sama, albo z moimi rodzicami, teściami i tak dalej, i tak dalej. I oddział chirurgii, bo ja tam osobiście, no mój teść tam był kilka razy, tam uratowano życie, mi 2 lata temu uratowano życie i to dosłownie, to nie jest żadna przesada. I to jest oddział, gdzie można powiedzieć, że to jest nasza leśna góra, jeżeli państwo wiecie państwo, o co mi chodzi. I guzik mnie obchodzi, jakie są kafelki w łazience, co pan marszałek pokazuje, a tak naprawdę on za to odpowiada. Jestem tak tym zbulwersowana. To jest po prostu, i to jest, bardzo wiele osób to potwierdzi, że to jest naprawdę bardzo dobry oddział. Tam ludziom pomagają, tam ludzi nie zostawiają. Mojego teścia, on miał wtedy ponad 90 lat, rozrusznik i pęknięte jelito. I sprowadzano z domu panią anestezjolożkę i robiono operację na ratowanie życia. Przypuszczam, że, znaczy ja nie chciałabym, żeby to znowu, bo to wszystko potem może zostać wykorzystane przeciwko, ale chodzi mi o to, że oni naprawdę są wyjątkowi, bo mogłabym tutaj powiedzieć z kolei o różnych przykładach z naszych śląskich szpitali, gdzie takiej pomocy przeróżnej nie było i to niestety też takiej, która kończyła się śmiercią, ale ja nie chcę o tym mówić, ja chcę mówić o tym, co jest dobre i żeby tego nie niszczyć i takie jest nasze przesłanie.
0: Stanowimy, tak nam się wydaje, dosyć zgrany zespół, który od wielu lat się sprawdza, tak jak powiedziałem, no pacjenci myślę, że chcą się u nas leczyć i operować i do tego jeszcze wszystkiego dochodzi fakt, że specjalistyczny szpital, który docelowo miałby powstać w tym miejscu, no naszym zdaniem nie wymaga likwidacji naszego oddziału i oddziału wewnętrznego, ponieważ myślę, że moglibyśmy się spokojnie z okulistyką pomieścić bez żadnej kolizji tutaj.

0: czy jakiegokolwiek konfliktu. To jest dosyć zmienna liczba, dlatego że jeszcze na dodatek my ciągle musimy przesuwać terminy w związku z trudnością dostępności do anestezjologa, którzy są przede wszystkim kierowani na oddział okulistyczny, a dopiero jeżeli są takie możliwości, to my możemy z tego skorzystać i tam wykonywać planowe zabiegi, ale z mojego zeznania to jest około 300 osób oczekują. W GCM-ie oferty pracy są tylko dla z zakresu chirurgii, tylko dla lekarzy. Pozostały personel nie jest, no nie ma potrzeby po prostu zatrudniania dodatkowych ludzi, więc przejście, jak to zostało często tam formułowane, dotyczyłoby tylko i wyłącznie personelu lekarskiego. To jest 4 specjalistów i 3 rezydentów. Dlatego, że często też, no wie pan, dostępność czy nadpodaż, jak w ostatnim piśmie czytałem, łóżek chirurgicznych, no ma się nijak do liczby oczekujących. No to jest albo tak, albo tak. Często używane wskaźniki przez Urząd Marszałkowski, to znaczy stopień, procent wykorzystania łóżek. Wskaźnikiem, który jest bez wartości, bo jego wielkość zależy wyłącznie od wysokości kontraktu przyznanego przez NFZ. No my, nasz oddział w tamtym roku zakończył działalność na polecenie dyrektora w połowie listopada, ponieważ w tym momencie mieliśmy już około 115% kontraktu wykonanego. W związku z czym to nie jest tak, że nasze możliwości są po prostu znacznie większe, tylko ogranicza je kontrakt. Części tak, natomiast część osób będzie musiała, no niestety, chyba sobie poszukać pracy, dlatego że dotyczy to opiekunek i pomocy medycznych, dotyczy chyba części również salowych, ponieważ na okulistyce takiego zapotrzebowania nie ma. Tak to się utrzymuje, no natomiast działania, które są zarówno z pism, które tam otrzymujemy, cały czas jest podtrzymywana teza o tym, że jest konieczne zamknięcie oddziału internistycznego i chirurgicznego w celu utworzenia Europejskiego Centrum Okulistyki, na co zresztą Urząd Marszałkowski w tym piśmie, które ostatnio dostałem, stwierdził, że przeznaczył do tej pory chyba 19 milionów, a docelowo 35.
1: Wolałabym się nie wypowiadać, ale to jest mój oddział, jestem jego oddziałową i dlatego zależy mi, chcę być z moimi pracownikami, którzy część z nich straci pracę.
2: Jak ważny jest ten oddział, jak pani tam pracuje, to co to by oznaczało dla mieszkańców Katowic?
1: Często mamy przypadki, że przyjeżdżają do nas pacjenci, którzy gdzieś tam mieli odmowę przyjęcia. Wiele szpitali, jak na przykład po drugiej stronie ulicy Szpital Kliniczny, nie przyjmuje wielu pacjentów, ponieważ oni mają planowe, są przede wszystkim chirurgią pokarmową. Na Ochojcu jest taka typowa chirurgia naczyniowa, więc ci pacjenci naprawdę nie mają gdzie iść. Zostają bez opieki.
2: Państwa dzisiaj obecność to jest taka forma protestu przeciwko czemu?
3: Zamykaniu chirurgii, zamykaniu innych oddziałów, zamykaniu szpitali powiatowych. Ale przede wszystkim chodzi o pacjenta, o to, że tak jak sami mówią, kiedy mają odmowę przyjęcia, że

0: zostaje tylko jedno miejsce, umrzeć w rowach. Nie ma kto leczyć. Nie ma, każdy dyrektor mówi, nie ma pieniędzy, koszty trzeba obcinać. Tylko kosztem kogo? Kosztem pacjenta, jego chorób, zmaganie rodziny, gdzie oni mają iść. Myślę, że chirurgia szpitala kolejowego jest niezbędnie potrzebna. Akurat chirurgia, rozumiem interna również, która została zawieszona, natomiast chirurgia jest niezbędnie potrzebna. Ratowanie życia, zdrowia, myślę, że to jest najważniejsze. A poza tym bardzo dobry personel, bardzo dobra obsada. Myślę, że tyle. Szkoda.
1: A pani, przepraszam, pani pacjentka, pracownica?
0: Nie, ja jestem opiekunem medycznym i reprezentuję, pozwolę sobie na reprezentowanie tej grupy. Mało mówi się o opiekunach medycznych, jest to grupa zawodowa, która przyjmuje pewne usługi pielęgnacyjne, higieniczne, opiekuńcze, które były kiedyś w gestii pielęgniarek. I myślę, że o ile lekarze i pielęgniarki mają propozycję zmiany miejsca pracy, o tyle opiekunowie muszą po prostu odejść, zostaną zwolnieni, brutalnie zwolnieni. Więc myślę, że ta grupa opiekunów medycznych, grupa pań salowych, przecież to też jest kadra niezbędnie potrzebna do opieki, są chyba najbardziej pokrzywdzoną grupą w tej chwili.
1: Bo to oznacza dla nich utratę pracy. I dla pani też.
0: Ja powiem więcej. To nie tylko utrata pracy, to jest brak miejsc pracy, dlatego że wszystkie szpitale, jak państwo wiecie, ograniczają koszty. Więc koszty na najniższych stanowiskach się ogranicza. Przecież to jest śmieszne, ale kiedy pracuje się z pacjentem, kiedy się wykonuje toalety, pielęgnację, opiekę, czyli te czynności nawet medyczne, jeżeli przynosimy my z własnych pieniędzy środki czystości, środki pielęgnacji, jeżeli my przynosimy pościel, ręczniki, bo szpital musi ograniczyć, no to przepraszam, jesteśmy potrzebni? No chyba tak. Nawet pod tym względem, żeby uposażyć pacjenta w jego podstawowe, niezbędne środki higieniczne, tak? Natomiast powiem tyle. Ja oprócz tego, że jestem opiekunem medycznym, również jestem nauczycielem kierunku opiekuna medycznego w szkole dwuletniej zgodnie z nową podstawą programową, która jest MED-14 i mało tego, jest to półtoraroczna szkoła. Bardzo szeroki zakres wiedzy, który musi posiąść opiekun medyczny, żeby mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Dużo osób się szkoli na kierunku opiekun medyczny i powiem państwu, że w tej chwili, w dobie takiej sytuacji finansowej szpitali i całego systemu ochrony zdrowia, ci ludzie już planują wyjazdy z Polski. Mają dobre oferty, dobre zarobki. To nie tylko Niemcy, to nie tylko Anglia, ale również Belgia, Francja. Do takich krajów mamy dostęp i aż żal, że nie możemy w Polsce pracować.
2: SK Śląsk.
3: To już wszystko, jeżeli chodzi o te wydanie magazynu Reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu możecie już teraz znaleźć również na naszym portalu sk.pl/śląskie. Zaglądajcie już teraz. Do usłyszenia.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
5: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
4: Mówi Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która z kolei 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją.

0: 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
1: Minuta po godzinie 9. Co powiecie na wspólny poranek, sobotni poranek w Radiu SK z hitami na czasie? Zapowiada się całkiem nieźle, prawda? To ja Was witam i zapraszam serdecznie do słuchania Radia SK i do słuchania hitów na czasie. Tate McRae, dobry początek, Kinga Baryga, witam

0: Linkin Park. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 9. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj mamy sobotę. Dzień dobry dla wszystkich tych, którzy właśnie odpalili radio, którzy powoli budzą się do życia. Ja wiem, że sobota dla niektórych może być ciężka, szczególnie po dobrej piątkowej imprezie, ale jesteśmy z wami. Gramy wam hity na czasie. Swoją drogą są tacy, którzy odsypiają, są tacy, którzy pracują i są tacy, którzy sprzątają. A jak mówią eksperci, sobotni poranek jest najpopularniejszą porą na większe porządki. No bo to taki nasz kultowy polski rytuał tygodnia. Sobotnie sprzątanie. I jak się okazuje, sprzątanie może poprawić nastrój. Więc jeżeli sprzątacie, to proszę bardzo, Radio SK gra wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie, czy może jesteście już w drodze. Czekam na wasze wiadomości. Na Messengerze Radia SK mam bilety na Toy Story 5. Kto chętny? Zapraszam. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: I po reklamie.

0: Oskar Cyms i co noc, tak wam gramy w Radio SK. To jest idealny hit, który sprawdzi się na te wszystkie obowiązki, które wy wykonujecie w domu, bo okazuje się, że nie śpicie absolutnie, nie odpoczywacie, nie leniuchujecie, tylko spędzacie czas na przykład w kuchni, albo w pracy, albo sprzątając salon. No i tak jest między innymi u Dawida. Halo, halo, Dawidzie, co ty porabiasz w sobotni poranek?
1: Cześć, no ja akurat nie sprzątam, ale robię też pożyteczną rzecz. Smażę naleśniki, ponieważ moje dzieci od 2 lat, nierozłącznie wychodząc na basen, jedzą tylko i wyłącznie ten posiłek, także ja od rana stoję w kuchni.
0: To się nazywa przykładny tata. Co więcej, słuchajcie, dostaliśmy zdjęcie na Messengerze, że ma też pomocniczkę Igę. Niecałe 4 lata, a już naleśniki smaży. Pozdrawiamy was serdecznie, oczywiście dla was bilety na Toy Story 5. Bawcie się dobrze, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości, bo bilety jeszcze mam. I wracam już za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Bledka. Komu miałabym powiedzieć?
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
9: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy 3 stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny 3 Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
13: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
14: Gastorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
18: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze

0: Mniejsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
0: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
3: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
2: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
3: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
4: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słyszałeś? Cosimos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32/34.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosimos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran to są hity na czasie, to jest Radio SK. Wśród was są też tacy, którzy od rana buszują w kuchni, ale po to, żeby przygotować na przykład torty na wyjątkową okazję, na różne wyjątkowe okazje, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Milenkę ze Zgierza i życzymy miłej pracy. I gramy dalej, kolejne hity na czasie, tak żeby wam się miło pracowało, miło gotowało, sprzątało bądź odpoczywało. Już po godzinie 10, między innymi Męskie Granie Orkiestra 2026 i hit nareszcie. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: się skończyć taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w godzinach 9:21.
6: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają między innymi specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy trzystawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama trzystawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty tu zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86, Katowice.

0: Home Concept, ulica Roździeńskiego 191. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Jaworzna Piekarska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
1: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
2: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
1: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
2: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: I po reklamie.
7: Śląsk na czasie.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Mysłowicki Ośrodek Kultury ponownie zaprasza na magiczne świętowanie najkrótszej nocy w roku. Już 21 czerwca Wesoła Fala zamieni się w słowiańską przestrzeń pełną muzyki, tradycji i rzemiosła. Tego dnia odbędzie się tam wyjątkowe wydarzenie Wianki na Fali.
9: Będzie to dzień, w którym powrócimy trochę do naszych słowiańskich korzeni. Będzie bardzo dużo atrakcji dla rodzin z dziećmi, warsztaty przeróżne, oczywiście warsztaty robienia wianków.
8: Mówiła Natalia Baranowska z Mysłowickiego Ośrodka Kultury. A więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń, które czekają na Was na Śląsku i w Zagłębiu, znajdziecie na sk.pl.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Usłyszał zarzut zabójstwa, to Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
11: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
10: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o tymczasowy areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki. Na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
12: Minuta po godzinie 10:00. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Estetow,

0: to podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
1: Minuta po godzinie 10:00. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esteto w tej

0: Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, ale dodatkowo jest też sobota i sobota okazuje się, że u was jest bardzo intensywnym dniem. Martyna się do nas odezwała. Cześć Martyna, co tam u ciebie?
1: Cześć, pytacie, co robię w sobotę? Ogarniam remont w mieszkaniu, muszę zawieźć syna do babci, a na noc idę do pracy, także życzcie mi miłego dnia, tak jak ja wam życzę. Pa!
0: To bardzo intensywnie u ciebie, Martyna, bardzo, bardzo i szczególnie ten remont. Mam nadzieję, że

0: On skończy się szybciej niż przed końcem roku. Już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Andy Dust i Caris.
1: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: I po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Tak wam gramy w Radio SK, a już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym, przychodzą do was i do nas z nowym numerem, później ci opowiem. Jest to numer, który bardzo przyciąga. Brzmi jak ballada, ale jednocześnie zapowiada się jako dobry letniaczek. Nawet powiedziałabym najlepszy. No to co? Gramy. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem już teraz w Radiu SK. Radio SK. Można zamknąć oczy, można się rozmarzyć.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Tak wam gramy 34,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. No dzisiaj zdecydowanie parasolka nie będzie nikomu potrzebna, bo w całej Polsce wysokie temperatury. Na przykład w okolicach Warszawy około 30 stopni, Ostrów tam nawet 35. Jest bardzo gorąco, więc pamiętajcie, żeby się nawadniać, pić dużo wody, szukać sobie miejsca w cieniu i dodatkowo nosić czapkę. To się zdecydowanie przyda i oczywiście słuchajcie hitów na czasie. One też orzeźwiają, przynoszą orzeźwienie i powodują, że jest jakoś tak lepiej. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, w domu, czy może na przykład gdzieś na wyjeździe albo w samochodzie, to my wam gramy. I już za chwilę wracam do was z kolejnymi takimi hitami na czasie. Będzie Igo i Bruce, ale będzie też Ariana Grande i One Last Time.
1: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania.

0: Obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy 3 stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama 3 stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
13: I po reklamie.

0: 5 minut dzieli nas od godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzisiaj jest sobota, a my po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego jeszcze dorzucamy najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK. Wysyłajcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 11 do kogoś z Was zadzwonię. Mam bilety na Toy Story 5, więc warto wziąć udział w tej zabawie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają między innymi specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
7: Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w Katowicach. 20 czerwca, pierwszy dzień otwarty panoramy trzy stawy od dewelopera Adatex. To niesamowita inwestycja w samym sercu Doliny Trzech Stawów. Mieszkania od 42 do 105 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, wykończonym tarasem i ogrodem. Tak, wszystko w cenie. A w dniu otwartym specjalne rabaty do 2000 zł za metr kwadratowy. Panorama trzy stawy od Adatex. Katowice, Pułaskiego 23. Tu zamieszkasz.
8: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Let's go!
12: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań.

0: Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
5: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
4: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
6: W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
4: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na koncie 241 trafień.
7: Minuta po godzinie 11. My gramy dalej. Hity na czasie w Radiu SK. A ktoś chętny może na bilety na Toy Story 5? Jeśli tak, to zgłaszajcie się, bo rozpoczynamy za chwilę zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. A teraz gramy. Dawid Podsiadło i sezon na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Nie chcę

0: Getta, tak wam gramy 17 minut po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. No, nie uważacie, że ten numer brzmi jak sobota? Tak wam właśnie gramy w Radio SK. A już za chwilę będziemy się wspólnie bawić. Bawić się w zabawę nie mów tak, nie mów nie, to jest propozycja, z którą ja do was przychodzę, ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze wyjaśnię zasady tejże zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. No i ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się uda odpowiedzieć na te pytania bez używania tak i nie, no to zgarniacie ode mnie bilety na Toy Story 5. Kto chętny, kto zainteresowany, to ostatni moment, żeby się zgłaszać. Piszcie na Messengerze Radio SK swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę pogram hitów na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Enrique Iglesias i Pitbull, Tamo Bien. Idealnie do tej temperatury, którą mamy aktualnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącz

0: nie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: I po reklamie.

0: Britney Spears, Gimme More. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 11. Nóżka, samochodzi, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A teraz przyszedł czas, przyszedł moment, żebyśmy wspólnie się pobawili. Pobawili się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. A razem ze mną jest już Patrycja. Cześć, Patrycjo.
1: Cześć.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Jestem na zakończeniu sezonu u mojego narzeczonego w piłkę nożną.
0: A, czyli tutaj tak bardzo aktywnie wspierasz narzeczonego. Cudownie, to możemy ci trochę poprzeszkadzać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, to pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ja zadam ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Uwaga, mam tutaj taki swój magiczny dzwoneczek. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
1: Oczywiście.
0: Dawno temu?
1: Dawno.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
1: Widziałam.
0: A tygrysa?
1: Też.
0: Tygrys jest królem dżungli, to prawda?
1: Niestety. Wykluczone.
0: A może lew nim jest?
1: Zgadzam się.
0: Wow, Patrycja, brawo, udało ci się przebrnąć przez te pytania. Ja wiem, że to nie jest proste, prawda? Bo jak opowiadałam o tych zasadach, to wydawało się, że co to tam, zgłaszamy się, nie ma problemu. Ale jak już przychodzi co do czego, to chyba nie jest tak łatwo.
1: Nie, nie, stres.
0: O, no właśnie, stres, ale bardzo dobrze, gratuluję ci, Patrycja, udało się i oczywiście bilety na Toy Story 5 są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam ciebie i twojego narzeczonego. Buziaki, pa, pa.
1: Pozdrawiamy, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę wracają. Będzie m.in. Joe i End of Beginning.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają m.in. specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Szybkie rozegranie.

0: paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
1: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
0: Wspaniale się to ogląda.
1: A jak smakuje?
0: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I w reklamie.

0: Ten numer brzmi jak wakacje. Hugel, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 12. Po 12 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną Mall Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
8: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Uwaga! Nowa deweloper oficjalnie otwiera biuro sprzedaży mieszkań w Dąbrowie Górniczej. Już w najbliższą sobotę odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 3 i poznaj ofertę mieszkań. Z okazji otwarcia na odwiedzających czekają między innymi specjalne oferty, spacer po ukończonej inwestycji oraz poczęstunek. Do zobaczenia w najbliższą sobotę przy Przemysłowej 3 w Dąbrowie Górniczej. Więcej na nowadeweloper.pl. Nowa Deweloper. Twój nowy adres.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja schowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
18: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Castorama. Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się odmalować salon.
21: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
20: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
21: No to

0: co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie. Śląsk na czasie.
2: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Zwiedzanie egzotarium z przewodnikiem, warsztaty, ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek, joga w blasku księżyca, gra plenerowa Kwiat Paproci z Centrum Gier Furia czy Inferi z Teatr Ognia. A te wszystkie atrakcje czekają na Was właśnie dziś w Sosnowieckim Egzotarium. Tam odbędzie się Noc Świętojańska, start imprezy o godzinie 20. Pamiętajcie, że ilość miejsc jest ograniczona, a bilety możecie nabyć już teraz w kasie lub kupić online. Przypomnę, Noc Świętojańska w Sosnowieckim Egzotarium już dziś o godzinie 20. Imprezę poleca Wam oczywiście Radio SK. Będzie niezapomniane wydarzenie, bawcie się dobrze.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Problemy na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załańskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami. I to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post, a z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
4: Bo to nas trochę przeraża, ale...

0: Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
1: Było to nas trochę przeraża, ale...

0: No trzeba coś robić, nie, w życiu.
1: 3, 2, 1, start!
2: Na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy autobus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
3: Prawie 2 minuty po godzinie 12. Hity na czasie grają dalej, jest sobota. To jest Radio SK. Mam nadzieję, że już zakończyliście wszystkie obowiązki domowe i możecie się teraz wyluzować i posłuchać właśnie najlepszych hitów na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Jeśli już wszystko posprzątaliście, zrobiliście wszelkie sobotnie domowe obowiązki, to teraz czas na odpoczynek. A jak odpoczynek, to z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku, czyli numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki w Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, to są hity na czasie Damiana Dawid i Zombie Lady. Ten numer już za nami. Swoją drogą, jako że zbliża się pora obiadowa, to znalazłam takie badania, które sugerują, że widok mięsa może mieć uspokajający wpływ na mężczyzn. No to, drogie panie, jeśli planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie? Czy w ścisku przy barierce?
3: Czy 100 metrów od sceny?
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Na co dziś masz ochotę?
6: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
5: Nie każ mi wybierać.
6: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
5: Bajsownia?
6: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
5: No to widzimy się tam.
7: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy również w niedzielę.
8: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% z

0: zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
2: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
1: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
2: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
1: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
3: A pranie też za ciebie wstawi?
4: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
3: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
4: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
9: I po reklamie.

0: Marisa i Odkochaj. Tak kończymy godzinę 12. Po godzinie 13 hity na czasie zostają razem z Wami, a stery przejmuje Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Eura GD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w godzinach 9:21.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
13: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
12: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
13: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
12: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: Słyszałeś? Cosius Young 15 plus w Bytomiu robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosius Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
18: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta

0: ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina, podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by zastosować areszt.
5: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
4: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. 2 wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży czy bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko w warszawskim Centrum Expo 21.
6: O, ja znam naczelną zasadę bezpieczeństwa na wakacjach, czyli kiedy tata z synem wchodzi kąpać się w morzu, mama zostaje się opalać i pilnować rzeczy. Często tak bywa, prawda? Jeśli chcecie się poczuć jak na wakacjach, to jesteście w dobrym miejscu. W Esce macie wakacyjne hity na czasie. Michael Patrick Kelly na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Katy Perry ładuje nam baterię w upalne sobotnie popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. I słuchajcie, na tegorocznym mundialu wydarzył się historyczny moment. Sędzia pokazał pierwszą taką czerwoną kartkę w historii. Za co? Za zasłonięcie ust. Paragwajczyk podszedł do reprezentanta Turcji podczas meczu. Coś tam mu powiedział przy zasłoniętych ustach. Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR. No i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych.

0: wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: I po reklamie.

nie jednej osobie. Ten numer kojarzy się z dobrą sobotnią imprezką. Lerek, innowator w Radiu SK. Gramy bardzo weekendowe hity na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No, upał się wydarzył. Wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro

0: na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No upał się wydarzył, wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie dzisiaj i jutro gorąco. To się kiedy indziej zrobi? No właśnie, to jest pytanie do was. W jakiej sytuacji dzisiaj możecie użyć tego pięknego argumentu? Za gorąco, ja to kiedy indziej zrobię. Na co możecie odpowiedzieć za gorąco? Przed czym może was ten upał dzisiaj uratować? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co jest wam dzisiaj za gorąco? A ja za chwilę gram m.in. Eda Sheerana i Azizam. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To właśnie Street.
5: Street Food Polska Festiwal w Sosnowcu. Od piątku do niedzieli w Parku Sieleckim zaparkują food trucki. To będzie weekend pełen niespodzianek i świetnego jedzenia. Nie możecie zabraknąć. Przyjdź i spróbuj przysmaków z całego świata. Będzie coś dla mięsożerców i wegetarian, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Street Food Polska Festiwal od 19 do 21 czerwca. Sosnowiec, Park Sielecki. Imprezę nakręca Radio SK.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon,
11: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Słyszałeś? Cosius Young 15 plus w Bytomiu robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosius Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: To będzie ostatnia reklama.
14: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
17: I po reklamie.

0: SK Grahity, które idealnie pasują do tej upalnej 30-stopniowej pogody. Shim za w Radiu SK, ale egzotycznie. Fire, to teraz to jest prawdziwy ogień z nieba. Żar się leje prawie w całym kraju, 30 stopni. Jest za gorąco, żeby odkurzać, żeby robić jakieś prace podwórkowe. Teraz wszyscy powinniśmy odpoczywać jak Paulina.
1: Hej SK, opalam się, a teraz muszę iść wziąć za robotę, kurczę.
0: No właśnie, nie musisz. Jestem pewien, Paulina, że twój mąż na pewno nie będzie cię zachęcał, żeby się wziąć za jakieś sobotnie obowiązki. A poza tym, jak mawia stare polskie przysłowie, robota nie zając, wiadomo. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co macie dzisiaj ochotę przy takiej pięknej wakacyjnej pogodzie. Czekam na głosowy na Messengerze SK. Radio SK. A za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 690.

0: 598 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Na co dziś masz ochotę?
2: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
1: Nie każ mi wybierać.
2: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
1: Bajsownia?
2: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
1: No to widzimy się tam.
3: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
8: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50x50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w godzinach 9:21.
12: I po reklamie.
13: Śląsk na czasie.
14: Dzień nowej energii. Radio SK obecna aktualnie pod Pleaserą Arena Gliwice, a ze mną jest...
15: Michał Głowala, Tauron Polska Energia.
14: No właśnie, Tauron organizuje wyjątkowe wydarzenie. Dzisiaj nakręcamy pozytywną energią, nową energią i wiele się dzieje, między innymi atrakcje sportowe.
15: Tak jest, jesteśmy w Gliwicach pod Areną Prezero i aktualnie odbywają się tu turnieje koszykówki Tauron Street Energy Battle, więc nakręcamy wszystkich pozytywną sportową energią. W końcu to dzień dobrej energii, a energia zaczyna się, wiadomo, od ludzi.
14: Bawimy się do której godziny dzisiaj?
15: Dzisiaj bawimy się w Gliwicach do godziny 14.
14: A jesteśmy również my, ekipa Radia SK. Przyjeżdżajcie, wpadajcie, bawimy się świetnie i dołączcie do nas. Będzie wiele się działo.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
17: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
16: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Zdaniem lekarzy obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska tur na Pustyni Błędowskiej.
18: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
19: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
20: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
16: Patronem wydarzenia jest Radio SK. Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rajdy rodzinne czy rowerowe show.
21: I jeszcze jeden świetny sportowy news. Polskie siatkarki właśnie wygrały z Holandią 3-1 w Lidze Narodów.
22: O proszę bardzo, chyba jakichś gości mamy. Proszę bardzo.
21: A dobrze, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie na antenę Radia SK. Męskie granie już wam teraz gram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 14:00.

0: Katy Perry, to się nazywa dobre sobotnie granie na antenie Radia SK. Gramy wam hity na czasie i razem odpoczywamy, korzystamy z wakacyjnej pogody. Dla Matiego ta sobota nie ma wad.
1: No SK, ja właśnie powiem tak, odpoczywam i jadę właśnie na ryby. Także yes. Życzcie udanych połowów.
0: A to ja nie wiedziałem, że na ryby się jeździ łowić ryby.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: Sklep Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Między innymi od tego numeru zaczęła się jej wielka światowa kariera Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zacznie się kariera nowego hitu na antenie SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy w tym dobrzy, łowimy dla was najlepsze muzyczne perełki, bo u nas po raz pierwszy słyszycie numery, które będą hitami. I teraz na naszą antenę wskakuje znany na całym świecie brytyjski producent Jax Jones, który nieraz już antenę Eski podbijał, a teraz nagrał nowy numer i słuchajcie, co ciekawe, z okazji premiery tego kawałka przez 2 godziny transmitował w internecie, jak gra set DJ-ski na żywo, jednocześnie biegając na bieżni. Także słuchajcie, to jest przetestowane, śmiało można zabierać ten numer na siłownię i robić takie ostatnie szlify formy przed wakacjami. Jax Jones, Pulling Me Back już teraz.

0: LP w Radio SK uspokaja, dodaje otuchy wszystkim zapracowanym. Tak się właśnie gra w sobotnie popołudnie. Mikołaj prosi o otuchę, napisał na Messengerze. SK, dodaj otuchy wszystkim taksówkarzom w Lesznie. Trwa airshow i klienci najchętniej by na dach weszli. Jesteśmy razem z wami dla wszystkich w samochodzie. Za chwilę między innymi BB Rexa i New Religion. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna sprawa, bo nasz słuchacz Adi chciał coś wyznać. On ma do powiedzenia coś, co wypowiada prawdopodobnie co druga osoba w naszym kraju w ten weekend.
1: Małki, ale lampa co? Ale lampa nie?
0: No ciężko się nie zgodzić, także sezon na...
2: Ale paruwa co?
0: Uważam za otwarty. Radio
3: SK. Reklama. Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w godzinach 9:21.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
16: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.

0: Tank 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
3: I po reklamie.
4: Ask.

okulary przeciwsłoneczne na nosie, bluzka bez rękawów i takie hity na czasie wakacyjne z głośników. Gipsy Kukon w Radiu SK i bardzo ważna rada przed sobotnim wieczornym grillem ze znajomymi na przykład. Nie pijmy piwa. Słuchajcie, serio mówię, bo osoby, które piją piwo, to jest naukowo udowodnione, osoby, które piją piwo są bardziej atrakcyjne dla komarów, bo wtedy osoba, która wypiła piwo, częściej jest atakowana przez komara, bo komary chyba lubią alkohol, lubią piwo. No słuchajcie, zróbmy to dla własnego zdrowia i dla komarów. No bo wyobraźcie sobie takiego komara, który leci i jednocześnie ma helikopter w głowie.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Twórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
19: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
4: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: I już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej międzynarodowej imprezki na stadionie Legii Warszawa. Za nami m.in. koncert The Black Eyed Peas, a dzisiaj pora na legendę muzyki klubowej, bo za sterami stanie sam on.
23: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate

0: Trans. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Purenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do takiego imprezkowego wieczoru?
0: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
1: Na koncercie Armina Van Burena Eska będzie się bawiła razem z wami, a jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na Instagrama Eski, bo tam wszystko wam pokażemy. Ale tego pana możecie w Radiu Eska słuchać regularnie. Armin Van Buren, przypominam, przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix od godziny 20 w każdy piątek. Najpierw słuchacie najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a potem po rozgrzewce po 22 za konsoletą staje właśnie Armin Van Buren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Radia SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się znani producenci jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a w Radiu SK teraz non-stop mamy weekendowy chill. Razem odpoczywamy w tę sobotę. W tej godzinie obiecuję zagram numer, który zna już cały polski internet, który zrobił wiele dobrego, bo zagram Łatwo Ganga, który spełnił marzenie małej Mai chorej na raka. Wszystkie marzenia na pewno w tej godzinie w Radiu SK, punktualnie 15. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I to jest idealny numer w drodze na sobotnie zakupy z rodziną. Dr. Dre, hitem zawsze na czasie. No właśnie, a rodzinne zakupy w galerii handlowej mogą zakończyć się rodzinnym wypadem do kina. Przez cały ten weekend Radio SK ma dla was zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5. No w końcu się doczekaliśmy kolejnej części tej kultowej produkcji. I to jest film, który chętnie obejrzą, myślę, i dzieci, i dorośli, a czasami dorośli też są dziećmi. Ja właśnie o to chcę was teraz zapytać, w jakiej sytuacji wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko? Bo czasami są takie sytuacje, że możecie powiedzieć, no normalnie jak dziecko się zachowuje.

0: całkiem dobra cecha. Każdy ma w sobie kawałek dziecka, prawda? Więc teraz mi udowodnijcie, że wy albo wasza druga połówka czasami jesteście dziećmi. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. 4 zaproszenia na Toy Story 5 czekają. A jeśli chcecie już teraz wejść do świata Toy Story, do świata zabawek, to odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony, bo tam cały czas gra SK Toy Story Radio. Jedyne takie radio w Polsce, które gra hity z disneyowskich produkcji i w którym programy prowadzą zabawki. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
1: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Hi guys, hi listeners of Radio SK, I'm Damiano David.
1: A, widzicie, jaki kulturalny? Damiano David w Radio SK, gramy hity na czasie. I czasami się zachowujemy jak dzieci. Zapytałem was, kiedy wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko. No i mogłem się domyślać, że łatwiej wskazać, kiedy druga połówka się zachowuje jak dziecko. Zwłaszcza jeśli chodzi o męża, prawda, Monika?
2: Cześć, mój mąż zachowuje się jak dziecko zawsze, kiedy go proszę, aby coś zrobił. Wtedy słyszę, zaraz, później, no przecież zrobię, no jeszcze chwila. Brakuje tylko, żeby jeszcze pod pełnuszkami.
1: No dobra, Monika, przyjmujemy to z godnością jako faceci, ale jak my was zapytamy, dlaczego mamy to zrobić, to słyszymy, bo tak. I kto tu jest dzieckiem? Radio SK. Wszyscy jesteśmy dziećmi, dlatego Monika, lecą do ciebie teraz 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend.

0: cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
1: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Co za numer, co za połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy hit na czasie. I co za miły gest ze strony naszej słuchaczki. Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale słuchajcie, przed chwilą też napisała, że jednak nie da rady wybrać się do kina i chętnie komuś z was te bilety odda. To są aż 4 bilety, także może być fajne wyjście z ekipą do kina w dzisiejszy wieczór. No to słuchajcie, proszę bardzo, droga wolna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonajcie naszą słuchaczkę Monikę, dlaczego jej bilety powinny trafić do was. Nagrywajcie się i po 16 komuś z was niespodziankę zrobimy.
1: SK. SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: złotówki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hybę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10%.

0: ważna od 10 do 28 czerwca. BISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Słyszałeś? Cosius Young 15 plus w Bytomiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosius Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesteśmy otwarci. Nowy sklep RTV Eura GD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w godzinach 9:21.
6: I po reklamie.
7: Śląsk na czasie.
8: Darek Brombosz, Radio SK, Tauron, Park Śląski, Tauron, Nowa Energia. No to rozpoczęcie lata, można powiedzieć, z mocnym przytupem.
9: Olga Kostrzewska-Cichoń, rzeczniczka prasowa grupy Tauron. Mnóstwo atrakcji. Zapraszamy dzisiaj do parku od godziny 11 do 19. Mamy mnóstwo atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pogoda na szczęście dopisuje, więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zarówno bardziej aktywne aktywności, jak jakiś sport, piłka i tak dalej, ale mamy też atrakcje artystyczne, powiedzmy, plastyczne, także naprawdę dużo się dzieje i wierzę, że do tej godziny 19 mnóstwo mieszkańców województwa śląskiego nas odwiedzi.
8: Wszystko za zupełne free.
9: Oczywiście, że tak, absolutnie.
10: Muzyką się żyje.
11: Chyba właśnie poznaliśmy kolor lata 2026. To błękit, bo taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
12: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
13: Takiego budowania piosenki po kolei.
12: To jest naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
11: Na albumie Roxy znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowi Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe, zapracowane lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. SK też rusza w trasę. Czas na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej SK Music Tour. W ten weekend jesteśmy w dwóch miejscach w województwie łódzkim. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie częściej Maciek Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawią się Jamal oraz Mesaja, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, także wpadajcie. Na scenie pojawiają się prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z Was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letni hit.

prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letni hit.

Tak, Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny do wylegiwania się w cieniu, albo do opalania się na leżaku w ogrodzie, albo na plaży. A za chwilę numer jeden gorącej dwudziestki od Wiktora Dyduły.

0: Adele z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A teraz uwaga, bardzo ważny komunikat.
1: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: Dawać radość słuchaczom Radia SK i teraz będziecie świadkami powstania prawdopodobnie nowej przyjaźni, bo na antenie Radia SK witam Monikę. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć wszystkich i witam nową znajomą.
0: No właśnie, po drugiej stronie Julia też. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: No właśnie, dziewczyny, poznajcie się. Julia to Monika, Monika to Julia.
3: Cześć, cześć. Monika.
2: Cześć, Julia.
0: Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
3: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj moja przyjaciółka Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, miała 25. urodziny. No i miałyśmy się nie spotykać, może kiedyś byśmy się spotkały przy okazji, ale wyszedł nam mega spontaniczne spotkanie.
0: Ajajaj.
3: A ja biegam po sklepach, szukam prezentu, czas mnie goni i no po prostu no.
0: I przydałoby się coś na szybko znaleźć, prawda?
3: Dokładnie tak.
0: A takie bilety do kina, jakbyście z ekipą sobie poszły, to i będzie fajny prezent i fajnie czas spędzicie, prawda?
3: Dokładnie.
0: I jeszcze za darmo. Monika, co ty na to? Podzieliłabyś się tymi biletami?
2: Ja jestem oczywiście za i dokładam się do życzeń przyjaciółki.
0: Wow.
2: Mojej nowej znajomej.
3: Przekażę od mojej nowej znajomej. No to
0: piękne rzeczy. Słuchacze Radia SK są jak wielka rodzina, jak przyjaciele. No to dziękuję wam, dziewczyny. Julia, dobrej zabawy na filmie.
2: Ja
0: a tobie,
2: życzę
0: Monika
2: właśnie udanej zabawy. No. Miłego wieczoru.
0: Monika, dziękuję za wielkie serce. Zostańcie z Radiem SK, bo za chwilę gramy dalej. Radio
4: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix Harmonizer.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Radio SK.
19: SK.

0: Rosa z Bruno Marsem w Radiu SK, a teraz będzie muzyczny strzał w samo okienko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My jesteśmy jak dobry piłkarz, my zawsze trafiamy do waszych uszu, wiemy co wam się spodoba. Zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości i teraz poczujecie atmosferę piłkarskiego święta. Mimo, że nie jesteśmy w USA, to się możecie poczuć, jakbyście byli w Ameryce na Mundialu, bo przed wami jedna z oficjalnych piosenek tegorocznych Mistrzostw Świata w nogę. I na naszej antenie pojawi się właściciel legendarnego głosu nie do podrobienia. No to oczywiście Andrea Bocelli, który nagrał piosenkę tegorocznego mundialu razem z Davidem Guettą, z Megan Thee Stallion i z EJ. EJ to jest artystka, która wystąpiła w filmie K-popowe Łowczynie Demonów, jest współautorką wielkiego hitu Golden, a teraz wspólnie między innymi z Andrea Bocelli nagrała piosenkę na mundial. DNA More Than A Game już teraz w Radiu SK. Na mundial nie awansowaliśmy, ale mundialowych hitów posłuchać możemy, prawda? A wy możecie poczuć mundialowe emocje na własnej skórze, za chwilę powiem jak.

0: Eminem i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK. Za nami też mundialowy hit, a przed nami wielkie piłkarskie emocje. Ja wcale teraz nie mówię o mundialu, mamy dla was jeszcze lepsze piłkarskie emocje. Bez wstawania w środku nocy, bez wylatywania za ocean. My dla was mamy SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą eskową drużynę, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, ale zanim tam się dostaniecie, to musicie wpaść na sk.pl, za darmo się zgłosić, no i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. W piątek Michałowi się udało.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
2: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
3: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się... skład.
4: Bardzo dobra odpowiedź!
3: Mamy to!
0: A jeżeli wy też chcecie być w składzie, to wpadajcie za darmo, zgłaszajcie się na sk.pl i walczcie o 10 tysięcy złotych.
5: SK Karniaki Cup. Zgłoś się na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
8: czy 100 metrów od sceny.
9: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
5: Zgłoś się na sk.pl.
9: Słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
10: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Na co dziś masz ochotę?
17: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
16: Nie każ mi wybierać.
17: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
16: Bajsownia?
17: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
16: No to widzimy się tam.
18: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. Dwa dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy również w niedzielę.
19: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
20: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
19: Oraz bekonu i syropu klonowego.
20: Trudno wskazać faworyta.
19: Spróbuj, może tobie się uda.
20: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
21: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
22: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
23: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
22: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
23: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
24: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu.

0: zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

I tak się właśnie odpoczywa w sobotnie popołudnie z Radiem SK. Ale Farben, gramy hity na czasie, a to jest, słuchajcie, chyba praca marzeń. Każdy by tak chciał. Brytyjscy urzędnicy w ramach swoich obowiązków grają w grę. Służbowo grają w GTA. I oni to tłumaczą, że grają w tę grę przez internet, żeby obserwować zachowania graczy. I czytam, że to jest w ramach testowania nowoczesnych metod tworzenia polityki społecznej. Czyli słuchajcie, wystarczy nadać czemuś poważną nazwę i od razu można mieć fajną przerwę w pracy. Także następnym razem przerwę na kawę i ploteczki nazwijmy Kolegium w sprawie oceny zasobów ludzkich w firmie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Sezon na wakacyjne rapowe festiwale. Czas zacząć. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. Dzisiaj na scenie zobaczymy m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. A jutro z kolei scenę na Before Festivalu przejmie BDOS, Sokół, Avi czy Bambi. A przed nami kolejne wakacyjne festiwale. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip-Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. No i zagrają wielkie gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla Was bilety. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na eskowym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku polskim. W czeskim niestety. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, w Gdyni, w Poznaniu i w Katowicach. A jutro o 10.24 wydarzy się coś bardzo pięknego. Słuchajcie, to już niedługo, to już jest ostatnia prosta, bo właśnie wtedy zacznie się astronomiczne lato. A tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 17 i bardzo letnią pogodę prawie w całym kraju. Więc do tego dokładamy letnie hity na czasie, żeby się fajnie w cieniu odpoczywało. Łukasz Zduńczyk, cześć! Myślę, że ten hicior będzie leciał przy budce z goframi przy plaży. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest Radio SK.

samo 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

0: I właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory z hitami na czasie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I tak może brzmieć wasz wieczór za tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa, eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza ekipa dowiezie wam eskowy dom na kółkach pod sam dom, a wy potem zrobicie z tym kamperem, co będziecie chcieli. Pojedziecie, gdzie będziecie chcieli i to za darmochę, słuchajcie. Ceny paliwa was nie obchodzą, bo to wszystko na koszt prezesa Radia SK. Zgłaszajcie się, zgłoszenia są darmowe. Wpadajcie na sk.pl i być może za tydzień, w sobotę już będziecie mknąć eskowym kamperem. A czemu mi tu radio nie gra? Czekajcie. O, już za chwilę wracamy do hitów na czasie. Po krótkiej przerwie Zara Larsson. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: zawsze na czasie na antenie Radia SK. Adam Lambert. Za 23 minuty 18. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie, a ja mam niezłą ciekawostkę, słuchajcie. Okazuje się, że polska reprezentacja w piłkę nożną nie jest aż taka słaba, jak się niektórym wydaje, bo tylko my potrafimy zatrzymać Leo Messiego. Już wam mówię, o co chodzi, bo się okazuje, że w ciągu ostatnich 10 meczów Argentyny na Mundialu tylko przeciwko Polsce Messi nie strzelił ani bramki, ani asysty. To był ten pamiętny mecz na Mundialu w Katarze, kiedy Wojciech Szczęsny obronił karnego Leo Messiego. I to był ostatni mecz, kiedy Messi nie zdobył niczego w tym meczu. Także słuchajcie, my jesteśmy piłkarską potęgą, no. A to, że nie gramy na Mundialu, to nic, no. Jak ktoś jest w czymś dobry, to przecież nie musi się na każdym kroku tym chwalić, prawda?
1: Radio SK. Reklama. W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
8: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Łączy nas krew, która ratuje życie.
11: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
10: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
12: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Obi, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. SK.

0: Skoro za 5:18, a jej już się kręci w głowie, to znaczy, że grill musiał się całkiem wcześnie zacząć.
1: No i to chyba nie była kiełbaska, ani żeberka, ani karkuleczka. Coś poważniejszego chyba się pojawiło.
0: To była Bletka na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Jeśli wam się coś poważniejszego na ten wieczór szykuje, jakiś grill, albo nie wiem, może na jakieś wesele jedziecie, to Paweł Bogaj się poleca. On tu wam będzie rozgrzewkę robił.
1: Ewentualnie możecie mnie zaprosić, ja chętnie wpadnę. 22 kończę imprezkę, więc później mam chwilkę czasu.
0: No to mam nadzieję, że do 22 wytrzymacie. Paweł Bogaj przed chwilą zapytał, jakie mecze dzisiaj na Mundialu.
1: Tam Szwecja-Holandia i Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Szwecja-Holandia, czyli gdybyśmy grali na Mundialu, to by był nasz mecz o wszystko.
1: A, sprytne.
0: Zaraz gramy, zaraz imprezka w Radiu SK.
2: Gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
4: Na co dziś masz ochotę?
5: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
4: Nie każ mi wybierać.
5: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
4: Bajsownia?
5: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
4: No to widzimy się tam.
6: Już 20 i 21 czerwca w Super Samie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy. Również w niedzielę.
7: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić.

0: napisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32/34.
2: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis.

kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis.

0: Street Food Polska Festiwal w Sosnowcu. Od piątku do niedzieli w Parku Sieleckim zaparkują food trucki. To będzie weekend pełen niespodzianek i świetnego jedzenia. Nie możecie zabraknąć. Przyjdź i spróbuj przysmaków z całego świata. Będzie coś dla mięsożerców i wegetarian, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Street Food Polska Festiwal od 19 do 21 czerwca. Sosnowiec, Park Sielecki. Imprezę nakręca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Śląsk na czasie.
2: Radio SK obecne pod Prizero Areną Gliwice. Tutaj dzisiaj dzień nowej energii z Tauronem, a ze mną aktualnie jest
3: Ela Łężna, Let's Dance Studio. My mieliśmy okazję tutaj dzisiaj zaprezentować nasze umiejętności taneczne. Tańczyły nasze dwie grupy, LD Wild i LD Fam, oraz zaprezentowaliśmy też bitwy taneczne, czyli taki nasz konik. Bitwy taneczne to są bitwy freestyle'owe, hip-hopowe, czyli uczestnicy biją się ze sobą tanecznie. Świetnie się bawiliśmy. Myślę, że daliśmy też temu wydarzeniu takiej nowej energii, właśnie nowej energii. No i jest fajnie, jest ciepło, fajny wakacyjny klimacik, bardzo fajne wydarzenie.
2: No i na miejscu oczywiście wiele niespodzianek dla Was, zatem wpadajcie tutaj pod Prizero Arenę Gliwice, wbijajcie!
4: Muzyką się żyje.
5: Już dzisiaj w Polsce zagra legenda muzyki klubowej, producent, którego zna cały świat. Przed nami show Armina Van Burena. To jest gwiazda Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii Warszawa. A dzisiaj wielki finał tej imprezy i to będzie coś wyjątkowego.
6: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
5: A mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Na scenie pojawi się też legendarny zespół Black Eyed Peas. Jeśli przegapiliście koncert, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty, a na miejsce drugie waszej ulubionej dwudziestki skoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Kalidem, a ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla Was bilety na to właśnie wydarzenie. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie czeka na Was oczywiście na sk.pl, tam też głosujecie na ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego, a tym razem kierunek województwo łódzkie. W ten weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie, to Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpi dla Was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj zagra Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpi Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, więc zapraszam gorąco.
7: Impreska.
5: 3,5 minuty po godzinie 18 zaczynamy imprezkę, a na tej piłkarskiej imprezce za godzinę rusza mecz Holandia-Szwecja, później 22 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. No wybór jest prosty, dzisiaj kibicujemy Holendrom oraz panom z Wybrzeża Kości Słoniowej. Paweł Bogiej, zapraszam na hity na czasie. I zapraszam na imprezkę. Sombr na początek.

0: w mieście, to wszędzie jest tło.
1: Tak, Onafide i Tamagotchi w Radiu SK już prawie 14 minut po godzinie 18. Ciekaw jestem, czy panowie się pogodzą i nagrają kiedyś jeszcze wspólny kawałek. No liczę na to. Wyczytałem, słuchajcie, jutro, w niedzielę 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10.24, być może niektórzy jeszcze będą spać, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata, tak zwane przesilenie letnie. I co to oznacza? To jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. No, wszyscy wiedzą, że warto rozpocząć lato z przytupem, warto zrobić coś spektakularnego, a więc zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. W taki spektakularny sposób, żeby wszyscy później wracali właśnie do tego rozpoczęcia lata. Może ktoś chętny zorganizować na przykład galę MMA w swoim ogrodzie? Myślę, że to jest fajny pomysł. Po 19 rozdam za najlepsze pomysły kody do kina na Toy Story 5. Nagrywajcie się już teraz na Messengerze, jak spektakularnie można rozpocząć to lato 2026. Jak ktoś woli zadzwonić, proszę bardzo, 664-402-302. Ale tutaj uprzedzam, trzeba będzie poczekać i mogą być kolejki jak na Sorze. I nie ma żadnych pokoików VIP, trzeba poczekać, 664-402-302. A jak spektakularnie rozpocząć lato, dajcie znać. Może włączyć hity na czasie, Jungle już teraz.

Spokojnie można bioderkiem i do lewej, i do prawej. A co się będziecie wstydzić? Enrique Iglesias, Sean Paul, Bailando. Z tego co wiem, to się dobrze do tego baciaty tańczy. Chodziłem na zajęcia, to wiem. A przy okazji, słuchajcie, czytam, że nowy jacht Roberta Lewandowskiego pojawił się już w Gdyni. Na TikToku trafiło takie nagranie, w którym widać najprawdopodobniej, jak wygląda ten luksusowy katamaran piłkarza. I muszę przyznać, wygląda. Branżowe media też szacują wartość tej spersonalizowanej jednostki pływającej i powiedzieli, że to jest około 33 miliony złotych. Tyle Robert wydał na ten jacht. Okazuje się, że w Polsce na takie coś stać tylko Lewandowskiego. No i lekarzy.

0: pretendentów do zostania hitem tego lata. To oczywiście Bauza i Magnetic.
1: To kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, stadion. I jakie słowo zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, wpadajcie już teraz na SKPL i zgłaszajcie się do zgarnięcia w wielkim finale już 4 lipca na PG Narodowym, nawet 10 tysięcy złotych. No a gospodarzem tej zabawy jest Sławek Peszko. Jeśli jesteście chętni na karniaki właśnie ze Sławkiem, SKPL, zgłaszajcie się już teraz.
2: SK Karniakika.
0: A kolejny finał już w poniedziałek rano.
2: Reklama.
3: Na co dziś masz ochotę?
4: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
3: Nie każ mi wybierać.
4: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
3: Bajsownia?
4: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
3: No to widzimy się tam.
5: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
13: Na kanapie komplet.
12: Miski wypełnione po brzegi.
13: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Czekamy na pierwszy gwizdek.
13: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
14: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
15: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
14: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
15: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
14: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
16: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
17: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
18: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
19: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
20: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: I to jest piękna gra!
23: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
22: Tak, wiedziałem!
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.
25: SK

0: Arisa. Ta pani napisała akwarię dla Dody. Pozdrawiamy gorąco. Ten kawałek to odkochaj. Polecam sprawdzić. 11 minut zostało nam do godziny 19. Mam do rozdania bilety do kina na najnowsze Toy Story 5. Proszę się zgłaszać. Pytanie na kreatywność. Zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. Jutro zaczyna się lato. W jaki spektakularny sposób można to zrobić? Finał po 19. Proszę wysyłać swoje głosówki na Messengerze. A teraz kilka propozycji. Proszę bardzo.
1: My z Potomką już rozpoczęłyśmy. Właśnie wracamy z warszawskiej ligi żeglarskiej, z regat na Zegrzu. Następnie udajemy się na Wianki po to, by przebalować troszeczkę noc, a jutro druga tura wyścigu w warszawskiej lidze żeglarskiej na Zegrzu.
0: No pięknie się nasi słuchacze bawią. Ktoś jeszcze?
2: Halo, halo, cześć, Zaneta. Ja chciałam powiedzieć, że jutro na poniedziałku zaczynam urlop, więc jak lato przywitać, jak nie urlopem, 2 tygodnie. Buziaki, pa!
0: Buziaki i zazdraszczamy. David Guetta teraz.

0: wpadnie do nas. Kawałek nazywa się Forever. No i pojawi się za chwilę, już po 19. No i za chwilę też mecz. Ja już się nie mogę doczekać.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Euro AGD w LVL Park Gliwice. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w godzinach 9:21.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
10: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy 2 nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
11: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18:40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Opiekelska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć u nas w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwszy wspólny numer, nie jest wspólna piosenka, ale to jest pierwszy kawałek, który udało się wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
9: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
10: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
9: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
10: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
8: No a singiel Później Ci Opowiem to jest kawałek z nadchodzącej płyty właśnie Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera już 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra m.in. w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Po 3 latach pracy nad czas pochwalić się tym, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit, no i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
11: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
12: Takiego budowania piosenki po kolei.
11: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
8: No a na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowej piosenki, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy Węgiel ma przed sobą bardzo koncertowe lato. Zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. No, Skoli mi tak powie, że to mało.
13: Impreska. Impreska. Impreska.
8: Impreska. Dwie i pół minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jutro, 10:24, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Pytanie do Was, jak dobrze rozpocząć lato? Czekam na Wasze spektakularne pomysły. Głosówki na SK-owym Messengerze, tam się zgłaszajcie. Paweł Bogaj, zapraszam. Jak dobrze rozpocząć lato? Może ja sobie na poniedziałek wezmę wolne. O, szef dzwoni. No to może zagram hity, a wolnego nie będę brał.

0: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi.

0: teraz leci mecz Szwecja-Holandia i my byśmy mogli być na miejscu Szwecji teraz, a nie jesteśmy.
1: To wiadomość od Adriana. Rzeczywiście, Holandia-Szwecja. A chyba dobrze, że nie jesteśmy na miejscu Szwedów. Dostają 1-0 na razie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Nie wiem jak wam, ale mi tam Szwedów w ogóle nie żal. Ale teraz czas na nowość, słuchajcie. Tak jak już powiedziałem, będzie nowość. Eben przychodzi z nowością. Po tym sukcesie z kawałkiem Hearts powraca z kolejnymi nowościami. Tytuł to Forever. No, jeśli chodzi o muzykę, no to to jest coś fajnego, wakacyjnego. Jak zamkniecie oczy, słuchając tego kawałka, to uwaga, możecie poczuć się, jakbyście teraz siedzieli w samolocie i lecieli na jakieś zagraniczne wakacje. A jak mi nie wierzycie, no to jest okazja, proszę się przekonać. Radio SK. Even Forever w Radiu SK.
3: I co mam

0: A Holandia, proszę się nie zatrzymywać, 2-0. 2-0, Szwecja przegrywa z Holandią na mundialu i bardzo dobrze, bo tam Szwedzi nas wyrzucili, wiecie o co chodzi. 664-402-302, cały czas przyjmuję wasze telefony, poczekajcie, zerkam. No nie no, linia jest odblokowana, proszę dzwonić. Pytanie było proste, jak można w spektakularny sposób świętować rozpoczęcie lata? To już jutro, 10.24, zapiszcie sobie w kalendarzach, niech wam budzik obudzi rano, 10.24, jutro nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Proszę bardzo, jak zacząć lato z przytupem? Halo, halo, kto teraz?
1: No ja przytupem 13 lat temu, to cały 21 czas rodziłam mojego młodszego syna, więc wszyscy pamiętają datę, więc...
0: To był podobno bardzo długi poród. Tak wyczytałem w Google'ach. Dajcie znać, 664-402-302 albo eskowy Messenger, jak grubo, w spektakularny sposób można rozpocząć to lato. Ja wiem, że wy macie fajne pomysły.

0: O godzinie 19:00, no i muszę przyznać, że worek z głosówkami na eskowym Messengerze rozwiązał się, proszę bardzo, teraz Adam.
1: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj mój najlepszy przyjaciel Maciej ma swoje 18 urodziny. Chciałbym go bardzo pozdrowić na antenie oraz poprosić was, żebyście go również pozdrowili i obiecujemy wam, że dzisiaj będziemy się na imprezie bawić do Radia SK.
0: No i prawidłowo pozdrawiam oczywiście 100 lat dla twojego kumpla, ale pozdrawiam też Michała i Martę. Oni podobno dzisiaj wpuścili znajomych do nowego, wyremontowanego mieszkania na parapetówkę. No Marta, Michał, co wy, nie wiecie, że takie rzeczy robi się przed remontem? Radio SK. No i się pochwalę, też mam zaproszenie, też tam idę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Na co dziś masz ochotę?
8: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
7: Nie każ mi wybierać.
8: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
7: Bajsownia?
8: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
7: No to widzimy się tam.
9: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
10: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
11: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
12: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Przed nami 10. edycja Rapstar.

Arena Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
2: To właśnie Street Food Polska Festiwal w Sosnowcu. Od piątku do niedzieli w Parku Sieleckim zaparkują food trucki. To będzie weekend pełen niespodzianek i świetnego jedzenia. Nie możecie zabraknąć. Przyjdź i spróbuj przysmaków z całego świata. Będzie coś dla mięsożerców i wegetarian, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Street Food Polska Festiwal od 19 do 21 czerwca. Sosnowiec, Park Sielecki. Imprezę nakręca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: I pora.

0: want a lady in the street, but a freak in a bed. I wszyscy.
1: Dzisiaj będzie bardzo dobra impreza. No widzicie, że sami powtarzają i potwierdzają, co się będzie działo.
2: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały.
1: No właśnie, zabawki się skończyły, ekrany wygrały. Czy to prawda? Monika ze mną, cześć.
3: Hej.
1: Monika, gdzie ja cię dzisiaj złapałem? Co ty porabiasz przez tą piękną, słoneczną sobotę?
3: Teraz jestem w domu i szykuję

0: się na imprezę.
1: Wow, czyli to dzisiaj impreza. A co to za impreza? Jakieś party? Co ty?
0: Dni naszego miasta.
1: Okej, okay. A czy z Kolim tam gra?
0: Nie, z Kolim akurat nie.
1: To dziwne, nie? Bo on bardzo dużo tych koncertów potrafi ogarnąć w ciągu jednego dnia.
0: Ale widziałam, że strefa Eski tam jest.
1: A, jest, bardzo. A to skąd ty do mnie dzwonisz?
0: Z Duńska Wola.
1: A, no to my tam jesteśmy, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy się tam bawią. Monika, to tak na szybko, zanim jeszcze będziesz imprezować i nie będziesz w stanie mi odpowiedzieć, powiedz mi, dlaczego te kody powinny polecieć do ciebie? Tak w trzech słowach, szybko.
0: Dlatego, że za tydzień mój mąż ma urodziny, no i oprócz tego Dzień Ojca w przyszłym tygodniu.
1: A właśnie, to ja też muszę coś kupić tatusiowi. No dobrze, no słuchaj, no ja nie będę cię tutaj długo trzymał w niepewności. Mam dla ciebie kody do kina na najnowsze Toy Story 5.
0: Wow, dzięki wielkie, ale się dzieciaki ucieszą.
1: A mąż też się pewnie ucieszy, co?
0: No raczej.
1: No i pięknie, to męża rozumiem też zabierasz?
0: No wiadomo.
1: Czyli ty, mąż i dzieciaki? A popcorn będzie czy nie?
0: No będzie, karmelowy.
1: O, no widzicie państwo, jak się ludziom...

Pan David Guetta, Alok, Run w Radiu SK, w Radiu SK, Run River, taki dokładnie tytuł tej piosenki. Za chwilę 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Teraz jeśli podróżujecie autem, to uwaga, mam bardzo dobrą informację, benzyna i diesel podobnie w dół. Jest się z czego cieszyć, od poniedziałku ma być taniej, no i z jednej strony ma być taniej, a z drugiej strony...

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac, Jaworzna Piekarska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
5: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: To właśnie
5: Street Food Polska Festiwal w Sosnowcu. Od piątku do niedzieli w Parku Sieleckim zaparkują

Traki. To będzie weekend pełen niespodzianek i świetnego jedzenia. Nie możecie zabraknąć. Przyjdź i spróbuj przysmaków z całego świata. Będzie coś dla mięsożerców i wegetarian. Coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie.

Sosnowcu. Od piątku do niedzieli w Parku Sieleckim zaparkują food trucki. To będzie weekend pełen niespodzianek i świetnego jedzenia. Nie możecie zabraknąć. Przyjdź i spróbuj przysmaków z całego świata. Będzie coś dla mięsożerców i wegetarian, coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie.

0: 16 do 21 czerwca Sosnowiec Park Sielecki. Imprezę nakręca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.
4: Śląsk na czasie.
5: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie. To będzie biznesowe spotkanie połączone z dobrą zabawą. Już jutro w Zabrzu na terenie Tennis Arena odbędzie się biznesowy chillout. Przedsiębiorcy wraz z rodzinami spędzą dzień na zabawie, ale także na rozmowach o swoich firmach.
6: Strefa networkingu, tam zaprosimy przedsiębiorców, aby się poznawali, rozmawiali, poszerzali swoje kontakty biznesowe, a rodziny, które przyprowadzą na ten biznesowy chillout, niech zostawią w strefie chillu.
5: Mówiła Katarzyna Maciejowska z Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Do strefy chillu za darmo mają wstęp także mieszkańcy. Więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń znajdziecie na sk.pl.
7: Muzyką się żyje.
8: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer, no i zapowiedziała nową płytę. A w Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości i to jest też zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiem kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. No i przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem, stworzyła hymn tegorocznej trasy. A męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. No a SK już ruszyła w trasę. Dzisiaj dwa kolejne przystanki SK Music Tour. Jesteśmy w Zduńskiej Woli oraz w Bułczku. W Zduńskiej Woli wystąpi dzisiaj m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Częściej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Bułczku dzisiaj wieczorem pojawi się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na koncerty jest, przypominam, darmowy. No a przed nami wielkie show Armina Van Burena na stadionie Legii Warszawa. Ten znany na całym świecie producent jest gwiazdą Warsaw Music Festivalu. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i na zakończenie szykuje się naprawdę wielkie show.
9: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
8: Mówi pani Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Jeśli nie możecie tam być, to przypominam, zaglądajcie na eskowego Instagrama. A zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli wejściówki właśnie na tą imprezę.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
11: Eska.
8: 3,5 minuty po 20. Jakbyśmy awansowali na mundial, to dzisiaj prawdopodobnie gralibyśmy swój mecz o wszystko. Cóż by to była za historia? Ale nie można mieć wszystkiego, mundialu wam nie zaproponuję, ale hity na czasie jak najbardziej. Paweł Bogej, zapraszam. Na początek numer jeden gorącej dwudziestki, czyli Wiktor Waligura. To jeszcze, żeby chociaż na chwilę poczuć taki klimat, jakby nasi Polacy grali. Mam dla was dźwięk.
12: Kochani, nic.

0: Ktoś ma ewidentnie polskie korzenie. Ed Sheeran, Shape of You, to już za nami 12 minut po godzinie 20. To jest oczywiście USK. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie imprezki, gdzie jesteście. 664-402-302. Odblokowałem właśnie linię. Proszę się łączyć ze studiem eskowym, z imprezek. Dajcie znać, gdzie imprezujecie, z kim się bawicie. A może brakuje wam kolegów, a może brakuje wam koleżanek, to też dawajcie znak, a ja tu będę ogłaszał. Proszę bardzo, już ktoś pierwszy dzwoni. Jesteśmy na antenie, halo, halo, tak na szybko, ktoś, pozdrawiamy, ktoś...
1: Siemanecko, Krzysztof Urszyn pozdrawia.
0: Pozdrawiam go, a gdzie się dodzwoniłeś, znaczy wróć, gdzie my się dodzwoniliśmy, kto dzwoni i skąd?
1: Ja się dodzwoniłem do Eski, wariacie.
0: Dobrze, a powiedz mi, co ty dzisiaj porabiasz, jak imprezujesz?
1: No z dzieciakami właśnie na garażu grilla tutaj rozpaliliśmy, bawimy się, więc jest pozytywnie.
0: No to pięknie. Kurczę, że ja nie mam dzieci, tak to bym miał co robić. Halo, halo? Ktoś jeszcze?
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną na parapetówce. Dziewczyny, odpłat. Dobra, dziękujemy. Aleksandra, moją dziewczynę pozdrawiam.

0: Wy czujecie to słońce w tym kawałku? No ja też. Prawie 23 minuty po godzinie 20. Zerkam sobie na mecz mundialowy Szwecja versus Holandia. Jeśli nie możecie oglądać, a kibicujecie Szwecji, to nie oglądajcie. 4-1 w tym momencie, teraz Szwecja rożny. No i nie strzeliła. Ale wiecie co, przed chwilą mówiłem, że dajcie znaka, jak świętujecie, co porabiacie, jak się bawicie dzisiaj w tą sobotnią imprezkę. A że jutro o 10.24 zaczyna się lato, no to zmieńmy trochę klimat. Niech się zrobi przyjemniej. Przypominam, 664-402-302. Mam taki eskowy worek, butelkę do zgarnięcia. Proszę dzwonić. Wasze sposoby, żeby było fajnie. Halo, Kasia.
1: Cześć, tu Kasia. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić moją siostrę, która dzisiaj kończy 30 urodziny. Właśnie jesteśmy po oficjalnej kolacji i jadę do niej na super imprezkę i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i miłości jak najwięcej.
0: No to ja też. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. To jeszcze może ktoś na szybko. Wszystkiego dobrego oczywiście, siostrze.
2: Idziemy na imprezę. Nie mamy pieniędzy, więc kombinujemy, jak bawić się bardzo dobrze, a ewentualnie zdobyć środki, żeby się bawić bardzo dobrze.
0: Ja tam się nie znam, ale to chyba byli studenci.

0: Stanach, ten stan w Radiu SK, 20:30 na zegarach. No, jeśli chodzi o stan, no to w sobotę to te stany bywają różne. Kiedyś widziałem, pracowałem na barze, to wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, mam teraz ważne informacje prosto z Sejmu. Sejm, nasz polski, przegłosował projekt ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za nowymi przepisami zagłosowało 419 posłów, przeciw było 19. My mamy komentarz przedstawiciela tej branży. Co o tym myśli? Dziękujemy, panie Alaniku.
1: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
8: I pas.

0: Teraz bałagany, plan B w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. Czytam, że Lewandowcy brylują na pokazie w Mediolanie. Ania podobno wystroiła się w prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych. Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana, no to... Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiamy przyszłą pannę młodą, Paulinę z Gorzowa. Baw się dobrze, cieszymy się twoim szczęściem.
0: Pozdrawiam gorąco, bawcie się dziewczyny cudownie. Zapytałem też pana młodego, co warto zorganizować na taki wieczór.
2: Nie wiem, może jakiś pokaz stripteaserski. Że to było świetne, każdy by chętnie zerknął.
0: Poważnie, to był pan młody.

90. minuta meczu Holandia-Szwecja. W tym momencie Holandia wygrywa 5-1 ze Szwedami. No bardzo nam przykro. Ten kawałek jest od Shimzy. Gość tworzy od 15 roku życia. No i sami słyszycie, że naprawdę w produkowanie muzyki on jest dobry. Kawałek nosi tytuł Fire. Fire, jakbyście chcieli, czeka na was w propozycjach do gorącej 20. Wpadajcie i głosujcie. Fire.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: To właśnie
9: Street Food Polska Festiwal w Sosnowcu. Od piątku do niedzieli w Parku Sieleckim zaparkują food trucki. To będzie weekend pełen niespodzianek i świetnego jedzenia. Nie możecie zabraknąć. Przyjdź i spróbuj przysmaków z całego świata. Będzie coś dla mięsożerców i wegetarian. Coś na słodko i słono. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Street Food Polska Festiwal od 19 do 21 czerwca. Sosnowiec, Park Sielecki. Imprezę nakręca Radio SK.
10: I po reklamie. Śląsk na czasie.
11: Natalia Czarnuch, cześć. Jutro nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej odbędzie się bieg charytatywny Kilometry Mocy dla Franka. Każdy przebiegnięty kilometr i każda wpłacona złotówka przybliżą małego chłopca do walki z ciężką chorobą, dystrofią mięśniową Duchenna. Na leczenie trzeba zebrać 16 milionów złotych, mówi mieszkanka Dąbrowy Górniczej Aleksandra Nabiałek.
12: Początkowo miał być to zwykły bieg dookoła naszego jeziora, ale w tak szybkim czasie mieszkańcy przekazują vouchery, chcą dzielić się swoimi usługami. Powstanie nawet scena, na której wystąpią tacy artyści jak Road, Łukasz Samburski, Moli, Kucim.
11: Impreza rozpocznie się jutro o godzinie 11.30.
13: Muzyką się żyje.
14: A tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret.

0: artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, no ale z różnych powodów się nie udawało, aż w końcu nadszedł ten moment. Mamy ich wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
1: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
0: No a podczas wizyty w eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
0: O, Dawid Kwiatkowski, jak zwykle kochany. Wspólny numer Dawida i Margaret, Później Ci Opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A tymczasem w Gdańsku powinien startować koncert Dawida Podsiadło. Polsat Plus Arena to kolejny przystanek stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. No a za tydzień wielki finał. Przypominam, Dawid Podsiadło w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jesienią mamy dostać też nową płytę tego artysty. Pojawiają się w niej single Sezon i Na Błysk, który znacie z naszej anteny. A już za niecałe 3 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hearts. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski. Będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie. Impreska. Impreska. Impreska. Eska. 2:00 po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Za chwilę zagram wam nowość, która na TikToku nie jest już taka nowa, no ale wakacyjnego vibe'u nie można odmówić tej produkcji. Za chwilę gram hit od Wat Stoi, Paweł Bogaj. Zapraszam na imprezkę.

0: pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał. Showman to już za nami, 12 minut po 21. A teraz kawałek, który ludzie znają pod tytułem Siup, siup, hop, ops.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dokładnie jeszcze raz powtórzę, siup, siup, hops, ops. I to jest do tego, słuchajcie, jeszcze specjalny taniec. Wszystkiego możecie się nauczyć na TikToku. Na YouTubie ten kawałek ma już prawie 7 milionów. O właśnie. Czasami przeglądam sobie też komentarze pod teledyskiem. No i na YouTubie ktoś napisał, to będzie jeszcze w radiu lecieć, zapamiętajcie moje słowa. No i to jest właśnie ten moment. Radio SK. Wad stoja, kolejna noc, gramy to w Radio SK.

można krzyczeć. Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu SK, 21 minut po 21. Proszę zrobić głośniej. Ja tylko przypomnę, na antenie Radia SK mamy dla was SK Live Remix w każdy piątek po 20. Jak skończy się gorąca 20, no to na naszej antenie rządzą się DJ-e znani na całym świecie. Jeśli kochacie muzykę elektroniczną, no to wpadajcie w każdy piątek po godzinie 20. No gramy wam przepięknie. Teraz Alex Warren, może on tak nie gra elektronicznie, ale gra bardzo, bardzo przyjemnie.

To teraz, żeby nie pomylić Taylorów, Elizabeth Taylor to tytuł tej piosenki, a Taylor Swift właśnie ją zaśpiewała. 31 minut po 21:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli na imprezach miewacie dziwne pomysły, no szczególnie jak się dobrze bawicie, no to ja mam nadzieję, że nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład napaść na bank. Wiadomo, to jest dość duży zastrzyk gotówki, ale pewien 50-letni mężczyzna próbował, słuchajcie, obrabować oddział banku w Tajwanie, grożąc obecnym w placówce nożyczkami.

0: A gościa schwytano, nikomu nic się nie stało, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego nożyczki? Ja wiem. Może gość chciał się odciąć od biedy. Radio SK. No albo był fanem wycinanek.
1: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Na co dziś masz ochotę?
7: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
6: Nie każ mi wybierać.
7: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
6: Bajsownia?
7: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
6: No to widzimy się tam.
8: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy również w niedzielę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
11: I po reklamie.

0: Bo to też wyszło, sporo pozdrowień od was, halo, halo.
1: Cześć, tutaj Aneta, jestem dzisiaj sama w domu, wszyscy moi znajomi wyjechali do rodziny, więc może przydałoby się, żeby kogoś nowego poznać. Chciałam pozdrowić moją mamę Irenę z Warszawy.
0: Anetko, ja cię pozdrawiam, no, fajnie by było poznać kogoś nowego. Ja się niestety nie mogę zapisać do tego teamu, ja mam żonę, także nie. Ale jeśli są panowie chętni poznać ciebie, no to proszę bardzo, dzwońcie 664-402-302. Teraz Jacek.
2: Cześć, z tej strony Jacek, wraz z Agnieszką zostawiliśmy z kochanymi dziadkami nasze dziecko na Mazurach i teraz jedziemy broić coś do Warszawy. Wszystkich pozdrawiam imprezowiczów i całe Radio SK.
0: Nie żeby coś, ale proszę odebrać później dzieci.

0: 2,5 minuty i będzie 22. Przypominam, już w czwartek komuś z was rozdajemy kampera. Zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Bogaj Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetówkę, papa. Dostałem taką głosówkę od znajomych.
1: Dawaj na parapetówkę, hej, parapetówkę, hej, dawaj na górę.
0: Lecę.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
5: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostrzeżenie.

0: Tępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: skończysz w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: SK Śląsk.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócisz ty do domu po 10.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo...